0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor, cherry.polmotor.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
7: Mamy czwartek, a ja się witam po raz pierwszy. Cześć, z tej strony Mateuszy Tomaszewicz. Dziś na termometrach w Szczecinie, w tym najcieplejszym momencie dnia, zobaczymy 15 stopni Celsjusza, dużo chmur, z których spodziewamy się opadów deszczu. Pamiętajcie o parasolkach. Na ulicach Szczecina spokojnie, płynnie przyjeżdżamy z punktu A do punktu B.
5: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor, Szczecin Prawobrzeże, ulica Struga 73, www.cherry.polmotor.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: Jest to 6 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Dzień dobry, amerykańska armia przeprowadziła kolejne ataki na cele w Iranie. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w ciśninie Ormus. Dowództwo centralne USA podało natomiast, że tranzyt statków handlowych trwa. A przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchiwany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS został wezwany do prokuratury w charakterze świadka i z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski.
9: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, któremu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
8: A śledztwo dotyczy planów budowy wieżowców przez spółkę powiązaną z PiS-em Srebrna. Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu zbliżają się warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
10: Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
8: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
11: SK Szczecin. News.
7: Mateusz Tomaszewicz. Szczecińska prokuratura przejmuje śledztwo w sprawie nielegalnej budowy bazy paliw w Podjuchach. Sprawa będzie badana w kilku kierunkach.
12: Spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób w postaci obsunięcia się ziemi oraz eksplozji materiałów odpopalnych, znoszenia, a następnie powiększania obiektu budowlanego w otulinie terenu objętego ochroną ze względów przyrodniczych.
7: Wyjaśnia prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Dodatkowo podczas budowy miało dojść do zniszczenia siedlisk zwierząt pod ochroną i uszkodzenia brzegu przy rzece Legalica.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
14: W Radiu SK.
15: No i mamy czwartek, słuchajcie, mundial wystartował, a nasi zawodowcy zostali w domu, niestety.
16: Nasi słuchacze to zawodowcy, idźmy dalej tym krokiem.
17: No właśnie, ciekawe w takim razie, jakie zawody słuchają nas z samego rana. Dajcie znać, kto dzisiaj nie zawodzi. Eskowy Messenger czeka.
15: Messengerowe bla bla bla. Mam super pracę, mam super pracę, mam super.

0: to już o 8 po 6?
1: Zakrystia, tak śpiewali, prawda?
2: Tak, nie. Dokładnie. Nie? Nie?
0: Ja słyszałem, taką zakrystię.
1: Jaki zawód z nami? Zawód zakrystia.
0: Mm-hmm. No to na tacę zbieramy za chwilę.
1: Tak jest. Kto wstał? Kto idzie do roboty? Halo, dzień dobry. Albo jedzie.
3: Siemano, Radio SK. Pozdrawiam was spod Lublina. Prowadzę ciężarówkę obecnie i jadę do Siedlec. Rozładuję, wracam i weekend. Także pozdrawiam mojego szefa, was wszystkich, prezesa. No i tyle. Ciągnę dalej.
4: Nie no, dzięki takim pozdrowieniom to co najmniej dwie premie.
2: Co najmniej. Prezes, kierownik, kierowniczka, pani sekretariatu. Ściskamy oczywiście. Ktoś jeszcze?
1: Oczywiście, że tak. Słuchaj.
5: Siemandero, Wojsko Polskie. Witam na posterunku. Jedziemy na służbę. Nie mogę powiedzieć gdzie.
1: No, tajemnica.
2: Tajemnica wojskowa. Pewnie jak będzie stał na ambonie, to będzie dzisiaj mokro, bo tam, no.
6: Słuchaj, kotku, nie morcze. Słuchaj, kotku, nie martw się, kowalej wcale nie
7: żył.
1: Dajcie znać, do jakiej roboty wstajecie.

0: Manchester. Ja nie mogę was zawieść, bo muszę was zawieść. Pozdrawiam.
1: Pani Mirosławo, taksóweczka stoi.
2: Na lewo.

0: 18 minut po godzinie 6. Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Poranne prasowanie.
3: No to dzień zaczynamy dobry. Przegląd prasy. U ciebie wszystko w porządku, Jadziuniu?
2: Tak.
0: Czy dzisiaj załapałaś się może na Jadziu na mokrą podkoszulkę?
2: Tak.
0: Miss mokrego podkoszulka
2: tak,
0: jesteś.
2: Tak, tak, bardzo lało, ale miałam kurtkę, więc podkoszulkę miałam suchą.
0: Jeden, to nie no. Mokrej kurtki.
3: Ale nawet jeśli ma się kurtka, a idzie się szybko, to można mieć tak mokrą podkoszulkę.
4: Ale ważne, żeby gazety ci się nie zmoczyły, słuchajcie. Tak. Piszą dzisiaj od samego rana tak. Sarah James, czyli nasza piosenkarka znana.
0: Młoda dziewczyna.
4: Świętowała 18.
0: Już 18?
4: Tak.
0: To całą chwilkę po mnie.
4: Malutką chwilkę.
0: No.
4: No i na imprezie w stylu japońskim, bo tak sobie zażyczyła, uwaga, serwowano sushi oraz do picia była matcha.
0: Matcha.
4: Matcha.
0: No. Nie matcha, tylko matcha.
4: Matcha.
2: Mhm. Trochę się pozmieniało. Mhm. U mnie były paluszki w szklance.
0: Kurde, mnie też.
3: I krakersy w kształcie rybek.
0: No, o, tak było, rzeczywiście.
4: Tak, tak.
0: A do popicia herbata.
4: No, i takie ciasteczka z takim dżemikiem czerwonym.
0: W środku. No, a to są takie jeszcze czasami.
3: No dobrze, to skoro starzy ludzie już coś powiedzieli, to przejdźmy do jeszcze starszych, ale takich, którzy są przystojni. Brad Pitt.
4: Kojarzę. No. Kibicował naszej tej paletkarce.
3: No, ja bym chciała, żeby mi kibicował. No, ale spokojnie, spokojnie. Natomiast jest mała skaza, ponieważ kolejne dziecko Brada Pitta odcina się od ojca i tym razem jego 21-letnia córka idzie
2: nie
3: do sądu, żeby...
2: Pieniędzy.
3: Uwaga, nie! Właśnie nazwiska! Chce? Ona chce pozbyć się jego nazwiska.
2: Aha, zrozumiałe. Kto by chciał mieć nazwisko kojarzące się z urzędem skarbowym?
0: No, to prawda.
4: Może Speed zmieni sobie na ZUS.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Dziękujemy ci, Jadziu. I co, jaki plan na dzisiaj?
2: Nie wiem.
0: O, będzie grzeszyć.
3: O, coś ci zorganizujemy.

0: Znowu śpiewają o Kamie Supergirl.
1: No, to prawda, może kiedyś na ona też coś zaśpiewają.
0: Superboy.
1: No nie ma takiego utworu.
0: Ja
1: nie
0: coś
1: ma.
0: Poszukam w kategorii
2: disco. Chłopaki do sprzątania, o, na przykład.
0: Albo chłopaki do wzięcia z Polsatu.
1: Albo 624 i zawody naszych słuchaczy. Dajcie znać, co robicie, czym się zajmujecie, jakie zawody są z nami od samego rana.
3: Hej, SK. W sumie to dzisiaj nie zawodzą mnie na pewno moje super opony, bo na takim mokrym asfalcie to można polecieć na zakręcie w las, że oho.
1: Czyli nie pani wiem, kierowczyni.
2: Mm-hmm. Nie wiem, czy powinnam się chwalić tym, ale ja opony zimowe wymieniłam 2 dni temu.
0: O nie! Jankes,
4: Kama i Wiktor.
2: I dzisiaj żałuję.
1: Gratulujemy.
0: Kamciano. Marcin Procki też nie zawodzi, za chwilę wpadnie z newsami.

0: Stali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
5: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
4: Zaraz wszystko wyjaśnię.
6: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
8: Dlaczego warto wynająć mieszkanie w Leknic? Bezpieczna okolica, blisko Szczecina, powietrze bez smogu, lasy, jeziora. Bezpłatna niemiecka opieka medyczna, bezpłatne kursy języka niemieckiego, niemieckie świadczenia socjalne, prestiżowe polsko-niemieckie przedszkola i szkoły. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na dobrych warunkach. Potrzebujesz więcej argumentów? Zadzwoń 503 798 740. 503 798 740.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Dziś na promienie słoneczne nie ma co liczyć w przewagach chmur, z których spodziewamy się opadów deszczu, więc pamiętamy o parasolkach. Na termometrach mamy aktualnie 13 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Kierowcy, wy uważajcie już przy trasie zamkowej. Zwalniamy też na Sosabowskiego.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: Zbliża się 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Burze i ulewy nad Polską najmocniej pada w tej chwili na Mazurach i Podlasiu. Z kolei na południu Małopolski i Podkarpacia obowiązuje alert trzeciego stopnia przed burzami. A coraz mniej Polaków uważa, że należy oddawać długi. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Za spłatą zobowiązań jest teraz 88% pytanych. To o 3 punkty procentowe mniej niż przed rokiem. Moralnego obowiązku oddawania długów najczęściej nie czują osoby młode.
17: SK Sport News.
16: Koszykarze Legii Warszawa wyrównali stan rywalizacji o złoto Mistrzostw Polski. W drugim meczu finału stołeczna drużyna wygrała we własnej hali ze Stalem Zielona Góra 104-82. Rywalizacja w finale Orlen Basket Ligi toczy się do 4 zwycięstw. Kolejne 2 mecze w sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. A Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Herzogenbos. Polski tenisista wygrał pierwszego seta z Martonem Fuczowiczem. W dwóch kolejnych górą był jednak Węgier, a porażka oznacza, że Hurkacz wypadnie z czołowej setki rankingu ATP.
18: Przepraszam, gdzie grali? Jeszcze raz?
16: Z Herzogenbos.
18: Jeszcze raz?
16: Już wystarczy.
19: I Wiktor w Radiu SK.
18: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek. Za kwadrans piątek już jest, super.
5: Ahoj.
18: Jeszcze raz?
10: Nie. Zawody. Jakie zawody są z nami?
6: Siema SK. Ratownicy medyczni nigdy nie zawodzą. Słuchają was w karetce. Pozdro.
18: No, to tam bezpiecznie tylko. Kochamy.

0: Oczywiście przypomina mi się Od nocy ściśle tajne.
1: Tę piosenka wyjazdu.
0: No, tą piosenką zaczęliśmy i tą piosenką skończyliśmy.
1: To był nasz hymn rzeczywiście.
2: No dobrze, nie o tym, bo co się działo na wyjeździe ściśle tajnym, zostaje na wyjeździe ściśle tajnym.
1: A co się działo na warszawskim balatonie, mowa o jeziorku, to zostaje w jeziorku.
2: Bo co właśnie się wydarzyło? Jakaś ryba.
1: Sprawę tego Suma, który został wyciągnięty, zabrany do samochodu i cała akcja związana z tymi ludźmi, którzy to zrobili?
0: To jest nieliczna sytuacja, kiedy mężczyzna mówi, że taka ryba i faktycznie była taka, bo to był sum gigant.
1: I teraz uwaga, jest plot twist w tej historii. Ten sum podobno przeżył i wrócił do tego jeziorka.
2: Ale czekajcie, ale co sobie samochodem pojeździł? No to przecież jego, prawda? No.
3: I Wiktor.
4: Reklama.
5: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: I po reklamie.

0: 12 do 7? Happy birthday
1: to you. Jacek, Jacek!
2: SK budzi w urodziny.
3: Kiedyś był Jacek i Placek, teraz jest Jacek i córa. Zaspaliście?
4: No, troszeczkę.
3: No dzień dobry, Jacku, jesteśmy na tej radio Jacka, cały świat nas słyszy. No witamy, witamy i zapraszamy czas na święto twoje, 40 urodziny.
1: Fantastyczna druga połówka napisała nam, że od dzisiaj możesz oficjalnie narzekać na pogodę, mówić kiedyś to było, zasypiać przed końcem filmu i wydawać dźwięki przy wstawaniu z kanapy.
5: O Jezu, jak mnie plecy bolą, jestem taki stary.
3: A wydawać dźwięki, to też nie są takie inne dźwięki, jak się wstaje?
1: Tak, jak wstajesz, ci kolana skrzypią. To tak, co masz to normalnie na co dzień?
3: Ja pomyślałem o innych dźwiękach.
5: W krzyżu ci strzyka.
1: Jacek, ale żeby była jasność, ona również nam napisała, że nadal jesteś tym samym facetem, w którym się zakochała, tylko podobno tego żółtego sweterka już nie masz. Trochę włosów.
4: No nie mam, tak.
3: I to jest ten moment, Jacek, kiedy ty zaczynasz mówić, przejmujesz antenę i oficjalnie dziękujesz swojej ukochanej. 3, 2, 1, start.
4: No dziękuję mojej ukochanej za niespodziankę. Oczywiście to jest bardzo podobne do niej, że lubi robić takie właśnie niespodzianki. Mhm. Ale no... Nie czuję się jakoś mocno staro, nawet bym powiedział, że chyba coraz lepiej.
1: Dobrze, cieszymy się.
3: Czyli
1: aktualizacja weszła. A gdybyś miał faktycznie jakąś aktualizację sobie załadować, to co byś chciał, żeby się tak trochę upgrade'owało u ciebie? Mm-hmm.
3: Jest coś, co chcesz poprawić?
4: No, może troszeczkę więcej aktywności fizycznej mi się przydało.
3: Dobrze.
5: No już nie przesadzajmy.
1: Tym oto sposobem, że ona zabierze ci kluczyki do auta i od dzisiaj tylko i wyłącznie na rowerze. Dokładnie.
3: Słuchaj, no. Prezent mamy dla ciebie jeszcze. Tak jest, mały dylemat, na co wydać stówkę, bo 100 zł wpada na twoje konto.
4: Super, dziękuję.
3: Wszystkiego dobrego, Jacku. Baw się dobrze, fantastycznego dnia tobie życzymy i miłego biegania.
4: Dziękuję, dzięki. Na zajęcie. Pozdrawiam.
3: O Jezu, ale mnie plecy bolą.

0: można żyć bez powietrza, tak.
1: Jankę, zgadza się.
2: Bo ty nic nie wiesz. Marta i Damian podobno poszli na terapię, a i Jacek ma nową dziewczynę.
1: No. O czym mówicie, przepraszam?
0: Jezu, życia nie znasz, człowieku, panie, no.
1: Zdawał jakieś te programy, takie.
2: Za dużo ci tłumaczyć. Jankes, Kama
3: i Wiktor. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Cherry.polmotor.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
25: Dojazdy w Szczecinie do pracy trwają w najlepsze. Zwalniamy teraz na Krygiera. Uważajcie też na Struga. Ciasno robi się na Gdańskiej. Noga z gazu przy trasie zamkowej. Na termometrach 13 stopni Celsjusza. Dużo chmur, z których spodziewamy się opadów deszczu, a nawet mogą pojawić się burze.
23: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
0: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policjanci wyjaśniają tragedię na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby, mężczyznę i jego 12-letniego syna. Funkcjonariusze na miejscu zbierali dowody i przesłuchali świadków, a sprawca wypadku trafił do szpitala. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiS o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Opozycja zarzucała mu chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa. Minister Kierwiński podkreślał z kolei, że wzrosła liczba policjantów, a granica z Białorusią została uszczelniona.
1: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
0: A był to drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm. Meksyk, RPA. Ten mecz dziś wieczorem otworzy piłkarskie Mistrzostwa Świata. Mundial na stadionach Kanady, USA i Meksyku potrwa ponad miesiąc, a zagra w nim 48 reprezentacji. Wśród nich nie będzie polskiej, mówi Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji.
2: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. Jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności, to mówią eksperci angielscy, światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
0: A Polaków nie będzie, ale będzie czterech debiutantów. Jordania, Uzbekistan, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao.
3: No to bardzo smaczna jest. To Curaçao.
9: SK Szczecin. News.
25: Mateusz Tomaszewicz, na początku lipca ruszy tramwaj wodny ze Szczecina w kierunku Meszerin i Garcz. Szlak wyznaczono przez Dolinę Dolnej Odry. Rejs potrwa 3 godziny.
21: To bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy lubią piękną przyrodę, wspaniałe widoki, tarasy widokowe, różnego rodzaju miejsca spotkań.
25: Mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Rejsy odbywać się będą w soboty i niedzielę. Jutro na Floating Arenie rozpoczną się Mistrzostwa Polski Juniorów U19. Gospodarzem będzie Arkonia Water Polo Szczecin. Nasza drużyna zmierzy się z ekipami z Gorzowa, Warszawy i Łodzi.
3: I lecimy dalej w czwartek za kwadrans piątek, 2 minutki po godzinie 7.
26: Ach, no właśnie, witamy się z wami. Pamiętajcie o tym, że za momencik to, co kochamy najbardziej, czyli weekend.
3: A na razie pytamy, jakie zawody nie zawodzą, kto jedzie do pracy i gdzie.
27: Cześć, Czeska, kto nie może zawieść? Oczywiście kierowca z warzywozu. Za kierownicą już od trzeciej, ale że dzisiaj luźny czwarteczek, to jeszcze ze 2 godzinki i do domu.
26: No to po bakłażanie i do domu.
3: To po ikonce bakłażana trzeba jeszcze dodać te takie kropelki wody.

0: Hej, to SK, 9 minut po godzinie 7.
1: No to chciałabym teraz powiedzieć coś o moim serdecznym kolegu, Krzysztofie Iwiszu.
0: Kolegu?
1: Kolegu.
0: Daj tego kolegu. Kolegu!
2: A Krzysztof Iwisz to najlepszy prezent. A Krzysztof Iwisz jest Boży
1: Zemra. Pamiętajcie, Krzysztof Iwisz to jest bardzo młody człowiek, coraz młodszy, więc on nie musi odmieniać dobrze wszystkich rzeczy. Ale tak zupełnie serio, słuchajcie, Krzysztof Iwisz 3 razy próbował się oświadczyć swojej ostatniej żonie.
0: A kiedyś czy teraz?
1: Nim stała się jego żoną. Wykupił nawet billboard w Warszawie.
0: A to fajne.
1: Ale jego obecna małżonka Asia, no po prostu wzięła była i go nie zauważyła.
0: No nie, w pakiecie z pierścionkiem polecamy jeszcze okulary. Janko.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no to zabawmy się.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: 664-402-302 to jest nasz numer telefonu, pod który można dzwonić, żeby zdobyć nasze eskowe gadżety. Natomiast bardzo ważne, trzymajcie, prosimy telefon przy uchu, żebyśmy się dobrze słyszeli, inaczej Bogaj będzie rozłączał,
3: no,
2: tak?
3: Nie bądźcie pogłosiarzami.
4: Pewnie, że tak.
3: Pogłosiarzami, mówimy nie.
2: A jak?
4: Szum mnie odstrasza.
2: Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi, no i oczywiście nagrody gwarantowane za dobrą odpowiedź na pytanie numer 7.
3: Wszystko się zgadza, formalności dopełnione, można grać. Dzień dobry.
5: No, dzień dobry, witam państwa.
0: No, witamy pana również. Uwaga, pierwsze pytanie. Z czego robi się marcepan?
5: Z pierników.
2: Kocham twoje eksperymenty kulinarne.
0: A to jest chyba ten słuch, który nas ostatnio chyba zaskoczył, jak pytaliśmy o to, kto gra, jeśli chodzi o Australię, Boże, o Rolanda Garrosa, chyba tak. To ty byłeś?
4: Boże.
5: Nie, tym razem nie ja, ale i tak wygrałem, bo się dodzwoniłem.
2: Ale no, cieszymy się. Oczywiście pięknego dnia ci życzymy, natomiast na pytanie, z czego robi się marcepan, trzeba powiedzieć, że z prażonych i posiekanych migdałów i drobnego cukru.
6: Dużo cukru, dużo lubimy.
5: Wiedziałem.
2: No,
0: dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia. Druga osoba, halo, halo, dzień dobry.
7: Halo, halo, dzień dobry.
1: Drugie.
2: Z kim lub z czym walczył Don Kichot? Lub Kichot, jak niektórzy mówią.
0: A psik!
2: Z wiatrakami.
3: A słuchacz walczył sam ze sobą.
2: Trzymaj się, pięknego dnia.
7: Dzięki, pa.
0: Dziękujemy, no przecież to było oczywiste, no.
3: Fajnie na razie, 100% skuteczność.
0: Aczkolwiek człowiek się dopiero się obudził, jeszcze nie jest, jest po kawie, no czy przed kawą, no to no, może tak się tak przymulić troszkę.
2: Halo?
7: Halo, halo.
1: Trzecie.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie i od razu pytamy o 3 najpopularniejsze nazwy dla psa na polskiej wsi.
2: W sensie imiona.
3: Jak się
2: wabi? Jak się wabi?
7: Burek, Kundel i...
2: Hał, hał.
7: Hał, hał.
2: Nie, Reksio, Szarik, Burek.
0: No przecież to było proste. Dziękujemy pięknie, ale dzisiaj czarna seria. Dobra, no okej.
3: Okay.
0: Teraz będzie czwarte. Dzień dobry, witamy tu Radio SK i siódme wygrywa.
3: Halo.
2: Cześć, cześć. No i mamy dla ciebie już czwarte pytanie. Proszę bardzo.
3: Czy to prawda, że nie ma dzisiaj z nami Wiktora?
0: Pytanie zadał tobie Wiktor. Dziękujemy pięknie, moi drodzy, ale leźmy dalej.
2: Wiktor, nie martw się, popracujemy nad twoją rozpoznawalnością. No. Może w końcu się kiedyś nauczą twojego imienia.
3: Być może.
0: Janka jest kama Wiktor, dzień dobry.
8: Cześć, Kuba z tej strony.
0: Cześć, Kubuś, leźmy.
1: Piąte. Jaką funkcję sprawuje pan Jan Rodzeń, przewodniczący Warszawskiego Klubu Księgarza?
8: Jest przewodniczącym Warszawskiego Klubu Księgarza.
2: Oj, słuchaj, to jeszcze tylko dwa pytania przed tobą. Więc powiedz od tyłu, kobyła ma mały bok.
6: To jest podchwytliwe pytanie.
8: Bok mały ma kobyła.
2: Nie, no, ale ja bym mu uznała. Nie. Bo nie było powiedziane, że po literkach. Powiedział od tyłu.
3: Kobyła ma mały bok od tyłu. Kobyła ma mały bok. Uznajemy, czy
2: ja
3: nie?
2: Ja bym uznała.
3: Dobra, niech będzie.
0: Uznajemy, rzeczywiście. I uwaga, siódme, uważaj teraz. Jesteś gorylem, kłócisz się ze swoją żoną gorylicą. Jak to brzmi?
8: Moja żono.
2: W ogóle polecamy, jest faktycznie w internecie taki filmik, który robi teraz furorę, jak pan goryl...
0: No tak
2: jest...
0: rozmawia, no. No
3: pokłócił się z żoną.
2: Nie, no to żona się z nim kłóciła.
3: A potem siedzi i rozkminia.
2: Po co mnie to było? Słuchaj, fantastycznie, bardzo się cieszymy, że zadzwoniłeś. Cieszymy się, że udało ci się odpowiedzieć na nasze pytania. Bogaj się trochę mniej cieszy, bo on lubi, jak nie odpowiadacie.
4: Ale akurat te 3 ostatnie pisał Wiktor.
2: No, proszę, udało.
3: Frontem do klienta.
2: Nasze eskowe gadżety lecą do ciebie, no jeszcze orędzie do narodu.
8: Chciałbym pozdrowić serdecznie moją żonę, nie gorylicę.

0: niby Zara, a gra teraz. Zara Larsson i Midnight Sun, 26 minut po siódmej.
1: Za chwilę nas Marcin Brodski, zabieramy się za porcję newsów. Proszę być blisko radia, ważne, żebyście byli na bieżąco.
2: No, szczególnie, że

0: Reklama. Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy potrafią zatrzymać emocje w jednym kadrze.
1: Fotografia nauczyła mnie patrzeć inaczej. Dostrzegać piękno tam, gdzie inni widzą codzienność.
0: Aleksandra Medwej-Gruszka. Artystka i fotografka, której zdjęcie zdobyło światowe uznanie.
1: Najważniejsze jest to, żeby mieć odwagę pokazać światu własne spojrzenie.
0: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Volvo XC60 Black Edition. Gwarancja bezpieczeństwa w czterech wyjątkowych kolorach. Już od 1000 zł miesięcznie. Volvo XC60 Black Edition. Zapraszamy. Auto Bruno, Szczecin.
3: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: Ford u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Kastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
3: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Świnoujście.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Poranny szczyt komunikacyjny w Szczecinie rozpoczęty. Teraz kierowcy uważajcie na Szczanieckiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Noga z gazu na Matejki. Uważajcie też na Kolumba. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy dziś 18 stopni Celsjusza. Spodziewamy się opadów deszczu, a nawet burz. Ciśnienie na średnim poziomie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
12: 7.30 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 w Trzebownisku na odcinku między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód, to w kierunku Przemyśla. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas, ruch odbywa się prawym. Zamiast plaży, poligon. W Kielcach sporo chętnych do udziału w kolejnej odsłonie programu Wakacje z WOT. Ten jest też sposobem na zarobek, wylicza rzecznik Świętokrzyskiej Brygady Daniel Woś.
13: Tak, w przybliżeniu otrzymuje kwotę około 7 tysięcy złotych. A później, służąc już podczas szkoleń terytorialnych, w weekendy mniej więcej za miesiąc takiego szkolenia plus gotowości do tego szkolenia, to jest około 1000 zł.
12: A kolejna szansa na wakacje w mundurze w lipcu.
14: SK Sport News.
12: Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym już w Orlando.

0: odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. A dziś wieczorem mecz otwarcia mundialu. Meksyk zagra z RPA. Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas Diamentowej Ligi w Oslo Polka zajęła 3. miejsce. Kolejny meeting odbędzie się 19 czerwca w Dausze.
1: Pół do ósmej, pół do piątku, wszystko się zgadza. Czwartek, 11 czerwca.
2: Czy wam się zgadza z samego rana? Co robicie? Gdzie jedziecie? Gdzie pracujecie?
3: Oczywiście Elbląg. Właśnie jadę z synkiem otworzyć przedszkole, żeby rodzice spokojnie mogli iść do pracy.
4: Szkoda, że nie widzieliście, jak Jankes kiwa głową z aprobatą. Tak, tak, dziękujemy, dziękujemy.
1: Dziękujemy ci, przedszkole.
2: Kolorowe krętki.

Szczecin. Czułem SK w ten deszczowy czwartek, zaraz piąteczek. Ja właśnie spakowana w delegację, jadę do pracy ostatni raz biurowej w tym tygodniu. Także życzę Wam spokojnego czwartku, udanego piątku i spokojnego dzionka.

0: 7.39. Cieszymy się, że jesteście z nami od samego rana. Samochody, samochody, auta, auta, drogi, drogi.
1: I pojawił się temat przedszkola, przedszkola. Mm-hmm. I okazuje się, że... No właśnie.
2: Czarek, jedziesz do przedszkola?
3: Nie ma przedszkola.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Nie ma przedszkola.
4: No właśnie, że jest przedszkola.
1: Nie ma przedszkola.
5: Jak nie ma przedszkola, to rodzice nie mają wolnego. No ale na momencik zabieram was na wycieczkę do Niemiec. Tam, proszę państwa, pewien Niemiec pobił rekord w jedzeniu miodu.
1: Są takie zawody?
0: Zawody w jedzeniu miodu?
1: Kto więcej, kto szybciej?
5: Wciągnął ponad kilogram w jedną minutę.
1: Oż ty.
0: A to tak się musiało mocno kleić, rzeczywiście.
1: To było duże, co nieco.
6: Jankes. Jankes. I Wiktor.
7: Reklama. Uwaga, miłośnicy czworonogów! Już 14 czerwca przy fontannach na Placu Tokarczyka w Policach rusza druga edycja festynu Zwierzogranie. Start o 11. W programie pokazy psich umiejętności, porady trenerów, atrakcje dla całych rodzin i konkursy z nagrodami. Pomagamy w schronisku w Dobrej walczyć z bezdomnością zwierząt. Każda złotówka ma moc. Zabierz swojego czworonoga i dołącz 14 czerwca do Polic. Zaprasza Stowarzyszenie Projekt Police.
8: Przenieś swój biznes nad jezioro. Veranda Events w Morzyczynie pod Szczecinem to idealne miejsce na szkolenia, konferencje i eventy firmowe. Nowoczesna sala, piękny ogród i zaplecze noclegowe. Veranda Events. Twoja firma w najlepszym otoczeniu. Restauracja veranda.pl.
9: Projekt ZS zaprasza na największy rapowy festiwal ostatnich lat. Szczecin, 20 czerwca, tereny dawnej stoczni historycznej wizytówki ZS. Na scenie Don Guralesco, Belmondo, Wadstoja, Kali i inni. To rapowe święto Szczecina. Więcej na Facebooku i Instagramie projekt.zs. Wszyscy jesteśmy ZS.
10: Polecam Radio SK.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mniej płynna zmiana biegów w Twoim Volvo? To często znak, że olej w automatycznej skrzyni biegów potrzebuje odświeżenia. Teraz wymiana oleju w skrzyni oraz układzie Haldex lub Erat już od 2300 zł brutto. Zapraszamy. Volvo Auto Bruno Szczecin.
3: To będzie ostatnia reklama. Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
4: I po reklamie.

0: 11 minut do godziny 8. Mamy sygnał kolejowy, czy nie mamy? Mamy, oczywiście, że mamy.
1: O. Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za utrudnienia w podróży.
2: Nie ma problemu.
3: A dzisiejszym utrudnieniem będzie nosel.
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Dzień dobry.
2: Pobrzyka Monika po tej stronie. Telefon jest z działu reklamacyjnego. Ja bym chciała porozmawiać z panią Martyną. Mhm. Ukoleję państwo po tej stronie. Dział reklamacji. Proszę pani, dostaliśmy reklamację na opóźnienie 130-minutowe pociągu. Proszę mi powiedzieć tam, jakie pani ma roszczenia, bo dwie sprawy muszę z panią tutaj załatwić. Żeby uwzględnić, proszę pani, reklamację.
5: Chciałabym zwrot za bilet. Aha. Które tutaj opłaciłam.
2: Bo wie pani co, zwrot by był, ja bym uwzględniła reklamację w przypadku, gdyby pani mogła mi udokumentować, chyba że pani gdzieś tam ma, wodę mineralną plus wafelek, czyli poczęstunek na czas opóźnienia.
5: Nic nie dostałam takiego.
2: To skąd pani wie, że jest opóźnienie?
5: No bo ja miałam opóźnienie. Było opóźnienie.
2: Jakby było opóźnienie, to by poczęstunek był, proszę pani. I na podstawie
5: no
2: tego
5: to nie
2: my już...
5: dostałam.
2: No to na podstawie tego my już wiemy, że było opóźnienie i uwzględniamy reklamację.
5: Na jakiej podstawie nagle teraz nie miałam opóźnienia z uwagi na to, że nie stałam wafelka, jakby.
2: No bo każde opóźnienie równa się, proszę pani, poczęstunek, zgodnie z przepisami prawa. I jeżeli ten poczęstunek jest, to my wiemy, że jest opóźnienie.
5: No ale przecież mają państwo rozkład, wiedzą państwo, ile było opóźnienia i że pociąg się spóźnił, ten, na którym byłam.
2: No to więc proszę udokumentować, proszę pani, butelkę wody plus wafelek i my będziemy wiedzieli, że to jest opóźnienie.
5: Nic nie dostałam, nie miałam żadnych informacji.
2: No więc chce pani wyłudzić, proszę pani, reklamację teraz, tak?
5: No ale przecież było opóźnienie, macie wszystko to w swoich systemach.
2: To może inaczej, proszę pani. Dałaby pani radę, proszę pani, zdobyć w jakimś pociągu, proszę pani, wafelek plus wodę i udokumentować to nam? I ja bym, proszę pani, przetrzymała pani reklamację jeszcze tydzień na dostarczenie tego elementu i wtedy bym ewentualnie uwzględniła.
5: Ale dlaczego ja mam kłamać i pójść na jakieś inne pociągi, dać wafelek i wodę?
2: Ja pani mówię, jak to inni ludzie robią.
5: Ale ja tak nie chcę robić, bo ja nie zależy mi na takim czymś. To nie jestem...
2: No to bez dokumentacji, proszę pani, bez dokumentacji wafelkowo-butelkowej, ja pani tego nie uwzględnię.
5: No ale w tym momencie będę kłamać i jeszcze ma pani większą podstawę do tego, żeby jeszcze mi zbyt.
2: Proszę pani, to zostanie między nami, ja tylko pani powiedziałam, jak to inni ludzie robią.
5: Dobrze, ja to przemyślę i odzwonię do pani.
2: To może Rafał by pani w tym pomógł?
6: Cześć Martyna, zostałaś kręcona w Radiu SK.
5: Okej. No dziękuję bardzo.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Szyny były złe, a podwozie też było złe. Dłoni

0: musiał się odezwać i jest. Maciej Musiałowski w Radiu SK, 6 minut do godziny 8.
1: To jest ten aktor z tych aktorów?
0: Blisko nie. Byłeś, ale nie? Znam Maćka Musiała.
1: Słuchajcie, za chwilę 5 słów, 5 stów, czyli szansa na gotówkę żywą, tylko trzeba połączyć się mózgowo z Kamą, z Jankesem albo ze mną, dopasować słówka, mm-hmm. No i potem liczyć na pieniążki.
2: Faktycznie, za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stówkę, a mamy 5 stów do wydania. Natomiast najpierw musicie się zgłosić. Zgłaszacie się na jaskowym messengerku, wysyłając nam wiadomość ze swoim numerem telefonu. I uwaga, we wtorek były ładne widoczki, to może teraz brzydkie widoczki.
3: Tak, zgłaszajcie się brzydkimi widoczkami, chętnie przyjmuję wszystkie na messengerze.
1: I ktoś znowu wyśle zdjęcie Kamy? Nie powiedziałem tego. 500.
4: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
5: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
4: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
5: Aha, a co, można wygrać?
4: No wiem, co do wygrania jest.
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
4: Dokładnie, ale będzie się...
6: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
4: Strzelić coś?
7: Autopromocja. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Radio SK oraz Wójt Gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Cleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest Cherry Pol Motor, cherry.polmotor.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Pouczyn Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.
5: Utrudnienia mogą być teraz na S3 na wysokości 45 km w kierunku Gorzowa. Samochód ciężarowy wpadł do rowu, w związku z tym warto zdjąć nogę z gazu. Zwalniamy też w Szczecinie na Krygiera i Metalowej. Na termometrach mamy 14 stopni Celsjusza, dziś będzie padać, mogą pojawić się burze.
3: Sponsorem programu jest Cherry Pol Motor, Szczecin Prawobrzeże, ulica Struga 73, www.cherry.polmotor.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek tragiczny wypadek w Łódzkiem. Na Krajowej 70 w Arkadii niedaleko Łowicza doszło do zderzenia busa i samochodu ciężarowego. Jedna osoba nie żyje, a pięć zostało rannych. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokurator, a policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Szczegóły ustala reporter SK Michał Skolimowski. Michale, co wiemy o tej wizycie?
7: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
6: A według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem dwa dni. Teraz ważna zmiana przepisów dla kierowców. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
8: Jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki i to ułatwia życie.
6: A zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
9: SK Szczecin News.
5: Mateusz Tomaszewicz, są chętni na przebudowę drogi na odcinku Dobra-Stolec. Do przetargu zgłosiły się cztery firmy. Budżet na modernizację drogi wynosi 8,5 miliona złotych, a wszystkie propozycje mieszczą się w konkursie.
10: Zakres prac obejmie frezowanie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej warstwy asfaltu,
5: mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach. W sobotę mieszkańcy Szczecina mogą wziąć udział w spacerze. To w ramach wydarzenia Drzewa i Krzewy Szczecina. Spacer z przewodnikiem Pawłem Madejskim odbędzie się w Parku Chopina.
11: Jankes.
12: I Wiktor.
11: Wiktor.
12: W Radiu SK.
13: Dzień dobry, cześć, siemano, jest 8 rano, konkretnie 2 po.
14: Jest 20 rano.
13: A to za chwilkę.
15: No właśnie, a za chwilkę u nas 5 słów, 5 stów. Ostatnia chwila na to, żeby się zgłosić do naszej zabawy na Eskowym Messengerze.
13: Zapraszamy. Co robicie teraz?
16: Cześć, Eska. Nauczycielki przedszkola nie zawodzą. Właśnie jadę do pracy i dzisiaj jedziemy na wycieczkę. Pozdrawiam.
13: I słychać, że deszcz pada.
17: Co się robi na takiej wycieczce z dziećmi?
18: Przelewa się wodę z lewej na prawą. Proszę bardzo.

0: Pamiętam, jak Dua Lipa no, odwołała swój występ na festiwalu w Gdyni. To wtedy wyszedł Tako i śpiewał ten utwór, ale w wersji polskiej. To dopiero był hicior. Takie były czasy.
1: Pięć słów, pięć stów.
2: Ciekawe, czy będzie wśród tych pięciu słów na przykład Tako i trzeba będzie dopasować coś do tego.
0: Co byś powiedziała, Kama?
3: Ja bym powiedziała, że jestem głodna, ale miło, że pytasz.
0: Tako od razu Hemingway.
2: Dzień dobry, kto przy telefonie, kto się z nami bawi? Witamy serdecznie.
4: Cześć, z tej strony Klaudia.
2: Klaudia jest osobą, która znajduje się na najbrzydszej stacji benzynowej w kraju, bo Bogaj prosił o brzydkie zdjęcia i dostaliśmy zdjęcie stacji.
3: A dokładnie dostaliśmy zdjęcie cen paliw.
4: Dokładnie tak.
3: Ojejku, Klaudia, to w takim razie, żeby cię nie bolało, to postaramy się zdobyć pięć stów dla ciebie. Najpierw powiedz, kogo z naszej trójki wybierasz? Masz do wyboru Jankesa, Wiktora lub Jankesa?
4: Wiesz co, Kama, wybieram ciebie.
0: I to nam się podoba! Dokładnie! Kama!
3: Ja osiwieję przez was wszystkich, ja się tak stresuję za każdym.
0: 400 dziewczyna wygrała.
2: Jesteś
4: gwarancją. Ale ja też!
2: Jesteś gwarancją pieniędzy.
3: Klaudia, to my nie siwiejmy, w takim razie lepiej się poznajmy.
0: Wiesz, ja mam długów? Wiesz, ja mam kredytów?
3: Klaudia, opowiedz mi, do jakiej pracy codziennie chodzisz?
4: Ja pracuję w sprzedaży i aktualnie właśnie jestem w drodze do pracy z moją 3-letnią niespełna córką w foteliku z tyłu pod żłobeczkiem.
3: No to cudownie, w takim razie
0: całujemy. Ale z córką jakiś towar?
4: Proszę?
2: Czy córka w tym biznesie bierze udział?
4: Tak, oczywiście, tak.
0: Wprowadza 8 stów do firmy.
3: Chciałam się zapytać o twoje hobby, ale jak powiedziałeś, że masz 3-letnią córkę, to domyślam się, że czasu na hobby nie masz żadnego.
4: Raczej moje hobby jest podobne do twojego, więc chodzę na siłownię, jeżdżę na rowerze, trochę biegam.
3: Jejku, moi ludzie,
2: dobra,
3: ekstra,
2: Kama,
3: Klaudia,
2: wypad,
3: to ja wychodzę.
2: Wypad ze studia.
3: Pamiętaj, im prościej,
2: dziękujemy,
3: tym lepiej.
2: Kama, dobra. Kama wychodzi, a my możemy przejść do części zasadniczej.
5: Niech telefon zostawi.
2: Będziemy dopasowywali słówka.
0: Właśnie, Kama, nie słuchaj tam, nie posłuchuj.
2: Czy ona już wyszła na pewno ze studia?
5: No wyszła.
2: Czy na pewno już nie słyszy?
0: Dobra. O, jest okej. Okay. Dobra, mamy. No dobra, to co, gotowa?
4: Tak, jak najbardziej.
0: Pierwsze słowo. Ogłoszenie.
4: Reklamowe?
0: Mhm. O, to ładne.
2: No, fajne.
0: Uwaga, lećmy dalej.
2: Drugie słowo.
0: Partner.
4: Biznesowy.
0: O, no to też fajnie, ładnie, może tak być, no.
2: Trzecie słowo to ćma.
4: Noc.
0: Mhm. Dobra jest. Uważaj. Figura.
4: Szachowa?
0: Mhm. Oj, ja bym od razu powiedział Kasia, jakby tak mi się wydaje.
2: I na koniec coś ekskluzywnego, czyli czereśnie.
4: Drogie.
2: Mamy to.
0: To też ładne. Ogłoszenie.
2: Partner. Ćma, figura i czereśnie.
0: Bardzo dobrze. Ogłoszenie reklamowe, partner biznesowy, ćma, noc, figura, szachowa i czereśnie. Drogie to... No tak to wygląda. Za chwilę po króciutkiej przerwie pojawi się Kama. No i zobaczymy, posłuchamy jej skojarzenia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Pięć słów, pięć stów.
6: Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

0: nie ma cię tu, to okamie, no bo nie ma jej w studiu. Wyszła i dobrze.
1: Pięć słów.
0: Ale Klaudia jest za to z nami. Dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry, cześć.
3: Zabawa pod tytułem Pięć słów polega na tym, że my podajemy pięć słów, wy je kojarzycie, później jedna z nas, jedna z osób, która tutaj siedzi w studiu albo wychodzi właśnie, kojarzy tak samo. Im więcej tych samych słów, tym więcej kasy.
0: No i przypomnijmy, Klaudia, przed chwilą dla tych, którzy się dopiero włączyli, na ogłoszenie powiedziałaś?
2: Reklamowe.
0: Partner.
2: Biznesowy.
0: Ćma.
2: Noc.
0: Figura.
2: Szachowa.
0: I czereśnie.
2: Drogie.
3: Wczoraj jadłem, ale tyle kosztowało, że kupiłem sobie na sztuki. Kama wchodzi, halo, dzień dobry. Chodź, Kama. Kama, chodź, zapraszamy oczywiście.
0: Dobrze, że takie mamy grube drzwi w tym nowym studiu.
3: Klaudia, żeby cię wzmocnić, powiedziała, jeśli nie zgarnę 300, znajdę Kamę. No tak, żeby cię, wiesz, tak trochę, no.
4: Janka, spożyć 300.
2: Albo 4 od razu.
4: No.
3: Albo 5.
0: Kama, pierwsze słowo, które musisz mieć zgodne z Klaudią, to ogłoszenie.
4: Klaudia,
2: na
4: czy
2: pewno
4: to,
2: wiesz.
4: Czy to będzie takie związane z tym, że potem jest mąż i żona?
2: Nie. Tak jak czasami w radiu, jak jest pauza.
3: O nie, no po takiej odpowiedzi to bez sensu. Ale no możemy iść tą drogą, no.
4: No dobra, to strzelam.
0: No, dawaj.
4: Ogłoszenie, reklama?
5: No słowo się nie zgadza tak naprawdę.
4: Reklamowe?
3: No, no... Dobrze! Ogłoszenie reklamowe.
4: Bo ci w urzędzie skarbowym powinni zatrudnić. Super. Wiesz, ty taki skrupulatny.
0: Klaudia, dostajesz żółtą kartkę za załatwe podpowiadanie.
3: Ale niełatwo.
0: Uwaga, Kama, drugie słowo.
3: Partner.
5: Bez podpowiedzi.
0: Partner.
2: Jestem cicho.
4: Czy tutaj będzie właśnie coś związane z drugą połówką płci męskiej?
2: Nie, absolutnie.
0: I to tyle z podpowiedzi.
4: Dobrze, to czy coś jest związane z twoją pracą?
2: Tak.
4: Handlowy?
3: Ajajajajaj. Ale blisko było.
0: Biznesowy.
4: Aj.
0: Ale dobra, słuchajcie, stówę mamy, lecimy dalej po kolejną.
4: Ja bym uznała.
0: Ja nie.
2: Ja też.
3: To sobie róbcie inne radio.
0: Trzecie słowo, proszę o skupienie, to jest ćma.
3: Ćma.
0: No.
2: Kurczę.
4: No. Rzuć mi jakąś tutaj tratwę ratunkową.
3: Jak cię wspiera, wierzę w ciebie.
4: Dziękuję ci, Klaudia. Musisz jakąś tratwę ratunkową mi rzucić.
0: No pomyśl sobie, ćmy, no. Co to są za zwierzęta?
3: Zwierzęta.
4: No nocne takie, no. Latające. No.
0: Czyli odpowiedzią jest co?
4: Nocna?
3: Ćma.
4: Latająca nocna?
2: Prawie,
0: to też jest podpowiedź.
3: Ostatecznie. Ćma, Kama, dawaj, ćma.
0: Jakie jest twoje słowo? Co mam zaznaczyć?
3: Kama, nie patrz na mnie, bo wiesz dobrze, że ja tobie nie podpowiem.
4: No ja wiem, no dlatego tak się wpatruję w Wiktora, no.
3: Wiktor, nie mrygaj tymi oczami.
0: Jak zamykam oczy, to jest?
4: Ciemno.
3: Ale wy się rozumiecie bez słów.
0: Noc to było to hasło.
4: O Jezu, powiedziałam nocna, mówiłam nocna,
3: mówiłam
4: nocna.
3: Ale mówiłaś tyle tych rzeczy, że wiesz, no to nie była ostateczna odpowiedź.
0: Nie uznajemy tego.
3: Uwaga, no, lećmy dalej.
0: Czwarty wyraz i szansa na drugą stówę. Figura.
2: Na pewno wiesz.
4: No dobra, ale to teraz chodzi o to, co się w szkole uczyliśmy?
2: Mm-mm. Chyba nie.
4: Mhm. Okay. Czyli nie, że geometryczna, no dobra.
0: Bardziej w stronę dziadka bym poszedł, wiesz?
4: Dziadka, nie wierzę mu. On dobrze podpowiada, Klaudia?
3: Dobrze, dawaj.
2: Tak, dobrze.
3: Figura,
2: dobrze.
3: Dawajcie, no.
4: Szachowa. Tak?
3: Rewelacja.
0: Ostatnia
3: dziewczyny,
0: stuwa.
3: Macie już 200, jest okej? Okay. Uwaga, ostatnie słowo, czereśnie.
0: Czereśnie. 200 na razie. Trzy to będą, jak odpowiesz dobrze na czereśnie.
4: Mhm. To ja bym poleciała w stronę cen. Czy to będzie dobry kierunek,
2: tak,
4: Klaudia?
2: Tak.
4: Że drogie.
3: Tak! I co? Klaudia, mamy dla ciebie informację.
1: Zgarniasz
3: 300!
2: Ale super, dzięki!
0: Ale weszło, dobre.
3: Bardzo ładnie.
0: Klaudia, czy chciałabyś coś przekazać wszystkim innym, którzy są po drugiej stronie głośnika i nie zgarnęli 300 tak jak ty?
2: No. Zgłaszajcie się, to było moje 10. zgłoszenie i w końcu zadzwoniliście.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Mam wrażenie, że teraz każdy będzie zawsze wybierał kamę.
4: Au!
3: No ale jak nas wybiorą, to będą mieli pińców.
4: To się nagrało?

0: królowa razem z nami, królowa popu, czyli Brigida Spears, Baby One More Time.
1: No a za momencik będziemy mówić o tym, co się dzieje po drugiej stronie globu, bo dokładnie w Chinach nasi siatkarze niebawem wygrają.
0: No, po co nam mundial, jak w tę drugą piłkę nam idzie dobrze? Jan.

0: za 4499 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie Twoja mama będzie bezpieczna, a Ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Nie kupuj mieszkania wyłącznie przez internet. Poznaj je na żywo. Już 13 czerwca w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Nowa Północ od Ronson Development. Wejdź do mieszkań, sprawdź układy, poznaj okolice i porozmawiaj z naszymi doradcami. Mieszkania już od 299 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. Czekamy na Ciebie w Szczecinie przy ulicy Modelarskiej 3/16 od 10 do 15. Nowa Północ. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
5: Poznaj nową rodzinę samochodów elektrycznych w Toyota Kozłowski. Zapraszamy na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Trzy modele, trzy różne charaktery. Sprawdź przyszłość motoryzacji i umów się na jazdę testową nową elektryczną Toyotą BZ4X, BZ4X Touring oraz Urban Cruiserem. Dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Przyszłość napędza nas już dziś.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
6: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Przejazd przez Szczecin nie należy do łatwych zadań. Zwalniamy na Wyszyńskiego. Uważajcie przy bramie portowej. Ciasno robi się na Kusłońcu i na Okulickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy dziś 18 stopni Celsjusza. Dużo chmur, z których może popadać i mogą pojawić się burze.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
13: 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Krajowa 70 w Łódzkiem zablokowana to po tragicznym wypadku w Mysłakowie koło Łowicza. Bus zderzył się tam z ciężarówką. Zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych. Policja wyznaczyła objazd. Najwyższy trzeci stopień ostrzeżeń przed burzami dla Małopolski i Podkarpacia. W tych regionach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom alerty przed ulewami i silnym wiatrem. A polscy siatkarze zaczęli grę w Lidze Narodów. Turniej w Chinach zaczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków. A już dziś drugi mecz. O 14 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
15: W radiu SK.
16: Jankes, Trzystowy i Wiktor. Kama.
17: No.
16: Piszą słuchacze, że będą dalej ciebie wybierać.
17: No pewnie, bo ja jestem gwarantem sukcesu.
18: Już nowy przydomek, Złota Kama. A kto z nami? Dzień dobry.
19: Cześć, Tyska. Koleżanka tutaj na antenie wspominała, że już jutro piątek, a ja mam taki fajny tydzień, bo dla mnie jest dzisiaj poniedziałek, wracam po zwolnieniu lekarskim, więc lubię takie tygodnie.
17: No, słychać było ten entuzjazm, słychać.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 37, 8, proszę bardzo.
0: 37, 8,
2: dziękuję bardzo. Najwyższa pora na to, żeby ogłosić bardzo ważną informację, bo wyciekły pierwsze zdjęcia z planu nowego rancha. Bogaj, to się tak wzruszył, że aż się prawie popłakał.
1: To jest kultowy serial, który oglądają,
0: oglądały i oglądać będą miliony Polaków.
2: No, aktorzy zaczęli wrzucać na Instagrama mnóstwo postów z pierwszego dnia na planie. Pani Ilona Ostrowska się normalnie wzruszyła, rozemocjonowała.
0: Gazety też o tym piszą. Wszędzie trąbią o tym, słuchajcie. No, niesamowite.
2: To po prostu trochę jakby nasze dobro narodowe.
1: Tak się trochę nawet rozmarzyłem i jakby człowiek na tej ławeczce posiedział, napił się... Herbaty.
3: I Wiktor.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: zniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Szczecinie robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
14: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: I po reklamie.

0: Daj to mnie. 13 minut do 9. Sean Paul.
1: Ach, wszystko się zgadza. Słuchajcie, no to już dzisiaj Shakira rozpali mundial, a Shakira będzie śpiewała na otwarciu, jeśli chodzi o mundial tegoroczny.
0: Właśnie, mundial mamy. Jakoś w ogóle nie czuję tego klimatu.
2: Ty, nie uwierzysz. Ja też nie.
0: O, proszę. No.
1: Słuchajcie, ale są niesamowite historie. No takie historie w futbolu kocham najbardziej. Reprezentacja Curaçao.
0: To jest takie coś do picia.
1: Tak, jedzie na mundial, przyjechała na mundial, zapisuje się tą sytuacją w dziejach najbardziej prestiżowej imprezy sportowej świata.
0: I oni się dostali, a my się nie dostaliśmy,
1: no
0: tak?
1: Właśnie, to karaibska wyspa zamieszkana przez 160 tysięcy ludzi.
0: Czechy się też dostały, a my nie.
1: No, ale Czechy tak.
2: Ale my mamy morze, a oni nie.
1: Ale to już dzisiaj rzeczywiście, słuchajcie, mecz otwarcia Meksyk RPA, godzina 21, będą to pokazywać w telewizorze.
0: Jankę, zapytaj się mnie, czego na tych mistrzostwach na pewno nie usłyszymy.
1: Słuchajcie, mam do was pytanie, tak teraz mi przyszło do głowy, czego na tych mistrzostwach z pewnością nie usłyszymy.
0: Lewandowski!

0: Jesteśmy gotowi na mundiale. To jest to, pięknie.
1: Przypominamy, 21
2: ja dzisiaj. Ja bardzo,
3: Meksyk RPA.
0: A komu będziemy kibicować w tych mistrzostwach?
2: Wszystkim. I to jest najpiękniejsze, bo nieważne komu będziesz kibicował, i tak wygra.
0: Ja zawsze będę kibicował tym, którzy będą przegrywać w trakcie meczu.
1: O. Ja dzisiaj ryśkom kibicuję, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rysia, słuchajcie, w kalendarzu.
0: Rysia? No. Tego rysia?
1: Tego rysia. Tego z klanu i...
4: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
5: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
6: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
7: SK Live Remix.
6: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
8: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
9: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Live Remix już w piątek po 20.
10: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
11: Autopromocja.
12: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Ale patrz!
17: Ale co?
16: Ale niskie ceny!
18: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
19: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
20: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
22: Jedziemy!
23: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
24: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
25: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
26: Kopelatko w boju.
27: Ty ducha we mnie masz.
25: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
28: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
29: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
30: To będzie ostatnia reklama.
31: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
32: Czy można powtórzyć pytanie?
31: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
32: Tak.
31: Brawo!
33: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
34: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
35: I po reklamie.
36: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
36: Sponsorem programu jest Cherry Pol Motor. Cherry.polmotor.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
1: Aktualnie uważamy jeszcze przy trasie zamkowej, noga z gazu przy Emilii Plater. Dłużej postójcie nadal w rejonie węzła Kijewo. Dziś warto pamiętać o parasolkach, bo spodziewamy się opadów deszczu. Też mogą pojawić się burze. Na termometrach mamy 16 stopni.
36: Sponsorem programu jest Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
36: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzeci stopień alertów na Podkarpaciu i niespokojna noc w wielu regionach. Przez Polskę przetacza się front z burzami i ulewami. Mateusz Gołębiewski ze szczegółami.
4: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim, a ostatnie godziny też nie były spokojne. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Żychlinie, Jozorkowie w Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
3: Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy orderu Orła Białego Władimira Zełenskiego po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia, ale czeka z decyzją. A tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgij Tychy. Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która, jestem przekonany, budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. A Władimir Zełenski otrzymał order z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. A za oceanem dziś początek piłkarskich mistrzostw świata i pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Te odbędą się w każdym z trzech krajów gospodarzy. Gwiazdą wieczoru w stolicy Meksyku będzie Shakira, a po ceremonii boisko będzie już należało do piłkarzy. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Meksyku i RPA, a pierwszy gwizdek o 21:00.
36: SK Szczecin News.
1: Mateusz Tomaszewicz. Największy rapowy festiwal w Szczecinie już za nieco ponad tydzień. Mowa o projekcie ZS. Kto zagra na głównej scenie?
5: Wajma, Wac Toja, Don Guralesco, Kali, Malik Montana, Belmondo, Ruf Babicze, Blaki Selecta.
1: Mówi Michał Tolko, jeden z organizatorów. Festiwal Projekt ZS odbędzie się 20 czerwca na terenach postoczniowych przy Wulkanie. Start o 17:00. Szczecińskie zabytki docenione w ogólnopolskim plebiscycie. Na liście znalazła się dawna siłownia zajezdni tramwajowej na Wyspie Jaskółczej oraz willa przy ulicy Królowej Korony Polskiej.
6: Naprawdę wiele razy w ciągu ostatnich dni usłyszałem, jakoś nie czuję tego piłkarskiego mundialu. No naprawdę, to już? I ja się wcale nie dziwię, ale my mamy coś, żebyście poczuli jednak te piłkarskie emocje. O tym dosłownie za chwilę. Alex Warren, Fever Dream będzie na pewno, będzie też Wiktor Waligura, a na początek Margaret, Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Can't Fight This Feeling, czyli Junior Cardera i Sophie Ellis Bextor.
1: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków. SK Karniaki Cup w Radiu SK.
0: Dokładnie tak, a to razem ze Sławkiem Peszko, który jest gospodarzem tego wszystkiego, no współgospodarzem razem z nami, dokładnie tak, już wkrótce rozpoczynamy kompletowanie naszego eskowego teamu, który będzie walczył, w sensie nie wspólnie, ale już między sobą, na PGE Narodowym w wielkim finale 4 lipca o 10 tysięcy złotych, a jako, że gospodarzem zabawy jest właśnie Sławek Peszko, no to pewne jest jedno, że to się skończy karniakami. Nawet jeżeli nikt się nie spóźni, tego możecie być pewni. Szczegóły i zgłoszenia macie na sk.pl. Tak to będzie można poczuć atmosferę mundialu właśnie na antenie Radia SK w najbliższych tygodniach. PZ, Hour i piękny Dom nad Wodą w Radiu SK. Już za moment, a później Kygo i Save My Love.
2: Radio SK. Reklama.
3: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jak kupić wymarzoną nieruchomość? Krok pierwszy. Przejdź na dzień otwarty MagDom. 13 czerwca, 10-14. Osiedle na Warszewie, ulica Ostoi Zagórskiego. Budynek B2, klatka A. Krok drugi. Poczuj klimat, modne miejsce, zielone tereny i doskonały dojazd. Krok trzeci. Kup. Promocje tylko w dniu otwartym. Szczegóły na magdom.pl.
11: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: I po reklamie.

się wszyscy! Coraz więcej wiemy na temat przyszłorocznej zorzy od Dawida Podsiadło. Wiemy, że w każdy zorzowy piątek ma pojawić się Soblem, z którym wcześniej ma wejść do studia i nagrać co nieco. Ale zanim to wszystko, no to oczywiście obrotowy tur od Dawida Podsiadło i nowy materiał, który mamy dostać na jesieni i jego zapowiedź, czyli Na Błysk. Dawid Podsiadło w SC już teraz.

0: Nicki Minaj na antenie Radio SK. Skoro Starships to statki kosmiczne, to nie można się dziwić, że pojawiła się ostatnio Nicki Minaj właśnie na odpaleniu jednego ze statków Ilona Muska w ramach projektu SpaceX oczywiście. Nicki Minaj, no muzycznie u niej nie za dużo, ale z różnych innych wypowiedzi można wnioskować, że momentami to ona mocno odlatuje. Ed Sheeran is on fire, weste za moment, później Calvin Harris i Dua Lipa. Obiecuję takie duo. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w super pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Superpewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
8: Jak promocje, to ze Społem Szczecin. Społem w ekscytującej cenie. Pomidory malinowe z Polski. 1 kg 6,99. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,49. Społem w ekscytującej cenie. Pomidory malinowe z Polski. 1 kg 6,99. Jak promocje, to ze Społem Szczecin.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
10: Uwaga, miłośnicy czworonogów! Już 14 czerwca przy fontannach na Placu Tokarczyka w Policach rusza druga edycja festynu Zwierzogranie. Start o 11. W programie pokazy psich umiejętności, porady trenerów, atrakcje dla całych rodzin i konkursy z nagrodami. Pomagamy w schronisku w Dobrej walczyć z bezdomnością. Zwierząt. Każda złotówka ma moc. Zabierz swojego czworonoga i dołącz 14 czerwca do Polic. Zaprasza Stowarzyszenie Projekt Police.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: To będzie ostatnia reklama.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
14: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: SK.

0: Jesteś moim przeznaczeniem? Możemy być legendarni? I takie sformułowania padają w tekście tego numeru. Czy Justin Trudeau, były premier Kanady, mógł się spodziewać, że kiedyś usłyszy takie rzeczy na swój temat? Bo to chyba o nim, co? Katy Perry, Legendary Lovers w Radiu SK tuż przed 10. Po 10. Andy Dust i Zokaria.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
0: Razem z Harrisem.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy nie poddają się mimo przeciwności.
3: Każde trudne doświadczenie nauczyło mnie jednego. Warto walczyć o siebie i swoje marzenia.
2: Patrycja Babirecka z Pękanina. Strażaczka ochotniczka, sportsmenka i mentorka młodzieży. Swoją postawą pokazuje, że wytrwałość prowadzi do celu.
3: Nie liczy się, skąd pochodzisz. Liczy się to, dokąd zmierzasz.
2: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Kaufland.

0: idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
5: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
6: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
13: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
14: Dziś warto zabezpieczyć swoje ogródki oraz balkony, ponieważ po południu spodziewamy się opadów deszczu. Mogą pojawić się też burze. Na termometrach mamy aktualnie 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Kierowcy, wy uważajcie na głównych wylotówkach.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
15: Minęła 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielka akcja Policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto także 140 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Reporterski Mateusz Gołębiewski zna szczegóły. Mateuszu, jak wyglądała ta akcja?
16: Akcję przeprowadzono na początku czerwca i wzięło w niej udział ponad 24 tysiące policjantów w całej Polsce. Wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy obywatelom państw trzecich. Służby podkreślają, że takie akcje przeprowadzone są cyklicznie.
15: Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Taką deklarację działacz Związku Polaków na Białorusi złożył podczas wizyty w Białymstoku. Podkreśla, że chce wesprzeć tamtejsze środowisko Polaków.
17: To co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
15: A Poczobut w białoruskim więzieniu spędził 5 lat. Wrocław ma krasnale, Kraków smoki, a Przemyśl spiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich już 28, a w wakacje w ich odnalezieniu ma pomóc mapka.
18: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją.
15: Mówi przewodnik turystyczny Marta Kroczek, a mieszkańcy i turyści znajdą takie mapy w instytucjach kultury czy w hotelach.
19: SK Szczecin. News.
14: Mateusz Tomaszewicz wyłudzała świadczenia. Najbliższe 8 lat może spędzić za kratami. Do sądu wpłynął akt oskarżenia dotyczący kobiety, która według śledczych nielegalnie pobierała świadczenia pielęgnacyjne za opiekę nad dwojgiem niepełnosprawnych dzieci. Jak się okazuje, Justyna S. umieściła swoje dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i nie poinformowała o tym Szczecińskiego Centrum Świadczeń.
20: Wyłudziła kwotę w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Drugi z czynów polegał na próbie wyłudzenia.
14: Mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Kobieta przyznała się do winy.
11: czwartek, 11 czerwca i fajne granie w Esce po godzinie 10, bo będzie Benson Boone, będzie Jay-Z i Alicia Keys, Thomas Gray również, nowy Gips także pojawi się na antenie Radia SK. A teraz Zokaria, 10:03 na zegarach. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radio SK. Wcześniej Jay-Z, Alicia Keys i Empire State of Mind. Jeden z najbardziej nowojorskich numerów, jakie znam. Jeśli ktoś ma ochotę na jeszcze bardziej nowojorski, to jest Empire State of Mind, część druga na płycie Elements of Freedom od Alicia Keys. A skoro Nowy Jork, no to finały NBA i to, co się stało dziś w nocy, to są niesamowite rzeczy. San Antonio prowadziło w kolejnym spotkaniu, w drugiej kwarcie już 71-42. 71-42. 29 punktów straty, które New York Knicks odrobiło i wygrało i są o krok od mistrzostwa, prowadząc w tej rozgrywce 3-1. Niesamowite fragmenty można sobie w social mediach wyhaczyć tego właśnie spotkania. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino, Tamo Bien w Radiu SK. Za moment później będzie Terry Swims u nas. A ten powrót to największy, najwyższy, najlepszy powrót w historii finałów NBA, jeśli chodzi o odrobienie tych 29 punktów straty.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w Tropika?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Szczecinie robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
6: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy mają odwagę zacząć od nowa.
8: Dziś wiem, że najlepszy moment na spełnianie marzeń jest wtedy, kiedy odważysz się zacząć.
7: Przemysław Kowalewski, pisarz, który przed 50 rozpoczął nową karierę literacką i odmienił całe swoje życie.
8: Nigdy nie jest za późno, żeby napisać własną historię.
7: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak kupić wymarzoną nieruchomość? Krok pierwszy. Przyjdź na dzień otwarty MagDom. 13 czerwca, 10-14. Osiedle na Warszawie, ulica Ostoi Zagórskiego. Budynek B2, klatka A. Krok drugi. Poczuj klimat, modne miejsce, zielone tereny i doskonały dojazd. Krok trzeci. Kup. Promocje tylko w dniu otwartym. Szczegóły na magdom.pl.
11: I po reklamie.

0: Avicii, Hey Brother na antenie Radia SK. Oj, braciszku, siostrzyczku, bo to było tak, że pierwszy straszny film to był rok 2000, później dwójka w 2001, 2003, 2006, piąta część w 2013 roku i od tego momentu mieliśmy przerwę i straszny film, czyli Scary Movie, powrócił w 2026 roku. Nieoficjalnie mówi się na niego, że to jest część szósta, ale tak naprawdę tytuł to jest straszny film. Ze względu na to, jak twierdzą twórcy, że to powrót do formuły pierwszej części, powrót do korzeni, więc sam tytuł bez numeru miał podkreślać nowy początek. Wy ten nowy początek oczywiście możecie zobaczyć z Eską. Zaproszenia do Cinema City na Scary Movie dla was mam, albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście Eskowy Messenger do waszej dyspozycji. Bledka za chwilę, a później Maneskin Wesce.
1: Reklama.
2: Chrzciny, jubileusz, zjazd przyjaciół. W Veranda Events w Morzyczynie celebrujemy najważniejsze chwile. Przestronna sala, piękny ogród i parking. Blisko jeziora, blisko bliskich. Veranda Events, tu bije serce twojej uroczystości. Restauracja Veranda.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Dlaczego warto wynająć mieszkanie w Leknic? Bezpieczna okolica, blisko Szczecina, powietrze bez smogu, lasy, jeziora. Bezpłatna niemiecka opieka medyczna, bezpłatne kursy języka niemieckiego. Niemieckie świadczenia socjalne. Prestiżowe polsko-niemieckie przedszkola i szkoły. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na dobrych warunkach. Potrzebujesz więcej argumentów? Zadzwoń 503 798 740. 503 798 740.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
11: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
12: I po reklamie.

0: Takie fajne granie mam za was tuż przed godziną 11. Ale Farben, René Miller i Body Talk to koniec tej godziny hitów, ale to oznacza początek następnej. Już za chwilę po newsach Damiano Dawid i Born with a Broken Heart.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
2: Reklama.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
12: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Cherry.polmotor.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
20: Spacery po Szczecinie dziś po południu odpadają, bo spodziewamy się opadów deszczu, a nawet mogą pojawić się burze. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Kierowcy, wy już uważajcie na Wyszyńskiego i na energetyków. Zwalniamy także na Krygiera, a na termometrach mamy 17 kresek.
18: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Jest 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, burze i ulewy. Synoptycy ostrzegają, w pogodzie będzie dziś niebezpiecznie. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. W Świętokrzyskiem przez nawałnicę ranna została jedna osoba. Na jedący samochód spadło tam drzewo.
15: Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
2: Mówi nam Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie. Strażacy interweniowali też przy usuwaniu powalonych drzew i zalanych drogach. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, a 16 osób zatrzymano po kolejnych zamieszkach w stolicy Irlandii Północnej. Uczestnicy zamieszek podpalili m.in. ciężarówkę, rzucali koktajle mołotowa i cegły. Przypomnę, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. A godziny zostały do pierwszego meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Mundial otworzy spotkanie Meksyku z RPA. Turniej z udziałem 48 reprezentacji odbędzie się w 3 krajach, co w ostrych słowach ocenia były reprezentant Polski Tomasz Hajto.
21: Niemcy grają 3 mecze w 3 różnych państwach. Czy to jest jakaś abstrakcja? Przytoczył Uliego Hynesa, który powiedział, że nie jedzie na ten turniej, mimo że ma zaproszenie. To jest mundial dla bogaczy, nie dla kibiców. O ile w Katarze mundial był drogi, to tutaj już jest ekstremalnie drogi.
2: A początek dzisiejszego meczu o 21:00.
22: SK Szczecin. News.
20: Mateusz Tomaszewicz. Stargardzka policja przeprowadziła akcję pod kryptonimem Cudzoziemiec. Funkcjonariusze sprawdzali legalność pobytu cudzoziemców oraz czy nie są poszukiwani przez organy ścigania.
23: Policjanci zatrzymali 4 osoby poszukiwane oraz 4 obcokrajowców poszukiwanych przez inne państwa do celów prawnych.
20: Mówi Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie. Podczas akcji wylegitymowano 153 osoby. Kierowcy jadący w stronę Niemiec, noga z gazu. Na autostradzie A6 przy granicy w Kołbaskowie trwa montaż belek nowego wiaduktu. Ruch może być czasowo wstrzymywany nawet na 10 minut. Prace potrwają do soboty.
0: W tej godzinie muzyczny przegląd gorącej 20 Radia SK, bo na miejscu trzecim Talk to You, czyli Another 54 i Ultra. Zagram. Potem Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat, czyli numer 2 z gorącej 20 Radia SK. A rozpoczyna bardzo dobre granie od Damiana Dawida. Born with a Broken Heart. 11:02 na zegarach, a my już wam gramy. Michu Sopkowski, witajcie.

0: ależ to jest granie. Hit zawsze na czasie na naszej antenie i piękny wehikuł czasu Evanescence i Bring Me To Life na antenie Radia SK. Wehikuł czasu czeka nas też za tydzień już niecały, bo tyle pozostaje do występu The Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival. Zresztą to jest impreza trzydniowa. W ten weekend, właśnie w przyszłą środę i w kolejny weekend. I ta przyszła środa to jest właśnie spotkanie z Black Eyed Peas, ale nie tylko, bo z Kacperczykami, z Tripsem, będzie też Alien i Mighties i nie tylko. I mamy dla Was w imprezce zaproszenia właśnie na ten dzień festiwalowy. To dziś po godzinie 18, a jutro po godzinie 18 w gorącej 20 Radia SK do zgarnięcia spotkanie z Black Eyed Peas. Meet and greet z zespołem. Zgłaszacie się oczywiście za free na sk.pl. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, tak jak obiecałem, Beauty and the Beat, a później Wesce, coś o Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda.
3: Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak kupić wymarzoną nieruchomość? Krok pierwszy. Przejdź na dzień otwarty Magdom. 13 czerwca, 10-14. Osiedle na Warszewie, ulica Ostoi Zagórskiego. Budynek B2, klatka A. Krok drugi. Poczuj klimat, modne miejsce, zielone tereny i doskonały dojazd. Krok trzeci. Kup. Promocje tylko w dniu otwartym. Szczegóły na magdom.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie.

0: Jonathan Pezetiliwka na antenie Radio SK i obejmuje noce. Za chwilę wycieczka muzyczna do Skandynawii, konkretnie do Szwecji. Ma Zelmer Love, a później Swedish House Mafia. Wielkie dzięki za wszystkie próby przekonania mnie, że bilety na Scary Movie powinny trafić właśnie do was. Dużo głosówek, dłuższych, krótszych, a wystarczyło tym razem, tak jak Krzysiek, nagrać naprawdę krótką.
1: Łada! Siema SK. Ja bardzo chętnie po bilecik na Scary Movie się zgłaszam. Pozdrawiam.
0: Krzysiek, łaza! Dostaniesz nawet dwa. A co?
2: Yo!
3: Łaza!
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
6: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
5: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
6: Aha, a co, można wygrać?
5: No wiem, co do wygrania jest.
6: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
5: Dokładnie, ale będzie się...
7: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
12: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
13: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
14: Słyszałeś? Z Połem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
15: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem w Społem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
16: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: To będzie ostatnia reklama.
17: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
18: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
19: I po reklamie.

Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Kuba i Kuba na antenie Radio SK tuż przed godziną 12 i stygnie lato. Ciekawe, czy to lato 2026 to będzie takie lato, które będziemy pięknie wspominać. Pięknie jak na przykład młodość spędzoną w uniwersum Toy Story. Tak, w naszym studiu wyobraźcie sobie, że jest chudy i baza strażna. No i generalnie jest bardzo mocno Toy Story'owo i przypominam, że SK Toy Story Radio wciąż gra. Jeśli macie ochotę przenieść się i wasze pociechy w świat właśnie Toy Story, no to bardzo mocno polecamy. Wszystko w aplikacji Radio SK oczywiście. Mati wróciło razem z wami po godzinie 12 i hity na czasie. Selena Gomez, Kill Em With Kindness. Od niego, ode mnie to już wszystko na dziś. Michu Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 Radio SK. Przypomnę, do wzięcia zaproszenia nie tylko na koncert Black Eyed Peas, ale również na spotkanie z artystami. Szczegóły na sk.pl.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
3: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
4: Poznaj nową rodzinę samochodów elektrycznych w Toyota Kozłowski. Zapraszamy na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Trzy modele, trzy różne charaktery. Sprawdź przyszłość motoryzacji i umów się na jazdę testową nową elektryczną Toyotą BZ4X, BZ4X Touring oraz Urban Cruiserem. Dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Przyszłość napędza nas już dziś.
5: Jak promocje, to ze Społem Szczecin. W Społem w ekscytującej cenie pomidory malinowe z Polski 1 kg 6,99. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,49. W Społem w ekscytującej cenie pomidory malinowe z Polski 1 kg 6,99. Jak promocje, to ze Społem Szczecin.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
7: Uwaga miłośnicy czworonogów! Już 14 czerwca przy fontannach na Placu Tokarczyka w Policach rusza druga edycja festynu Zwierzogranie. Start o 11. W programie pokazy psich umiejętności, porady trenerów, atrakcje dla całych rodzin i konkursy z nagrodami. Pomagamy w schronisku w Dobrej walczyć z bezdomnością zwierząt. Każda złotówka ma moc. Zabierz swojego czworonoga i dołącz 14 czerwca do Polic. Zaprasza Stowarzyszenie Projekt Police.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy udowadniają, że pasja nie zna granic.
12: Mieszkam na Pomorzu Zachodnim, to tutaj nauczyłem się, że jeśli naprawdę czegoś chcesz, musisz po prostu ruszyć po swoje.
11: Robin Rogalski, kierowca wyścigowy. Jego historia pokazuje, że odwaga i determinacja mogą zaprowadzić naprawdę daleko.
12: Granice istnieją tylko w naszych głowach.
11: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Pierwsza część czwartku za nami, przed nami druga z opadami deszczu, ale także i z burzami. Warto się na to przygotować. Na termometrach 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Kierowcy, wy uważajcie już przy Emilii Gierczak i przy Emilii Plater.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. 3 lata więzienia dla kierowcy, który znacznie przekroczył prędkość, rok w zawieszeniu dla tego, który wiózł ofiary wypadku. Jest wyrok za tragedię w Chodlu w Lubelskiem. Zginęły wtedy 3 starsze kobiety. O szczegółach Aleksandra Waszczyńska.
18: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona Gordona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
17: Wyrok jest nieprawomocny, a o sprawie było głośno z powodu zamiany ciał dwóch ofiar. Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi zatrzymane to w ramach wielkiej akcji Policji i Straży Granicznej. Wpadło 140 obcokrajowców, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. W dwudniowych działaniach udział wzięło blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24 tysiące funkcjonariuszy Policji. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. Za tydzień, w piątek i sobotę, warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
0: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
17: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum targowym Expo 21.
13: SK Szczecin. Na czasie.
16: Mateusz Tomaszewicz, za nieco ponad tydzień, a więc 20 czerwca w Szczecinie odbędzie się festiwal dokładnie na postoczniowych terenach przy Wulkanie, organizowany przez projekt ZS, a na scenie przede wszystkim Malik Montana, a także Rów Babicze czy Wajma. My mamy kilka wyjściówek, chcecie piszcie szczecinmałpa.sk.pl i napiszcie kilka wersów, dlaczego te bilety powinny trafić do Was. A już w ten weekend w Lipianach, a więc nieco ponad godzinę drogi od Szczecina, odbędzie się 10. edycja Triathlon Lipiany. Więcej o wydarzeniu przeczytacie na sk.pl.
19: Ja wiem, że pogoda nie sprzyja, ale czy humory dzisiaj sprzyjają? Dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, a ja sprzyjam w takim razie hitami Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness, a do tego męskie granie orkiestra. No i Mati Fuczyło. Cześć, dzień dobry.

0: trzeci wymiar dla mnie masz styla. A teraz wyobraźcie sobie, że lecicie właśnie na wakacje, a potem lądujecie w wymarzonym miejscu. I okazuje się, że wasz pilot wcale nie miał licencji. Coś takiego wydarzyło się naprawdę w Kanadzie. Był pan, który latał największymi samolotami świata przez 16 lat dodatkowo. No i przewiózł tysiące pasażerów. A potem okazało się, że miał podrobioną licencję. To jest przypadek, gdy ktoś naprawdę poleciał za daleko. Radio SK. To jest SK, zaraz Kungs.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
7: Rozumiem, nie jesteś tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
8: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Szczecinie robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
13: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak kupić wymarzoną nieruchomość? Krok pierwszy. Przyjdź na dzień otwarty MagDom. 13 czerwca, 10-14. Osiedle na Warszawie, ulica Ostoi Zagórskiego. Budynek B2, klatka A. Krok drugi. Poczuj klimat, modne miejsce, zielone tereny i doskonały dojazd. Krok trzeci. Kup. Promocje tylko w dniu otwartym. Szczegóły na magdom.pl.
16: I po reklamie.

0: to Stromae, Allo on Danse. A ja mam pytanie, kiedy ostatnio wylegiwaliście się na plażę? Muszę wam powiedzieć, że bałem się tego słowa, ale udało się. No ale zakładam, że jak wszyscy, ostatni raz na plaży był zbyt dawno temu. Więc teraz wyobraźcie sobie, że moglibyście to bardzo łatwo zmienić. Wrzucić na luz. Już, jeszcze w tym tygodniu mamy dla was zgłoszenia do akcji SK in the Sun. Możecie razem ze swoją ekipą wybrać się na rozpoczęcie lata z SK w Parku Wodnym Santago. To 20 czerwca. Z noclegiem, z koncertem Messiah, a do tego jeszcze zgarnąć 5 stówek kieszonkowego. Brzmi dobrze? Jasne, że tak, więc opowiedzcie nam tylko, jaki macie sposób na najgorętsze lato przez cały rok. SK.pl, tam znajdziecie zgłoszenia.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Disney Plus.
14: To jest mój czas.
13: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
15: Mam propozycję.
16: To nie jest jakaś wkrętka?
13: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
17: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
10: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
9: Brawo!
15: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Hugo Email Angel, 2018, Move Into The Sun. 6 minut przed 13. Miło byłoby mieć 250 milionów złotych, co? Słuchajcie, po ostatnich sukcesach Mai Chwalińskiej na tyle wyceniono jej wartość reklamową. Chodzi o to, ile trzeba byłoby wydać kasy, żeby tyle osób dowiedziało się o czymś. A więc w 3 tygodnie Maja zebrała tak ogromną moc. No i pewne są teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, wszyscy kochamy Maję. I po drugie, ja właśnie odkryłem, że jestem warty trochę mniej.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów 8,69 kupując 2, a kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów druga 70% taniej.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
8: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
7: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.

0: dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej. 489 zł. Najniższa cena z 30 dni 699 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Cherry.polmotor.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cieńkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
13: Pierwsze powroty z pracy do domu rozpoczęte. Zwalniamy teraz na Krygiera. Uważajcie na Kolumba. Ciasno robi się w rejonie trasy zamkowej. Termometry pokazują 18 stopni Celsjusza. Jeszcze dziś w Szczecinie może popadać. Mogą pojawić się też burze, ciśnienie na średnim poziomie.
11: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro ma się odbyć sekcja zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. Wiadomo, że 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
15: Problemy zdrowotne mógł mieć ten mężczyzna. Zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
14: Tłumaczy Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu. Działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Strażacy pracują w hucie szkła w Turze w Kujawsko-Pomorskim. Rozszczelnił się tam piec i doszło do wycieku szkła. Zdaniem służb sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Wielkie piłkarskie emocje, czas zacząć. Pierwszy gwizdek na mundialu. Kibice usłyszą na Estadio Azteca w Mexico City podczas meczu Meksyk-RPA. O puchar powalczy 48 drużyn w Meksyku, Kanadzie i USA.
16: Na takim poziomie piłkę zawsze warto oglądać.
17: Macie jakiegoś faworyta?
18: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
19: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest i nie ma braków w składzie.
14: Z kibicami rozmawiał Darek Brombosz, a mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
20: SK Szczecin. Na czasie.
13: Teraz mam ciekawą propozycję dla wszystkich miłośników zwierząt. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Przed nami druga edycja festynu charytatywnego i prozwierzęcego Zwierzogranie. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę przy fontanach na placu Tokarczyka w Policach. Start o 11, a na miejscu m.in. pokazy psychumiejętności czy szybkie konkursy dla zwierzolubów. To jednak nie koniec atrakcji. 26 czerwca przy Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie odbędzie się SK Music Tour. Na scenie zobaczymy Eryka Moczko i Grubsona, ale także nie zabraknie śmigłowca Radia SK.
21: Może i chmury nie pomagają, może i deszcz nie pomaga, może i tak będzie przez kilka najbliższych dni, może i nie ma nas na mundialu. Ale wszystko jeszcze będzie dobrze, prawda? Mamy hity na przykład. Alex Warren, Fever Dream. Uśmiechnijmy się trochę, Mati Puczyło, cześć.

Zasmarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Bauza, Magneryk i 17 minut po 13. To jest SK. Wspomniałem przed chwilką o tym, że kilku rzeczy teraz nie ma. Pogody na przykład. Ale jedna rzecz może sprawić, że trochę będzie lepiej w serduszku. U sąsiada też pogody nie ma. I dla niego naszej kadry też nie ma na mundialu. Ale wy możecie w kadrze być. W kadrze Radia SK, bo my zbieramy naszą 11. Pytanie tylko, czy strzelisz coś? Chodzi o SK Karniaki Cup. Czeka was strzelanie karniaków, uwaga, ze Sławkiem Peszką. On jest w tym całkiem niezły. Ale jeżeli wy też jesteście, to czeka was oglądanie mundialu ze Sławkiem w loży VIP na Stadionie Narodowym, a wcześniej też finał naszej akcji na PGE Narodowym. Do tego kaska i nocleg w Warszawie. Przekonajcie nas tylko, że powinniśmy powołać właśnie was i to na sk.pl.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Nie kupuj mieszkania wyłącznie przez internet. Poznaj je na żywo. Już 13 czerwca w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Nowa Północ od Ronson Development. Wejdź do mieszkań, sprawdź układy, poznaj okolice i porozmawiaj z naszymi doradcami. Mieszkania już od 299 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. Czekamy na Ciebie w Szczecinie przy ulicy Modelarskiej 3/16 od 10 do 15. Nowa Północ. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
15: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

0: zaczynają się w Esce.
1: 29 minut do 14. Mam takie pytanko, czy lubicie dostawać niespodzianki? Kto nie lubi? Najtrudniejsze jest tylko to reagowanie na nią, wiecie. Ojej, dziękuję. Nie wiem, czy was też to stresuje, że na przykład ktoś pomyśli, że wam się nie podoba tak, jak wam się podoba. Ale my bez niespodzianki mamy naprawdę sprawdzone, bo to najlepsze muzyczne nowości od waszych ulubionych artystów. Tym razem przenosimy się do Włoch. Ach, byłoby miło, prawda? Stamtąd jest też ekipa Meduza, którą znacie z elektronicznych, klubowych brzmień. Oni zaprosili do współpracy panią Rani i nagrali Ciszę, to znaczy Silence. Tak nazywa się ich najnowszy hit. To posłuchajcie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: A podobno TikTok to dopiero od kilku lat. A to jednak Kesha w Radiu SK, 22 minuty przed 14, ale z TikToka przenosimy się teraz do kina. Co wy na to? Kto chciałby poprawić sobie humor? Uważam, że to jest dobra opcja, wybrać się do kina i troszkę sobie ten humor poprawić. Możemy wam to ogarnąć. Mam dla was 4 wejściówki do kina na film Władcy Wszechświata. Musicie mnie tylko przekonać. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Wysyłajcie je i przekonujcie, a ja czekam. Radio SK. Joe, End of Beginning, to już za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy pomagają odkrywać własne możliwości.
12: Największą satysfakcję daje mi chwila, kiedy ktoś zaczyna wierzyć, że naprawdę może więcej.
11: Karolina Wroniewska, instruktorka kultury, trenerka sportu i działaczka społeczna. Inspiruje młodych ludzi do działania i odwagi.
12: Każdy ma w sobie potencjał.
11: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
19: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
20: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
21: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie w aplikacji Modivo.
22: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: 3, 17, 41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11.
27: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: I po reklamie.

0: Bibi Rexha, David Guetta i Sad Girls. To jest hit o smutnych dziewczynach, ale trudno jest być przy nim smutnym, prawda? Trudno jest być też smutnym oglądając film w kinie, szczególnie gdy nie jest to bardzo smutny film, więc może by tak zrobić wam dzień? Marietta nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Cześć wam, słuchajcie. Może przydałyby mi się w końcu te bilety. Mąż od pół roku mnie zapraszał do kina. Wyciągał mnie i wyciągał, a ja ciągle nie chciałam. Może w nagrodę już bym w prezencie sprezentowała mu takie bileciki i w końcu byśmy gdzieś razem wyskoczyli bez dziecka sami. Pozdrawiam. A jeszcze dodatkowo mamy 10. rocznicę ślubu, więc to by był fajny prezent.
0: Mhm, rocznica, mąż, który zapraszał. Marietta, ja jestem przekonany. 4 wyjściówki na Władców Wszechświata w Cinema City są twoje. A skoro chcecie oglądać bez dzieci, to najwyżej obejrzycie 2 razy.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak kupić wymarzoną nieruchomość? Krok pierwszy. Przyjdź na dzień otwarty MagDom. 13 czerwca, 10-14. Osiedle na Warszawie, ulica Ostoi Zagórskiego. Budynek B2, klatka A. Krok drugi. Poczuj klimat, modne miejsce, zielone tereny i doskonały dojazd. Krok trzeci. Kup. Promocje tylko w dniu otwartym. Szczegóły na magdom.pl.
9: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Słońce w Szczecinie raz po raz próbuje walczyć z ciemnymi chmurami, ale żeby zobaczyć je dzisiaj w pełnej krasie, niestety nie ma na to szans. Wręcz przeciwnie, spodziewamy się opadów deszczu, a nawet burz. Na termometrach teraz zobaczymy 17 stopni Celsjusza, a na ulicach Szczecina zwalniacie w rejonie dojazdu do Ronda Giedroycia.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces za zbrodnie w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-latkę w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła wskutek odniesionych ran. A w sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
21: Tak, jestem właśnie pod salą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, a także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
20: Ma być zakazany i surowo karany. Chodzi o pato streaming. Sejm uchwalił ustawę o zakazie rozpowszechniania w sieci takich treści. Nowe prawo zakłada kary więzienia za celowe rozpowszechnianie treści, które przedstawiają na przykład przestępstwa hazardu, znęcania się nad zwierzętami czy poniżanie ludzi. Może za to grozić do 5 lat więzienia. Mimo deszczu atmosfera jest bardzo gorąca. Na stadionie w Gdańsku trwa gala Football Free Change Makers.
0: Fajna bardzo gra była. Widać to, jak się tam strzelali, kiwali.
13: Taka sama gra piłkę jak na zwykłym meczu, jednakże dzieci same sobie wymyślają zasady.
17: Na pewno jesteśmy też podekscytowani tym, że gramy na tym samym stadionie co Lechia Gdańsk.
20: A w turnieju piłkarskim biorą udział uczniowie z 16 szkół z Polski.
22: SK Szczecin News.
19: Michał Zaremba. Alerty pierwszego stopnia przed burzami w zachodniopomorskiem. IMGW ostrzega także przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Alerty potrwają do godziny 20. Szczecinianie będą mogli przebadać się od A do Z. To w ramach wydarzenia Niedziela Zdrowia z KPO na Pomorzanach. Co znalazło się w programie?
23: Badania jąder i prostaty, USG nerek, pomiary ciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru we krwi.
19: Mówi Mateusz Iżakowski, rzecznik szpitala na Pomorzanach. Główną atrakcją będzie 13-metrowe jelito 3D. Wydarzenie odbędzie się na parkingu za budynkiem F.
24: Dzisiaj pierwszy mecz tegorocznego mundialu. Ciekawe, kiedy pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Świata. Coś mi mówi, że nie dzisiaj, ale jeszcze będzie pięknie. Polacy, nic się nie stało. Oj, Polacy, gramy. Somber, back to France, to na początek. Mati Puczyło, cześć.

0: Low, low, low. Florida, T-Pain i Radio SK 18 minut po 14. Zdarzyło się wam kiedyś ucieszyć się czymś, a potem wyszło jak zawsze? Kto tego nie przeżył, prawda? No to ja mam teraz dla was historię z serii Inni też tak mają. Będzie można poczuć, że nie jesteście w tym sami. Słuchajcie, na plaży w Niemczech ktoś zebrał naprawdę dużo bursztynu, a potem okazało się, że to wcale nie jest bursztyn, tylko fosfor, który wygląda totalnie tak samo jak bursztyn, tylko że jest bardzo niebezpieczny, a do tego nic nie warty. No i to jest ten moment, w którym już się cieszysz i już układasz sobie życie na nowo, a los mówi: ha, dobre. Radio SK. Zukaria, Andy Dust i Harris, to już zaraz.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: nowego.
1: Zgłoś się na sk.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Słyszałeś? Z Społem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę Społem w aplikacji Społem Apka i masz 5% rabatu.
6: Pamiętaj, w Społem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem w Społem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wesele nad brzegiem jeziora? Powiedz tak w otoczeniu natury, zaledwie krok od Szczecina. Weranda Events w Morzyczynie to przestronna stylowa sala, urokliwy ogród i noclegi dla gości. Weranda Events. Tworzymy wspomnienia z widokiem na szczęście. Weseleweranda.pl.
10: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
11: Uwaga, miłośnicy czworonogów! Już 14 czerwca przy fontannach na Placu Tokarczyka w Policach rusza druga edycja festynu Zwierzogranie. Start o 11. W programie pokazy psich umiejętności, porady trenerów, atrakcje dla całych rodzin i konkursy z nagrodami. Pomagamy w schronisku w Dobrej walczyć z bezdomnością zwierząt. Każda złotówka ma moc. Zabierz swojego czworonoga i dołącz 14 czerwca do Polic. Zaprasza Stowarzyszenie Projekt Police.
12: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
13: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
18: I po reklamie.

0: Czy da się lepiej trafić muzycznie? Ordinary to Alex Warren. Jakiś taki kojący ma głos ten Alex, prawda? Coś jak rosołek w niedzielę. Ale nie o rosole teraz. Mówi się, że w Wigilię zwierzęta potrafią przemówić ludzkim głosem, podobno. I okazuje się, że nie tylko w Wigilię. W Chinach powstał model sztucznej inteligencji, który tłumaczy szczekanie psów. Nie wiem, jak to działa. I nie wiem, czy to działa, ale trochę się boję, że gdybym to sprawdził, to dowiedziałbym się, co szczekało mnie mój pies, kiedy wracam z pracy i nie wiem, czy chciałbym to wiedzieć. Radio SK. A wy byście chcieli?
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Live. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dlaczego warto wynająć mieszkanie w Leknic? Bezpieczna okolica, blisko Szczecina, powietrze bez smogu, lasy, jeziora. Bezpłatna niemiecka opieka medyczna, bezpłatne kursy języka niemieckiego, niemieckie świadczenia socjalne, prestiżowe polsko-niemieckie przedszkola i szkoły. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na dobrych warunkach. Potrzebujesz więcej argumentów? Zadzwoń 503 798 740. 503 798 740.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe Serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
13: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
14: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Szczecinie robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
15: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
16: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Volvo XC60 Black Edition. Gwarancja bezpieczeństwa w czterech wyjątkowych kolorach. Już od 1000 zł miesięcznie. Volvo XC60 Black Edition. Zapraszamy. Auto Bruno, Szczecin.
2: I po reklamie.

0: 5 minut przed 15. Olivia Rodrigo i jej Drop Dead. W ostatni piątek to było 12 miejsce gorącej dwudziestki i wtedy to była nowość. Już jutro odliczamy 20 waszych ulubionych hitów. Ostatnim razem numerem 1 było nareszcie od tegorocznej orkiestry męskiego grania. SKPL, wpadajcie tutaj i głosujcie. Możecie tak zdecydować, jak będzie jutro po 18. Michał Sobkowski zaprasza wtedy, ale Michał Hanczak zaprasza już teraz na Wrzuć na Luz. Więc można odpinać wrotki i wrzucać na luz.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Jak kupić wymarzoną nieruchomość? Krok pierwszy. Przyjdź na dzień otwarty MagDom. 13 czerwca, 10-14. Osiedle na Warszawie, ulica Ostoi Zagórskiego. Budynek B2, klatka A. Krok drugi. Poczuj klimat, modne miejsce, zielone tereny i doskonały dojazd. Krok trzeci. Kup. Promocje tylko w dniu otwartym. Szczegóły na magdom.pl.
13: 22 urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
17: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Cherry.polmotor.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
22: Szczyt komunikacyjny na ulicach Szczecina trwa w najlepsze. Płynnie teraz nie przyjedziecie w obu kierunkach w rejonie trasy zamkowej, ale także uważajcie na Gdańskiej i Energetyków. Ciasno również na Chopina i Wiosny Ludów. Na termometrach 17 stopni Celsjusza. Do końca dnia spodziewamy się opadów deszczu i burz.
20: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest prawomocny wyrok po dramacie w Świebodzinie. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Sąd zdecydował w sprawie Roberta P. po apelacji prokuratury i obrony, a o szczegółach tej sprawy Ari Habir.
1: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się do żywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara.
0: Akcja może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin. Strażacy działają w hucie szkła w Turze w Kujawsko-Pomorskim. Doszło tam do rozszczelnienia pieca hutniczego.
18: Ratownicy pracują w bezpośredniej bliskości pieca. Są często wymieniani, ponieważ jest jeszcze tam wysoka temperatura.
0: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle. W chwili zdarzenia w zakładzie przebywało ponad 50 osób. Wszystkie ewakuowano. Przed nami wielkie koszykarskie święto 6 lipca. Reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się z Holandią. To w krakowskiej Tauron Arenie. To będzie mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, które w przyszłym roku odbędą się w Katarze.
23: SK Szczecin News.
22: Michał Zaremba. Od 24 czerwca w pasie nadmorskim pojawią się karetki sezonowe. Bezpieczniej będzie między innymi w Ustroniu Morskim, koło brzegu czy w Darłowie. O mieszkańców, jak i turystów zadba 7 zespołów.
24: Dzięki dodatkowym zespołom możemy jeszcze szybciej i skuteczniej reagować na nagłe sytuacje i ratować ludzkie zdrowie i życie.
22: Mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. W minionym sezonie wakacyjnym w regionie karetki wyjeżdżały ponad 34 tysiące razy, a zgłoszenia najczęściej dotyczyły wypadków, zasłabnięć czy urazów.
25: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
26: W Radiu SK.
27: Ten dżingiel, ta czołówka, jak zwał, tak zwał, już sugeruje jedno. Już jest takie zaawansowane popołudnie i jesteśmy coraz bliżej końca pracy. A może już nawet po? 3 minuty po godzinie 15, Hanczak z tej strony. Mam też bardzo ładny hit na dobry początek naszego spotkania. I ciebie też bardzo zachęcam do posłuchania.

0: About You Now to Sugar Babes na antenie Radia SK, zawsze na czasie dziewczyny. Miu i Zalia, Thomas Gray już za kilka chwil na antenie Radia SK w programie Wrzuć na Luz. Niektórzy już czekają na ostatni dzwonek albo ostatni gwizdek, żeby wyjść z pracy, ale są też tacy, którzy czekają dzisiaj na pierwszy gwizdek, no bo faktycznie ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wieczorem pierwszy mecz i chociaż nie ma Polaków w tym razem na mundialu, to ja dzisiaj trochę o wasze historie piłkarskie was popytam. Poszukam mistrzów świata w piłce nożnej, ale tak w cudzysłowie troszeczkę, bo podejrzewam, że większość z was ma jakąś historię związaną z piłką nożną. W tym kraju nie da się nie mieć takiej historii. To może być historia związana z czasami szkolnymi, może bardziej profesjonalna, może to są jakieś super wyniki, a może po prostu jakieś historie związane luźno z piłką nożną. Zachęcam do nagrywania głosówek na Messengerze Radia SK, żeby ktoś zaczął zawsze najtrudniej, to ja zacznę. Ja mam dwie historie. Jedna jest taka, że kiedyś w szkole, jak graliśmy w piłkę nożną, to kolega tak kopnął, że ja chciałem zrobić główkę, tak zwaną, i dostałem w nos, który mam lekko krzywy chyba do dziś przez to właśnie. A druga moja historia jest taka, że kiedyś, w dawnych czasach szkolnych, gimnazjalnych, rywalizowałem o dziewczynę z piłkarzem. No takim młodym chłopakiem, który grał tam w jakichś młodzikach, juniorach czy coś tam takiego. No i zgadnijcie, kogo ona wybrała? Do dzisiaj mam alergię na piłkarzy. Radio SK. I nie tylko. To czekam na wasze głosówki.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
9: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszy. pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
18: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Formacja Maneskin na antenie Radia SK. 15.31 w tej chwili. Wrzucamy razem na luz. Hanczak z tej strony. No ja nie jestem mistrzem w piłkę nożną i dzisiaj w sumie do takich mistrzów też szukam z okazji rozpoczęcia mundialu bez Polaków, ale za to na antenie Radia SK dzisiaj możecie opowiedzieć o swoich historiach, w których tak naprawdę piłka nożna odegrała ważną rolę i czasami zmieniła życie. Czasami po latach, jak w przypadku Adama, który nagrał głosówkę na

0: Căcănii. Mata ia ca mata. Nu mata piu, că e grata.
1: Radio SK. A dzisiaj to w sumie można by było zapytać, jaki mata?
2: Kocham cię mała, skradłaś moje serce. No, i
1: w sumie mata jest trochę jak piłkarz, może czasami nawet lepszy, bo dwukrotnie pojawił się na Stadionie Narodowym w Warszawie i jeszcze miał pełną publiczność.

0: Wracamy powoli do domu z pracy i wrzucamy na luz. No chyba, że ktoś na home office, no to wraca za biurka do kuchni na przykład, żeby coś zjeść. Beat Freaks już za nami, za chwilę Wiktor Dyduła, będzie też Bibi Rexa z Davidem Guettą i New Religion. Ale że mundial nam się zaczyna, to ja was pytam o wasze historie z piłką nożną, która zmieniła wasze życie. Jeszcze żaden piłkarz się nie odezwał się piłkarz Szymon.
1: Kiedyś graliśmy na boisku, gdzie wcześniej był sad, no i wiadomo, były niepowycinane pnie do końca i leciała tak fajnie piłeczka w moją stronę, myślałem, że będzie gol stulecia, ale niestety piłka się tak niefortunnie odbiła, że zamiast piłkę uderzyłem w korzeń i ta historia skończyła się na sorze z nogą w gipsie.
0: Tu noga w gipsie, brawo, naprawdę, wcześniej zerwane więzadło. Jeszcze ktoś tam mi nagrał też o tym, że też się połamał. Naprawdę, ja dzisiaj tworzę tutaj ze słuchaczy Radia SK jakąś pierwszą ligę mistrzów świata w piłce nożnej. Ale przekonujecie mnie tylko i utwierdzacie w przekonaniu, że rzeczywiście z tą piłką nożną to trzeba uważać.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę ja się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
6: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
11: Rozumiem, nie jesteś z tym sam. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
12: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
13: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
14: Jak promocje to ze Społem Szczecin. W Społem w ekscytującej cenie pomidory malinowe z Polski 1 kg 6,99. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,49. W Społem w ekscytującej cenie pomidory malinowe z Polski 1 kg 6,99. Jak promocje to ze Społem Szczecin.
15: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
16: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
17: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
18: Jak kupić wymarzoną nieruchomość? Krok pierwszy. Przyjdź na dzień otwarty MagDom. 13 czerwca, 10-14. Osiedle na Warszawie, ulica Ostoi Zagórskiego. Budynek B2, klatka A. Krok drugi. Poczuj klimat, modne miejsce, zielone tereny i doskonały dojazd. Krok trzeci. Kup. Promocje tylko w dniu otwartym. Szczegóły na magdom.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
21: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
22: I po reklamie.

0: Katy Perry. Dzisiaj w Radiu SK, a jutro będzie można ją zobaczyć i usłyszeć przed pierwszym mundialowym meczem rozgrywanym na terenie Stanów Zjednoczonych, w Los Angeles konkretnie. Legendary Lovers na 4 minuty przed godziną 16. Otwarcie mundialu przed nami, to już dzisiaj w Meksyku. Natomiast otwarcie lata też przed nami. W ramach SK in the Sun zabieramy was do Santiago 20 czerwca. Będzie dużo basenów, dużo palenek, będzie dużo leżaków, będzie do tego fajny koncert, spotkanie z ekipą Eski, no i prezenty oczywiście. I jeszcze do tego mogę komuś dorzucić nocleg na miejscu i 5 stówek kieszonkowego. To po godzinie 16, więc jeżeli chcecie jechać z nami, to zgłaszajcie się już na sk.pl, bo niedługo dzwonię.
1: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
2: Mniej płynna zmiana biegów w Twoim Volvo?
3: To często znak, że olej w automatycznej skrzyni biegów potrzebuje odświeżenia. Teraz wymiana oleju w skrzyni oraz układzie Haldex lub Eratr już od 2300 zł brutto. Zapraszamy. Volvo Auto Bruno Szczecin.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
4: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Castor Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
6: Uwaga, miłośnicy czworonogów! Już 14 czerwca przy fontannach na placu Tokarczyka w Policach rusza druga edycja festynu Zwierzogranie. Start o 11. W programie pokazy psich umiejętności, porady trenerów, atrakcje dla całych rodzin i konkursy z nagrodami. Pomagamy w schronisku w Dobrej walczyć z bezdomnością zwierząt. Każda złotówka ma moc. Zabierz swojego czworonoga i dołącz 14 czerwca do Polic. Zaprasza Stowarzyszenie Projekt Police.
7: Kaufland,

0: pszenny jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
2: Wszyscy tutaj to zabawki.
3: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
1: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
4: Eska Toy Story Radio.
5: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
6: A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
7: Tylko w kinach od 17 czerwca.
8: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie kupuj mieszkania wyłącznie przez internet. Poznaj je na żywo. Już 13 czerwca w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Nowa Północ od Ronson Development. Wejdź do mieszkań, sprawdź układy, poznaj okolice i porozmawiaj z naszymi doradcami. Mieszkania już od 299 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. Czekamy na Ciebie w Szczecinie przy ulicy Modelarskiej 3/16 od 10 do 15. Nowa Północ. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Czerwony kolor cały czas obecny na zmotoryzowanej mapie Szczecina. Płynnie nie przyjedziecie przez Rondo Gierosa. Stoicie na Kusłońcu, Derdowskiego i Okulickiego. Ciaśniej jest także na Południowej i Krakowskiej, czyli przy dojeździe na Rondo Uniwersyteckie. Do końca dnia spodziewamy się opadów deszczu, a nawet burz, na termometrach 17 kresek.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Minęła 16, Agata Chruściak, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Przepisy m.in. upoważniały Komisję Nadzoru Finansowego do nakładania kar na podmioty tego rynku. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła na skutek odniesionych ran.
15: Oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył, natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani.
14: Mówi prokurator Cezary Krause, Wenezuelczykowi grozi dożywocie. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelnia na Kolegium Elektorów odwołało profesora Mirosława Minkina z funkcji rektora. Z wyniku głosowania cieszą się sygnaliści, m.in. dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
16: Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
14: Minkina miał m.in. wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Uczniowie z 16 polskich szkół, piłka i zasady bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano dziś galę Football Free Changemakers. Uczniowie sami ustalali zasady rozgrywek.
17: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
18: rękę na głowie jak się strzela, żeby był zaliczony gol na przykład.
19: I po każdym golu musi być cieszynka, przed meczem no piątki, po meczu.
14: A równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą.
1: SK Szczecin. Sport.
13: Michał Zaremba. Pogoń Szczecin zainauguruje sezon meczem z Legią Warszawa. Spotkanie odbędzie się w stolicy Pomorza Zachodniego. Pierwsza kolejka PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrana w dniach od 24 do 26 lipca. Zawodniczka Pogoni Szczecin powołana do reprezentacji Polski do lat 19. Lena Świrska znalazła się w kadrze trenera Marcina Kasprowicza na zbliżające się Mistrzostwa Europy. Pierwszy mecz biało-czerwone zagrają 27 czerwca ze Szwecją. Trzy dni później zmierzą się z Niemkami, a 3 lipca zagrają z Bośnią i Hercegowiną.
1: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
1: Wrzuć na luz!
20: Radio SK!
21: Kilka chwil temu dzieci powiedziały, że po golu musi być cieszynka. Cieszynka to też, mam nadzieję, u was teraz po pracy. Mam nadzieję, że to był dobry dzień w pracy, ale że przed wami jeszcze lepsze popołudnie i wieczór. Razem wrzucamy na luz. Michał Hanczak z tej strony. No to co? Puk, puk, puk i lecimy z nowym męskim graniem.

0: Sebastian napisał, że wraca do domu z pracy, słucha w samochodzie Eski. Bardzo się cieszę. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, którzy nas słuchają wracając z pracy. Wrzucamy razem na luz. No, dzisiaj jestem za mikrofonem Han Solo, czyli sam. Kasi Węsierskiej nie ma, ale wróci. Spokojnie. Za chwilę też Sanach, za chwilę Milki i David Guetta, a tymczasem możemy być dumni z siebie, ponieważ w naszym kraju, jak donoszą zagraniczne media, rośnie liczba miliarderów. I to jest taka rosnąca liczba najszybciej w Europie, a nasz kraj coraz bardziej kojarzy się z luksusem, o czym świadczy chociażby coraz więcej takich światowych marek luksusowych, które otwierają swoje podwoje właśnie na przykład w Warszawie czy innych polskich miastach. I podobno ten wzrost liczby miliarderów w naszym kraju będzie jeszcze nabierał tempa. I teraz to jest taki moment, kiedy powinniście się dookoła siebie rozejrzeć, bo nikt się wam nie przyzna do tego, że został milionerem, ale będą znaki. I teraz zobaczcie i zastanówcie się nad tym, kto z naszego radiowego duetu nie przyszedł dzisiaj do pracy. Radio
1: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Przenieś swój biznes nad jezioro. Weranda Events w Morzyczynie pod Szczecinem to idealne miejsce na szkolenia, konferencje i eventy firmowe. Nowoczesna sala, piękny ogród i zaplecze noclegowe. Weranda Events. Twoja firma w najlepszym otoczeniu. Restauracja weranda.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Gazet. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy swoją wiedzą zmieniają przyszłość.
9: Nauka zaczyna się od ciekawości. Wierzę, że innowacje mogą realnie zmieniać ludzkie życie.
8: Doktor inżynier Agnieszka Piegat, naukowczyni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pracująca nad innowacyjną terapią nowotworową. Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Szczecinie robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
14: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: I po reklamie. My heart is a ghost.

0: 16.30.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: A ze mną na antenie jest Mikołaj. Mikołaj, ja od razu muszę cię zapytać, ile ty lat jesteś po ślubie?
2: Znaczy, już mam 27 lat, ale po ślubie jestem już 3 lata.
0: 3 lata? Już? Nie, to dopiero, bo napisałeś na sk.pl, że tak naprawdę najbardziej z takim wakacyjnym czasem kojarzą ci się wyjazdy z twoją żoną. Wiesz, ja
2: tak,
0: znam...
2: Tak, w ogóle już jesteśmy 10 lat po ślubie, 10 lat razem, a 3 lata po ślubie.
0: Okej, okay, ale no to długi staż ogólnie, bo ja mam takich kolegów, co mówią, że wakacje są wtedy, kiedy można wyjechać bez żony na przykład w delegację, a u ciebie to jeszcze kwitnie miłość, widzę, pełna, gorąca.
2: Oczywiście, oczywiście. Na delegatkę też zapytam żonę.
0: Drewno do lasu. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, Mikołaj, jak już z żoną gdzieś jedziecie, to co lubicie robić, żeby jednak ten z jednej strony żar uczuć podtrzymać, a z drugiej trochę się schłodzić?
2: Generalnie na sportowo. Chodzimy po górach, jeździmy nad jezioro, na jakiś sup, pływamy, bierzemy supa do bagażnika, pompujemy i płyniemy po prostu.
0: Okej, okay, czyli widzę, że lubicie aktywności wszelkie. No to powiem ci tak, 20 czerwca też jakieś aktywności będziesz mógł uskutecznić, dlatego że zapraszam ciebie, twoją żonę i jeszcze dwie osoby, no całą twoją ekipę tak naprawdę, na rozpoczęcie lata w Santago.

0: Fani Dawida Podsiadły nie mogą narzekać na nudę i marazm, bo po hicie sezon przyszedł czas na nowość. Na Błysk! To jest nowy hit, który gramy na antenie Radia SK. Ostatnio też Dawid zaczął trasę obrotowy tour, no i zapowiedział współpracę z Soblem. A tymczasem inny raper, Oki, ogłosił, że nagrał kawałek z Dawidem Podsiadło. I ten kawałek swoją premierę będzie miał już dzisiaj o północy. No ciekawy jestem, który raper kolejny zaprosi Dawida do współpracy, albo którego rapera Dawid zaprosi. A za kilka chwil w Radiu SK Dawid i Damiano w jednym, czyli Damiano Dawid.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Volvo XC60 Black Edition. Gwarancja bezpieczeństwa w czterech wyjątkowych kolorach. Już od 1000 zł miesięcznie. Volvo XC60 Black Edition. Zapraszamy. Auto Bruno, Szczecin. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
13: Kopelatko w boju.
14: Ty ducha we mnie masz.
12: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
15: Słyszałeś? Z Połem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
16: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem z Połem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
17: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
19: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Poznaj nową rodzinę samochodów elektrycznych w Toyota Kozłowski. Zapraszamy na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Trzy modele, trzy różne charaktery. Sprawdź przyszłość motoryzacji i umów się na jazdę testową nową elektryczną Toyotą BZ4X, BZ4X Touring oraz Urban Cruiserem. Dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Przyszłość napędza nas już dziś.
22: I po reklamie.

0: 5 minut nam zostało do godziny 17, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to z przyjemnością wam gram Body Talk, to Ale Farben i René Miller na naszej antenie. Za kilka chwil po 17 między innymi Dawid Podsiadło i jego sezon, wcześniej oczywiście newsy z kraju i ze świata. A tymczasem pytanie, przez jaką książkę płakaliście najbardziej? Bardzo mnie to rozbawiło, kiedy przeczytałem odpowiedzi na to pytanie w internecie. Przez jaką książkę płakaliście najbardziej? Zbiór zadań z chemii do liceów i techników. Podpisuję się pod tym.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
11: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: Jak kupić wymarzoną nieruchomość? Krok pierwszy. Przyjdź na dzień otwarty MagDom. 13 czerwca, 10-14. Osiedle na Warszawie, ulica Ostoi Zagórskiego. Budynek B2, klatka A. Krok drugi. Poczuj klimat, modne miejsce, zielone tereny i doskonały dojazd. Krok trzeci. Kup. Promocje tylko w dniu otwartym. Szczegóły na magdom.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Cherry.polmotor.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
22: Kierowcy w Szczecinie o tej porze muszą zwrócić większą uwagę jeszcze na Słowackiego i Pawła VI. Postać zderzak w zderzak możecie nadal w rejonie węzła Łękno. A jeśli chodzi o prawy brzeg, to miejcie się na baczności na Hangarowej Struga i Gryfińskiej. Na termometrach 16 stopni, no i niestety do końca dnia możliwe są burze.
20: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Te wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Karol Nawrocki znów odrzucił przepisy przygotowane przez rząd.
4: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem.
0: Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest to chyba bardziej uwikłane niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. 100 tysięcy złotych, tyle kosztowało dostarczenie surowicy drogą lotniczą z Monachium do Krakowa. Preparat uratował życie 16-latka, którego ukąsiła żmija lewatyńska. Teraz pozostaje pytanie, kto za to zapłaci.
18: O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia. Nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
0: Mówi Katarzyna Pokorna-Hreniszyn, rzecznik szpitala w Prokocimiu. NFZ odpowiada, że nie zwróci kosztu transportu surowicy, bo nie finansuje działań LPR. Może za to zapłacić za samoleczenie nastolatka. O 21.00 rusza mundial rozgrywany na boiskach USA, Kanady i Meksyku. W zmaganiach bierze udział aż 48 drużyn. Zdaniem ekspertów największe szanse na zwycięstwo ma Hiszpania. Są reprezentacje, które celują tylko w złoto, mówi Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski.
23: I one po to tam jadą, jak Argentyna, Brazylia, czy Anglia, czy Hiszpania, Francuzi. Dotychczas tylko 8 narodowości zdobyło Mistrzostwo Świata.
0: A zwycięzcę poznamy 19 lipca.
24: SK Szczecin. News.
22: Michał Zaręba. Kierowca pod wpływem przewoził 7 osób, w tym 2 w bagażniku. Do zdarzenia doszło w centrum Szczecina.
25: Pierwsze badanie wykazało 0,50 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu.
22: Mówi Nikola Podzińska ze szczecińskiej policji. Kierowca zwrócił na siebie uwagę jadąc zygzakiem. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Przed nami 4. edycja Festiwalu Sztuk Uhuru. Wydarzenie odbędzie się między 18 a 21 czerwca w 13 muzach. W ramach festiwalu odbędą się nie tylko spektakle teatralne, ale także koncerty, spotkania, programy poetyckie czy wystawy.
26: Rzuć na luz!
27: Rzuć na luz!
28: Rzuć na luz!
29: Rzuć na luz!
30: Rzuć na luz!
31: No właśnie, i teraz znowu brakuje mi Kasi Wejsierskiej, która powiedziałaby, że to jest Międzynarodowa Godzina Szczęścia. Tłumby wiwatował, prawie jak na boisku mundialowym. No bo mamy 3 po godzinie 17 i większość z nas jest już po pracy. Oczywiście o tych, co w pracy, też myślę bardzo ciepło, wysyłam dużo ciepła, pozdrowień i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście fajnych hitów. Tate McRae, Just Keep Watching na dobry początek tej godziny. Radio SK. Tu Hanczak, witajcie.
32: I wanna

0: 14 minut po godzinie 17 to Jazzy Candy Night. Wrzucamy na luz. Słuchajcie, no co za niespodzianka. Takie odwiedziny to ja lubię, bo ja nie lubię, kiedy ktoś przychodzi bez zapowiedzi do mnie, bo z reguły to się wiąże ze stresem, ale kiedy przychodzi pani Jadzia, to oczywiście, że się cieszę.
1: Dzień dobry.
0: Tęskniliśmy za panią.
1: Tęskniliście za mną.
0: Oczywiście.
1: Ja za wami też.
0: No i dobrze, że pani przyszła do nas dzisiaj. Będzie pani oglądała mecze?
1: Ja przepraszam, jakie mecze?
0: Mundial się zaczyna. Mistrzostwa Świata
1: w FIFA.
0: A to spokojnie, ja tak samo. Ja wiem, bo pracuję tutaj, mam internet, kolegów, koleżanki, co się znają, ale ja pewnie nie obejrzę ani jednego. Zwłaszcza, że nas...
1: A Polska gra?
0: Nie gra.
1: A, to nie będę oglądać.
0: Macie odpowiedź, ale do zobaczenia. Ale za to, słuchajcie, my szykujemy specjalną akcję z okazji Mundialu. SK Karniaki Cup. O, dokładnie tak to się nazywa. A w roli głównej, no nie pani Jadzia, chociaż bardzo bym chciał, ale za to Sławomir Peszko. No i już od poniedziałku będziemy zbierać naszą drużynę, która w wielkim finale 4 lipca zagra na PGE Narodowym. Słuchajcie, to będzie naprawdę niezła akcja. Zaglądajcie na SK.pl, słuchajcie nas uważnie, zwłaszcza, że nagrodą główną w tym całym mundialowym szaleństwie w Radiu SK będzie 10 tysięcy złotych.
2: Promocja. Legenda. Powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
10: Hyundai Gazet. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
11: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
12: Dlaczego warto wynająć mieszkanie w Leknic? Bezpieczna okolica, blisko Szczecina, powietrze bez smogu, lasy, jeziora. Bezpłatna niemiecka opieka medyczna, bezpłatne kursy języka niemieckiego, niemieckie świadczenia socjalne, prestiżowe polsko-niemieckie przedszkola i szkoły. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na dobrych warunkach. Potrzebujesz więcej argumentów? Zadzwoń 503 798 740. 503 798 740.
13: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
14: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy wiedzą, jak pokonać granice.
15: Każdy kryzys zaczyna się w głowie i tam też można go pokonać. Nauczyłem się, że największa siła rodzi się, gdy nie odpuszczasz.
14: Marek Rupiński, ultrakolarz, mistrz Pucharu Świata i Pucharu Europy, który udowadnia, że wytrwałość potrafi zaprowadzić dalej.
15: Najważniejsze to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz.
14: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
16: To będzie ostatnia reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: I po reklamie.

0: Może i mamy w kraju małe ochłodzenie, ale od hitu Karol G od razu jakoś tak cieplej się robi. 28 minut po godzinie 17, Hanczak z tej strony, wrzucamy razem na luz. No i teraz mam nadzieję, że razem, bo czas na was. 664-402-302, dzwonicie do mnie, no i odpowiadacie na moje pytania. Słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak u was dzisiaj z refleksem i formą. 664-402-302, dzwońcie. Tylko pamiętajcie, żeby słuchać mnie w słuchawce telefonu i mieć przyciszone radio i nie mieć żadnych głośników powłączanych, bo wtedy komfort naszej rozmowy i słuchania tego wszystkiego będzie dużo większy. Halo, witam serdecznie na antenie.
1: Marek, siema.
0: No, od razu imieniem lecimy, Darek. No dobrze, to już wiemy, jaka litera.
1: Marek.
0: Dobra, jednak jestem głuchy. Może być Marek. Słuchaj, możesz sobie wybrać. Marek w takim razie. No to co można robić w trakcie oglądania meczu na pierwszą literę twojego imienia? Dzisiaj zaczyna się mundial.
1: Kurczę.
0: No, na M. 3, 2, 1.
1: Mleko pić.
0: Dobra, zaliczam. Mleko pić. No dobrze, dobrze. W kibice jakieś inne napoje też piją, ale o mleku jeszcze nie słyszałem po raz pierwszy. Dobra, to lecimy dalej. Przedmiot, którego często używasz na pierwszą literę twojego imienia. Tylko nie mów, że
1: miska.
0: Mleko. Miska! Okej. Okay. Czy to jest miska wielofunkcyjna, że w zależności od pory roku, albo pory dnia, albo pory tygodnia spełnia bardzo różne funkcje?
1: Tak.
0: Nie będę pytał,
1: jak. Uniwersalna.
0: Jakie. Dokładnie, uniwersalna, wielofunkcyjna. No to jeszcze jedno. Słowo, którego nie chcesz już dzisiaj słyszeć na pierwszą literę twojego imienia.
1: Marudzenia.
0: A to ładne. No to ja nie będę już dłużej marudził, tylko gram nowość od Gipsa i Kukona. To jest hit pod tytułem Ty masz, a ty masz ode mnie eskowe gadżety, Marek.

0: Italo Disco The Colors na antenie Radia SK. 24 minuty nam zostały do godziny 18. W sprawie mundialu poniekąd odezwała się słuchaczka na Messengerze Radia SK.
1: Jestem chyba jedyną na świecie osobą, która jest w stanie podbiec, kopnąć powietrze obok piłki, potknąć się o nie i przywrócić.
0: Dzisiaj naprawdę tutaj w programie Wrzuć na Luz popołudniowym miałem całą ligę mistrzów, jeśli chodzi o piłkę nożną. Ale nie, droga słuchaczko, nie jesteś absolutnie jedyna. Mam wrażenie, że jesteś żeńskim odpowiednikiem mnie. Dracula, Tame Impala i Jenny już za kilka chwil. Będzie jeszcze Katy Perry przed godziną 18. No i jeszcze nowość od Kuby i Kuby wam zagram. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
7: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
8: Nie kupuj mieszkania wyłącznie przez internet. Poznaj je na żywo. Już 13

0: Do czerwca w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Nowa Północ od Ronson Development. Wejdź do mieszkań, sprawdź układy, poznaj okolice i porozmawiaj z naszymi doradcami. Mieszkania już od 299 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. Czekamy na Ciebie w Szczecinie przy ulicy Modelarskiej 3/16 od 10 do 15. Nowa Północ. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Uwaga, miłośnicy czworonogów! Już 14 czerwca przy fontannach na placu Tokarczyka w Policach rusza druga edycja festynu Zwierzogranie. Start o 11. W programie pokazy psich umiejętności, porady trenerów, atrakcje dla całych rodzin i konkursy z nagrodami. Pomagamy w schronisku w Dobrej walczyć z bezdomnością zwierząt. Każda złotówka ma moc. Zabierz swojego czworonoga i dołącz 14 czerwca do Polic. Zaprasza Stowarzyszenie Projekt Police.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: I po reklamie.

0: Przestań grzebać tym mikrofonem w ogóle, bo przekręcisz.
1: Lubię czasem sobie pomajstrować.
0: Kuba i Kuba na antenie Radia SK. Stygnie lato, to jest ich nowy hit. No u nas jest zróżnicowanie imiona, jeśli chodzi o imiona.
2: Ale nazwiska
0: Michał i Rafał. Hanczak Adamczak.
2: Hanczak Adamczak.
0: Dwa kije.
2: Nie idźmy w to.
0: Nie idźmy w to, nie. A w sumie, patrz, jakby no. Na przykład twoja siostra albo moja wyszła za jakiegoś Amerykanina o nazwisku Norris, to by było Hanczak Norris i Adamczak Norris.
2: Mogłoby tak być.
0: Mm. Imprezka za chwilę. Zostańcie ze Eską. Hanczak, do usłyszenia, do jutra.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
4: Rozumiem, nie jesteś tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
10: Jak kupić wymarzoną nieruchomość? Krok pierwszy. Przyjdź na dzień otwarty MagDom. 13 czerwca, 10-14. Osiedle na Warszewie, ulica Ostoi Zagórskiego. Budynek B2, klatka A. Krok drugi. Poczuj klimat, modne miejsce, zielone tereny i doskonały dojazd. Krok trzeci. Kup. Promocje tylko w dniu otwartym. Szczegóły na magdom.pl.
11: Mniej płynna zmiana biegów w twoim Volvo?
12: To często znak, że olej w automatycznej skrzyni biegów potrzebuje odświeżenia. Teraz wymiana oleju w skrzyni oraz układzie Haldex lub Erat już od 2300 zł brutto. Zapraszamy. Volvo Auto Bruno Szczecin.
13: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
14: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
15: Chojnu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda. Lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
20: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
19: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: Czerwone punkty jeszcze obecne na zmotoryzowanej mapie Szczecina. Zwalniacie teraz m.in. na Mieszka I przy dojeździe na Placę Szerockiego, ale także wolniej jedziecie w rejonie Placu Kościuszki. Prawy brzeg miejcie się na baczności na Pomorskiej i Ubinowej. Termometry wskazują 16 kresek. Do końca dnia możliwe opady deszczu.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
24: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Ewakuacja Pentagonu to po tym, jak doszło do incydentu z niebezpiecznymi materiałami, informuje agencja Reutera. Budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty, a na miejscu są służby. Duże utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Droga w kierunku Łodzi jest zablokowana. Ruch odbywa się jedynie pasem awaryjnym. To po tym, jak w miejscowości Brodowe doszło do zderzenia kilku pojazdów.
25: SK Sport News.
24: Już o 21.00 początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna.
26: Tak część oficjalna brzmiała 4 lata temu, kiedy rozpoczynał się mundial na boiskach między wydmami Kataru. Jak będzie teraz? FIFA nie chce zdradzać za dużo. O nieoficjalne przecieki też wyjątkowo trudno, bo każdy detal wydarzenia jest ściśle chroniony. Wiadomo, że ceremonia odbędzie się w wyjątkowym miejscu dla futbolu, czyli Estadio Azteca w Mexico City. Stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata. Jest to ósmy co do wielkości stadion globu, na którym wcześniej puchar dla najlepszej drużyny wnosili m.in. Pele i Maradona.
24: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
0: SK Szczecin. News.
23: Michał Zaremba, urodzony w Johannesburgu, były lewy obrońca Pogoni Szczecin Ricardo Nunes, trzyma dzisiaj kciuki za reprezentację RPA. Choć wychował się w Portugalii, przyznaje, że płynie w nim południowoafrykańska krew.
1: I hope that South Africa wins.
23: Mam nadzieję, że dzisiaj wygra Republika Południowej Afryki. Choć na piłkarzy czeka trudne zadanie, bo grają z jednym z gospodarzy turnieju. W tym przypadku nawet remis będzie bardzo dobry.
1: Even a draw wouldn't be a bad result.
23: Mówi Nunes. W inauguracyjnym meczu Mundialu Meksyk zmierzy się z RPA. Start o 21:00.
2: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
3: Eska. Prawie 3 minuty po godzinie 18:00 rozpoczynamy imprezkę w Radiu Eska. Rafał Adamczak, dzień dobry. No to co, to rozpoczynamy razem ten mundial wspólnie, ale my nasze skowy, taki swój, też będziemy mieli. And the Dust, Cherries i Zakaria, taki jest muzyczny początek.

Swedish House Mafia i Wait So Long w Radiu SK w naszej imprezie 11 po 18. Czwartek już mamy. Wiadomo, że w czwartek jest zdecydowanie lepiej o tej porze niż w poniedziałek. Wiadomo, że jeszcze tylko piąteczek, a nawet może nie cały, bo może jutro coś się wydarzy, że wcześniej wyjdziemy do domu. No i już witamy się z kolejnym weekendem, a mam nadzieję, że ten weekend, który się zbliża, to dla was będzie czas pełen przyjemności. Mam też taką nadzieję, że wydarzenie sportowe, mimo że bez udziału biało-czerwonych, które rozpoczyna się dzisiaj, tutaj mam na myśli Mundial, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, też was jakoś tak trochę optymizmem napawają, no bo wiadomo, to się nam zawsze kojarzy z czasem wolnym, z latem, z wakacjami, a te też już za chwilę. Łapmy kontakt, dajmy sobie znać, co tam u nas, jak ten czwartek w pracy minął, jak minął w szkole, jak minął na uczelni, ewentualnie jak jeszcze będzie mijał, jakie macie pomysły na kibicowanie, w ogóle jakie macie przeczucia co do tych Mistrzostw Świata, kto będzie mistrzem, kto może finalnie sięgnie po główne trofeum, też możemy sobie poprzewidywać trochę. Dajcie znać, krótko mówiąc, w każdej sprawie, w jakiej tylko chcecie, bo od tego tutaj jesteśmy, żebyśmy się jakoś razem wspierali, jeżeli takiego wsparcia potrzebujecie. 664-402-302, tutaj można SMS-owo, można też, a nawet trzeba, z głosówkami na naszym Messengerze. A jeżeli chodzi o plan muzyczny na najbliższe chwile, to będzie Dua Lipa, Training Season to za moment, bo teraz już Eminem i Lose Yourself w Radiu SK.

0: To jest imprezka w Radiu SK i hity na czasie. Ilenium i Ellie Goulding na wokalu. Don't Want Your Love już za nami. 22 minuty po godzinie 18. Okazuje się, że pomysły na weekend są też inne niż takie, o których ja mogłem w ogóle pomyśleć. Kto by w ogóle przewidział, że można i tak szlachetnie? Radek w tej sprawie.
1: Siema SK, a jeśli ktoś dzisiaj oddał krew, jutro ma wolne, bo są dwa dni przecież przewidziane, to już ma weekend teraz. Tak można żyć.
0: No pewnie, że można. Pozdrawiamy. Trudno się nie zgodzić. Radek w ogóle wielki szacun za oddawanie krwi, niskie ukłony, ale mało tego, że już dzisiaj ma wolne, już ma weekend, to ten ktoś ma jeszcze dużo czekolady.
2: Reklama.
3: Jak promocje, to ze Społem Szczecin. W Społem w ekscytującej cenie pomidory malinowe z Polski 1 kg 6,99. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,49. W Społem w ekscytującej cenie pomidory malinowe z Polski 1 kg 6,99. Jak promocje, to ze Społem Szczecin.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Gazet. Szczecin, ulica Gdańska 10E. Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy potrafią zatrzymać emocje w jednym kadrze.
6: Fotografia nauczyła mnie patrzeć inaczej. Dostrzegać piękno tam, gdzie inni widzą codzienność.
5: Aleksandra Medwej-Gruszka. Artystka i fotografka, której zdjęcie zdobyło światowe uznanie.
6: Najważniejsze jest to, żeby mieć odwagę pokazać światu własne spojrzenie.
5: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Szczecinie robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
9: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
13: I po reklamie.

0: Topletka, ona nas tak czaruje, robi to rewelacyjnie i my to lubimy, prawda? Komu miałabym powiedzieć w Radiu SK w imprezce? To są hity na czasie, 23 minuty pozostały do godziny 19. Jeżeli jest w was jakiś taki wielki dąs na rzeczywistość mundialową tych oficjalnych mistrzostw świata, że nasi nie dali rady, że się nie zakwalifikowali, że co to za mistrzostwa świata bez biało-czerwonych, komu my tam będziemy kibicować? No słuchajcie, nos do góry, bo są inne mistrzostwa nasze eskowe, które sobie sami zorganizowaliśmy i nazywa się to SK Karniaki Cup, a z nami jest Sławek Peszko, czyli to będzie naprawdę fajna impreza. Moi drodzy, o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żebyście weszli na sk.pl, no i tam oczywiście napisali nam, dlaczego właśnie wy zasługujecie na to, żebyśmy was powołali do naszej eskowej ekipy. I jak do was zadzwonimy i traficie na antenę eskową, to będzie zadanie od Sławka Peszki, czyli tekst Sławka z wygwizdanym jednym słowem, które wy będziecie musieli odgadnąć. O, to na przykład może brzmieć tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No i jak odgadniecie, co tam zostało wygwizdane, to macie szansę na udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie z nagrodą główną 10 tysięcy złotych na wspólną zabawę z nami, SK-ą w loży VIP-owskiej, na tysiaka kieszonkowego i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie. No to jest chyba niezła sprawa, co? Więc zachęcam, wchodźcie, sprawdzajcie temat sk.pl, no i tutaj się oczywiście zgłaszajcie, a co najważniejsze, te zgłoszenia są za darmo.

0: mamy już poniedziałek.
1: Reklama.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Gazette. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
12: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że obowiązki tego czwartku jakoś was tak nie wypłukały z energii totalnie i jeszcze teraz na powrocie do domu, ewentualnie jeszcze w tej fajniejszej części dnia będzie ogień, prawdziwy fire, fire, tak trochę w temacie, to jest SK, to jest imprezka, 5 minut i będzie godzina 19, dzisiaj startuje mundial, to jest wydarzenie sportowe, które wiąże się z jakimiś emocjami i przeżyciami, każdy z nas ma jakieś wspomnienia z którymś tam z mundiali, a tych historii no już trochę było. Ja pamiętam ten z 1998 roku, finałowy mecz Francja-Brazylia, kiedy Francja pokonała Brazylię 3-0 i nawet minuty tego meczu nie widziałem, ale jakoś tak go kojarzę tylko dlatego, że właśnie tego dnia i właśnie o tej porze miałem 18 urodziny i wiecie co się działo jak się ma 18, nie? To chyba nie muszę wam tłumaczyć, ale jeszcze jest wspomnienie mundialowe, Żanety.
1: Dokładnie pamiętam mistrzostwa w 2006, czyli 20 lat temu, gdy wygrali Włosi, byłam wtedy w ciąży i wytypowałam ten właśnie wynik. W ogóle wcześniejsze wyniki też, każdy mój typ był 100% trafny, a w tych mistrzostwach typuję Meksyk, bo to będzie nieco Meksyk jak wygrają. Pozdrawiam, Żaneta.
0: No to zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jeżeli chcecie tutaj, moi drodzy, pójść tym typem Żanety, to uwaga, bo ona potem doprecyzowała i dosłała jeszcze wiadomość. Uwaga, teraz nie jestem w ciąży.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury.
12: Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
11: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: 22. urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę: Kodano Optyk.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
19: Jak tak, to Allegro.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop.
20: Szczecin na czasie.
21: Witam serdecznie po raz kolejny dzisiejszego dnia. Michał Zaręba. Przypominamy, że już 20 czerwca na postoczniowych terenach przy Wulkanie odbędzie się festiwal projektu ZS, czyli coś dla miłośników hip-hopu. Na scenie m.in. Malik Montana, Ruf Babicze, Wajma, Blacki Selecta, Don Guralesco, Belmondo czy Wactoja. Tak się składa, że jako patron medialny mamy kilka wejściówek do rozdania. Jeśli macie ochotę, piszcie szczecinmapa.sk.pl i napiszcie kilka wersów, dlaczego to wam powinienem wręczyć te wejściówki.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop. Szczecin, Bolesława Krzywoustego 51. www.spyshop.pl.
23: Muzyką się żyje.
0: To już jest ten wieczór. Zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I chociaż to sportowa impreza, to ma też swój muzyczny akcent, a w sumie to nawet nie jeden. Tym razem mundial odbywa się w trzech krajach i praktycznie każdy z nich będzie miał swoje otwarcie zawodów razem z koncertami. Lada chwila w Meksyku mistrzostwa rozpocznie m.in. Shakira, która razem z Burnaboyem nagrała hymn tego mundialu, czyli piosenkę Die Die. Oprócz nich na stadionie wystąpi wiele innych latynoskich gwiazd, m.in. J Balvin czy Tyla. Jutro pierwsze mecze w Stanach i Kanadzie i tu też będą koncerty gwiazd. W Stanach, a konkretnie w Los Angeles wystąpi na przykład Katy Perry czy raper Future, z kolei w kanadyjskim Toronto zaśpiewają Alanis Morissette i Michael Bublé. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo, że wystąpi wtedy Madonna, Shakira, BTS, a wszystkie szczegóły mamy dla was na naszej stronie na sk.pl. I jeszcze mam dla was niespodziankę. To już w tej godzinie do kogoś z was trafią bilety. Nie, spokojnie, nie na mundial, ale na koncert Black Eyed Peas, który w najbliższą środę w ramach Warsaw Music Festival.
24: Imprezka.
0: Gdybyście mieli chrapkę na te bilety, zapraszam na sk.pl, tam są szczegóły i tam się możecie zgłosić do zabawy. A gdybyście mieli chrapkę na kolejne imprezkowe hity na czasie, bardzo proszę. Damiano Dawid, Kygo, Billie Eilish i Alok z The Chainsmokers. Taki jest plan na początek tej godziny. Rafał Adamczak, dobry wieczór, dzień dobry.

0: żeby wam nie umknęło, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no to w to możemy iść na ślepo. Każda zabawa jest dobra, prawda? I każdą lubimy. Alok, The Chainsmokers, May Stevens i Jungle, już za nami to jest imprezka i hity na czasie i 15 po 19.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ludzie, którzy przed nami muzycznie, czyli Mighties i Alien BSC, nie sami, bo z nimi jeszcze For Money, tym razem dadzą nam utwór zatytułowany Deszcz. Wcześniej poznaliśmy Mightiesa i Aliena oczywiście z takiego numeru jak chociażby VIP, a telewizyjnie dali nam się poznać z udziału w programie Must Be The Music. Kojarzycie? Kojarzycie? No to teraz ta nowość właśnie od nich, o której już wspomniałem, jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, no właśnie. Może to będzie wielki hit? No to już zależy w sumie od was, ale róbcie głośniej.

0: 29 minut zostało do godziny 20. To jest Radio SK, to jest imprezka, to są hity na czasie. Wiktor Waligura i Dry School 4 pory roku, a my teraz się absolutnie bezwstydnie wpraszamy do kuchni Moniki, skąd pachnie kolacją, ale taką, moi drodzy. Cześć Monia, witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć.
0: To co tam przyrządzasz, co tam pichcisz w swojej klimatycznej kuchni? Opowiadaj. Naród nam ochoty na to.
1: Jajeczka poszę ze szparagami.
0: O matko. Co za uczta. Słuchaj, no dobrze, to już wiemy, co jest u ciebie w kuchni i czym ta kuchnia pachnie i wszystkim teraz ślinka cieknie, ale wiemy, że w twoim pokoju, w tym rodzinnym domu czas się zatrzymał. On przypomina czasy gazetki Brawo i podobno tam cały czas wisi plakat z Black Eyed Peas. Czy to prawda?
1: Tak, tak, jeszcze z Fergie.
0: O proszę, ale słuchaj, jaki ty masz, bo ty wiem, że masz więcej wspomnień związanych z tym zespołem, opowiadaj.
1: Tak, mieliśmy w szkole kiedyś konkurs taneczny i właśnie do piosenki Pump It tańczyłyśmy układ z koleżanką.
0: Pamiętasz cały czas ten układ?
1: Pół na pół, jak się uda, to odwzorujemy.
0: A jak koleżanka ma na imię, z którą tańczyłaś ten układ?
1: Daria.
0: Czy wy z Darią cały czas macie kontakt ze sobą, czy to jest takie wspomnienie lat szkolnych teraz, a ten kontakt gdzieś tam się urwał?
1: Mamy kontakt cały czas.
0: No dobra, to pozdrów Darię koniecznie od całej Eski. Słuchaj, a w takim razie z kim pojedziesz na koncert Black Eyed Peas, który już w środę w Warszawie na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival? Kogo ze sobą zabierzesz?
1: No właśnie ją bym zaprosiła, mam nadzieję, że pojawię się w Warszawie.
0: Słuchaj, no oczywiście, że tak, bo takie podwójne zaproszenie na Black Eyed Peas podczas Warsaw Music Festival jest twoje.
1: O Jezu, super! Mam nadzieję, że Daria nas słucha i że już wie, że pojedzie.
0: A ja mam nadzieję, że będziecie mogły sobie dziewczyny ten układ przypomnieć i go odtworzyć pod sceną, kiedy Black Eyed Peas na scenie, wiadomo.
1: Ja również.
0: Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy życzę. Widzimy się na Black Eyed Peas na Warsaw Music Festival już w środę. Dzięki pięknej, do usłyszenia.
1: Dzięki również, do usłyszenia.
0: A komu się nie udało dzisiaj, proszę się nie smucić, może się udać jutro. W gorącej 20 będą do zgarnięcia jeszcze takie bilety, ale nie tylko, bo też do zgarnięcia, uwaga, szansa na spotkanie z zespołem, więc cały czas działajcie na sk.pl.

0: 5 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak kupić wymarzoną nieruchomość? Krok pierwszy. Przyjdź na dzień otwarty MagDom. 13 czerwca, 10-14. Osiedle na Warszawie, ulica Ostoi Zagórskiego. Budynek B2, klatka A. Krok drugi. Poczuj klimat, modne miejsce, zielone tereny i doskonały dojazd. Krok trzeci. Kup. Promocje tylko w dniu otwartym. Szczegóły na magdom.pl.
4: I po reklamie.

Jak świat filmowy splata się ze światem muzycznym, to wychodzą właśnie takie przyjemne rzeczy. Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK, to są hity na czasie, to jest imprezka 12, nie no dobra, bądźmy dokładnie 11 minut i będzie godzina 20. Pamiętajcie, że my, SK i Sławek Peszko, będziemy mieć dla was SK Karniaki Cup, czyli na PGE Narodowym będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych w ramach tego wydarzenia, ale najpierw, żeby dołączyć do naszej ekipy, do naszej jedenastki, no to musi wam się udać, a wy musicie chcieć. Szczegóły macie na sk.pl i tam też możecie się zgłaszać. Tymczasem ja rzucam prawym okiem na to, co dzieje się w Meksyku. Ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 właśnie się rozpoczęła, właśnie ruszyła. Słuchajcie, może wam takie skojarzenie przyszło do głowy, no bo to wiadomo, mistrzostwa mamy i w Kanadzie, i w Stanach, i w Meksyku, że o, Meksyk, no właśnie, meksykańska fala znana ze stadionów i imprez piłkarskich, a tutaj okazuje się, że wbrew swojej nazwie, meksykańska fala narodziła się w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. Po raz pierwszy została zorganizowana i sfilmowana 15 października w 1981 roku na stadionie w Oakland, a spopularyzowana nieco później na całym świecie właśnie dzięki transmisjom z mundialu. 86 rok to był mundial w Meksyku, tak, tak, oni już mają wprawę w organizacji tego rodzaju wydarzeń. No, coś mi się wydaje, że meksykańskiej hali na stadionach brakować nie będzie. A u was w domu? Teraz nie będzie nam brakować Lady Gagi. The good girl in your dream.

Radek, który odezwał się do nas wcześniej, który dzisiaj krew oddawał. Szlachetny czyn, popieramy. No ja powiedziałem, że pewnie jest mu fajnie, bo mnóstwo czekolady dostał. I on nam podesłał sprostowanie. Dwie paczki orzechów, jedną czekoladę i soczek jabłkowy w kartoniku. No, na moim głodzie w tym momencie to i za to bym złoto oddał. Bibi Rexa, David Guetta, Seth Gerrard, to jest SK, to jest imprezka. 4,5 minuty i będzie godzina 20.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Nie kupuj mieszkania wyłącznie przez internet. Poznaj je na żywo. Już 13 czerwca w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Nowa Północ od Ronson Development. Wejdź do mieszkań, sprawdź układy, poznaj okolice i porozmawiaj z naszymi doradcami. Mieszkania już od 299 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. Czekamy na Ciebie w Szczecinie przy ulicy Modelarskiej 3/16 od 10 do 15. Nowa Północ. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Gazette, Szczecin, ulica Gdańska 10E.
1: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spice Shop.
1: Szczecin na czasie.
11: Niskie kłony, Michał Zaręba. Tym razem nieco głośniej powinni zrobić się wszyscy miłośnicy zwierzolubów. W niedzielę w Policach, przy fontannach na placu Tokarczyka, odbędzie się druga edycja festynu charytatywnego i prozwierzęcego Gramy dla Zwierząt. W programie między innymi pokazy psich umiejętności, stoiska wystawców z fantami i słodkościami, ale także wspólna zbiórka na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dobrej. Wszystko pod patronatem naszej stacji. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spice Shop. Szczecin, Bolesława Krzywoustego 51. www.spyshop.pl.
12: Muzyką się żyje.
13: Dosłownie przed momentem na ceremonii otwarcia mundialu tegorocznego wystąpiła Shakira i zaśpiewała hymn mundialu Daj, Daj. A co u nas w Polsce? A u nas Oki ogłosił, że nagrał kawałek z Dawidem Porsiadło. Na premierę nie trzeba będzie długo czekać. Ten kawałek usłyszymy już o północy. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zaria, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. Całą listę znajdziecie na sk.pl. Opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Calvin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Także w lipcu do Polski przyjadą autorzy hitu, który zna cały świat. 10 lipca na letniej scenie Progressive w Warszawie zagra zespół Hertz. Na żywo usłyszymy m.in. wielki hit Wonderful Life. Słuchajcie uważnie, Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. Żadne bilety z kolei nie są potrzebne na koncerty z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi, a tam na scenie m.in. Beata i Baim czy zespół Piersia. Więc będzie zabawa, będzie się działo. No i w sobotę i w niedzielę koncerty poprowadzi nasz człowiek, Kasia Węsierska.
14: Imprezka.
0: Imprezka.
14: Imprezka.
13: A ja nazywam się Rafał Adamczak i jestem z wami tutaj dzisiaj, w Esce, w imprezce. Dajcie znać, co u was słychać, jak ten czwartkowy wieczór się układa. Czekam na głosówki na Messengerze, no i gram. Eben Hearts. Tak zaczynamy później męskie granie tegorocznych hymn.

kto te wrotki, to bardzo proszę przywrócić się teraz do porządku. James Hype, ten, który zagra w SK Live Remix dla was jutro. Jego set od godziny pierwszej w nocy, SK Live Remix. W każdy piątek odpalamy o godzinie 20. Przypominam, o pierwszej w nocy będzie grał dla was James Hype, właśnie gość, który za nami w eskowej imprezce. Kwadrans po godzinie 20. Oczywiście Mistrzostwa Świata. To jest teraz to, o czym mówi cały świat, nie tylko ten piłkarski. Oczywiście są różne zakłady związane z tym wydarzeniem. Można obstawiać wszystko. Bukmacherzy się prześcigają, mam wrażenie, w wymyślaniu różnych dziwnych zakładów. Wyniki meczów to jest jedno, ale wyobraźcie sobie, że nawet można było obstawiać, czy podczas ceremonii otwarcia Shakira będzie miała na głowie sombrero, czy kibice wykonają meksykańską falę oraz czy na scenie pojawi się pies Chihuahua. No to ceremonia otwarcia za nami, teraz już wiecie, jakie są odpowiedzi na te pytania. Inni są smutni, inni może uśmiechnięci, jeżeli w ogóle w to weszli. Sombr i 12 to 12 muzycznie już teraz w Radiu SK, później będzie Sean Paul razem z Alexis Jordan, Got to Love You.

0: 20.30, imprezka w Radiu SK. Marisa i odkochaj już z nami, cały czas kątem oka spoglądam, co się dzieje w studiu mundialowym telewizyjnym i widzę, że już atmosfera taka dość mocno podgrzana przed pierwszym meczem, który na tym mundialu, czyli Meksyk kontra RPA. Tak w ogóle, jeżeli chodzi o statystyki i liczby, to wszystko wygląda dość imponująco. 48 reprezentacji, 104 mecze, wszystko w 39 dni. Już o tym mundialu mówi się, że jest rekordowy. Z trzema gospodarzami, Kanadą, Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi. Teraz rozpoczynamy. Finał będzie 19 lipca. Podobno ten mundial jest ogromnym wyzwaniem logistycznym również dla samych kibiców, no bo przemieszczać się, jeżeli chcą zobaczyć kilka meczów, a odległości ogromne, no to rzeczywiście. Słuchajcie, Meksyk RPA to jest 121. Pierwszy mecz otwarcia tego mundialu, ale jak my jutro rano otworzymy oczy, to już będziemy po drugim meczu, który o 4 rano dokładnie naszego czasu Korea Południowa grać będzie z Czechami. Tak to dokładnie wygląda. Co tam mundial? Co tam Mistrzostwa Świata? My tutaj ze Sławkiem Beszko też robimy niezłe zamieszanie. Słuchajcie, możecie do nas dołączyć, do ekipy, do naszej ekipy, która weźmie udział w SK Karniaki Cup. To wydarzenie planowane jest na 4 lipca na PGE Narodowym. Tam będziecie mogli zawalczyć o 10 tysięcy złotych, ale najpierw dajcie znać, zgłoście się na sk.pl i przekonajcie, że to wy zasługujecie na powołanie do naszej ekipy, więc działajcie, sk.pl, tu macie wszystkie szczegóły, tutaj sprawdzicie, o co chodzi w naszej zabawie i tutaj się zgłosicie, a zaczynamy od poniedziałku. I ja mam teraz taki pomysł, słuchajcie, ponieważ Sławek Peszko dołącza jakoś na ten czas naszych mistrzostw eskowych do naszej drużyny, to co by wy byście Sławkowi powiedzieli tak na powitanie i na zachętę? Nagrajcie to w głosówce, sprawdzimy. Na pewno Sławkowi przekażemy. Co byście powiedzieli Sławkowi Peszce właśnie na powitanie w naszej jaskowej drużynie? A zaczynamy z nim zabawę już w najbliższy poniedziałek. Ja czekam na głosówki.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Słyszałeś? Z Połem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
6: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem z Połem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
7: Projekt ZS zaprasza na największy rapowy festiwal ostatnich lat. Szczecin, 20 czerwca, tereny dawnej stoczni historycznej wizytówki ZS. Na scenie Malik Montana, Ruf Babicze, Wajma, Blacki Selecta i inni. To rapowe Święto Szczecina. Więcej na Facebooku i Instagramie projekt.zs. Wszyscy jesteśmy ZS.
8: Poleca Radio SK.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinki. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patrona

0: Nie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.
6: SK.

Na takie klasyki u nas zawsze będzie miejsce, bo to hity zawsze na czasie w Esce, w imprezce. Kwadrans przed godziną 21. Zaraz Smith & Tell i Swedish Jam Factory. Będzie też Jonathan Bledka i Gibbs. I na pewno jeszcze w imprezce dzisiaj Olivia Rodrigo. A jako, że my zbliżamy się do fajnego wydarzenia i naszych mistrzostw, gdzie Sławek Peszko będzie z nami. I oczywiście wielkiego finału Esca Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym, gdzie będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych. No to postanowiłem, żebyśmy Sławka w naszych szeregach powitali i poprosiłem was o takie powitania i wasze wiadomości, które Sławkowi będziemy mogli przekazać. I Bartek wysłał wiadomość pod 664-402-302. Forma przemija, twoje anegdoty nigdy witamy. I jeszcze Zbyszek, twoja kariera jest jak dobry serial, nie każdy ogląda, znają wszyscy i trudno się nie zgodzić. Do tego oczywiście wielkie oklaski powitalne, ale mam nadzieję, że Sławek będzie miał okazję przywitać i powitać was osobiście niebawem, więc zasłuchujcie koniecznie. No a temat SK Karniaki Cup koniecznie zgłębiajcie na sk.pl, badajcie, no i nie czekajcie, zgłaszajcie się. No bo po co czekać, prawda? 14 minut i będzie 21.

nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak, nic nie działa jak.

To jest taki pierwszy moment na tym mundialu, kiedy właśnie reprezentacje Meksyku i RPA wychodzą na boisko, żeby rozegrać mecz otwarcia, czyli pierwszy mecz Mistrzostw Świata 2026. A my powoli naszą imprezkę czwartkową zamykamy, ale to nie znaczy, że ten dzień się kończy. Ja wam życzę, żeby jeszcze mnóstwo przyjemności was spotkało, żeby jeszcze było fajnie, a wierzę, że tak będzie. Olivia Rodrigo muzycznie Drop Dead już za nami. Hitów na czasie w Radiu SK nigdy nie brakuje. Rafał Adamczak, ja wam dziękuję za dzisiaj i naprawdę fajnego w dalszym ciągu czwartkowego wieczoru wam życzę.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18:30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20:25 w TVP1.
1: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Szczecinie robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: Nie kupuj mieszkania wyłącznie przez internet. Poznaj je na żywo. Już 13 czerwca w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Nowa Północ od Ronson Development. Wejdź do mieszkań, sprawdź układy, poznaj okolice i porozmawiaj z naszymi doradcami. Mieszkania już od 299 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. Czekamy na Ciebie w Szczecinie przy ulicy Modelarskiej 3/16 od 10 do 15. Nowa Północ. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8,11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop.
1: Szczecin na czasie.
20: Po raz ostatni dzisiaj kłaniam się nisko. Michał Zaremba. Koncerty w ramach SK Music Tour wracają do naszego regionu już 26 czerwca o godzinie 19. Widzimy się na placu Szarych Szeregów w Nowogardzie, a więc niecałą godzinę drogi od Szczecina. Zapowiada się prawdziwa gratka dla miłośników hip-hopu. Na scenie zobaczymy i usłyszymy Eryka Moczko i Grubsona, a na miejscu nie zabraknie też innych atrakcji, wśród nich śmigłowca Radia SK czy ogromnej strefy chilloutu. Polecamy i mam nadzieję do zobaczenia na miejscu. Trzymajcie się, cześć.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop. Szczecin, Bolesława Krzywoustego 51. www.spyshop.pl.

0: SK Szczecin News.
1: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W tej części naszego lokalnego magazynu porozmawiamy o dwóch już mocno zbliżających się wydarzeniach. Pierwsze z nich to polickie zwierzogranie, natomiast drugie to triatlon w Lipianach. Koniecznie zostańcie z nami.
2: Mam przyjemność gościć Krzysztofa Kubistala, który jest zaangażowany w drugą już edycję charytatywnego festynu Zwierzogranie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, witam serdecznie.
2: Z tego co już wiemy, festyn odbędzie się 14 czerwca przy fontannach na placu Tokarczyka w Policach. To jest bardzo, bardzo ogólnikowo, ale dzisiaj porozmawiamy o tym, czego uczestnicy wydarzenia mogą się spodziewać, a będzie działo się bardzo dużo. Ale zacznijmy od tego, kto stoi za organizacją tego wydarzenia.
3: Za organizacją tego wydarzenia stoi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Projekt Police. Jest to nasze polickie stowarzyszenie, z którym się zawsze angażujemy w różne inicjatywy charytatywne. Działamy troszeczkę w wolontariacie, w różnych wydarzeniach, wspieramy zbiórki.
2: Powiedz mi proszę, jak wspominasz pierwszą edycję i jak ta druga może ewoluować? Czego więcej można się spodziewać?
3: Pierwsza edycja była powiewem świeżości, czymś nowym zdecydowanie, ponieważ tego typu imprez o takim formacie jeszcze nie było u nas. W związku z tym cieszyła się dość sporym zainteresowaniem, ale nie takim, jakbyśmy sobie życzyli ze względu na atmosferyczne warunki, ponieważ bardzo mocno padał deszcz. Mimo tego i tak zebraliśmy ponad 10 tysięcy złotych w takim mocnym deszczu na cel zwierzogrania. W związku z tym zaliczam ją do udanych. Było bardzo wielu wystawców lokalnych stowarzyszeń, które nas wspierali, żebyśmy mogli zebrać środki na główny cel. Dodatkowo animatorzy, trenerzy psów, behawioryści. Dlatego myślę, że w tym roku powtórzymy to jeszcze z lepszą jakością, jeszcze z ciekawszymi atrakcjami dla mieszkańców i odwiedzających nas osób.
2: Mm-hmm. No jeżeli taką kwotę dało się uzbierać w takim deszczu, jak mówisz, no to teraz, patrząc na pogodę, jaką mamy za oknem, liczymy na słoneczną pogodę jak najbardziej, więc może ta kwota jeszcze będzie większa. No właśnie, ale te pieniążki są zbierane na jaki konkretny cel?
3: Te pieniądze są zbierane na główną zbiórkę zwierzogrania. W połowicznie będziemy chcieli w tym roku podejść do tematu bardzo prolokalnie. Mianowicie chcielibyśmy się skupić na zbieraniu środków dla schroniska dla zwierząt bezdomnych w Dobrej. Z tego względu, że trzeba wspierać lokalsów. Oczywiście zbiórka będzie polegała na przelewach za pomocą kodów QR na główną zbiórkę zwierzogrania. Natomiast chcielibyśmy też się skupić lokalnie na naszym schronisku tutaj w Dobrej. Dlatego też serdecznie wszystkich zapraszamy, ponieważ swoim trzeba również pomagać.
2: Jasne, oczywiście. A powiedz mi, jakie są aktualne potrzeby właśnie schroniska w tym momencie? Czy to już jest tak duży szereg, że zawsze czegoś jednak będzie brakowało? I nie mówię tylko o tym schronisku, tylko o każdym.
3: Zawsze każde schronisko po takich rozmowach z pracownikami schronisk, z panią dyrektor, potrzebuje tak naprawdę tego samego. Karm. Tylko i wyłącznie karmy, potrzebuje też wolontariuszy, którzy wychodzą z pieskami. To też jest bardzo istotny aspekt, z którym warto się zaznajomić, ponieważ można pomagać w wszelaki sposób. Od zbiórek karmy po nawet bycie wolontariuszem w takim schronisku. To jest piękne.
2: Jak na co dzień wygląda zaangażowanie, właśnie pomoc? Czy właśnie nie brakuje osób, które faktycznie są wolontariuszami w schronisku?
3: Z tego co wiem, wolontariuszy nie brakuje, ponieważ ludzi o dobrym sercu, którym los zwierząt jest bardzo bliski, naprawdę chce wspierać, spędzać z tymi zwierzątkami czas, wychodzić z nimi na spacer. Mhm. Wielu moich znajomych udziela się w ten sposób, także wiem, że takich ludzi nie brakuje.
2: Czytałem, że jako organizatorzy postawiliście przed sobą 5 kluczowych zadań, które mają długofalowo odmienić los bezbronnych czworonogów. I tak czy jest. Jesteś w stanie powiedzieć teraz, jakie to działania?
3: Tak jest, dokładnie. Celem tegorocznej zbiórki jest finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji, wsparcie stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz ochrony zwierząt, działania edukacyjne, chipowanie zwierząt czy zakup specjalistycznego sprzętu weterynaryjnego. To jest jakby cel ogólny zwierzogrania. A my jakby wspieramy tą ideę poprzez podłączenie się do akcji zwierzogrania u nas lokalnie w Policach, ale tym samym, tak jak już

0: Które chciały wesprzeć naszą imprezę poprzez swoje vouchery, bądź też nagrody, przedmioty, które będziemy mogli licytować. Ponadto będą szybkie konkursy dla zwierzolubów. Będziemy wymyślać, oczywiście mamy już wymyślone, natomiast będą też takie spontaniczne konkursy na zasadzie najśmieszniejsze imię twojego pieska. Jak rozbawi publiczność, no to taka nagroda szybko ląduje wtedy do właściciela czworonoga. Dodatkowo przewidujemy też pokazy ich umiejętności. Także będą osoby, które zajmują się tym na co dzień, pracując z pieskami. Mamy nadzieję, że będą mogli zaprezentować swoje umiejętności Państwu. Dodatkowo stoiska wystawców z fantami, słodkościami. Wspierają nas sołectwa z gminy Police. Wspiera nas firma nawet deratyzacyjna. Już powiem jako ciekawostkę. Będzie można sobie przez specjalny mikroskop podglądać różne robactwa, z którymi na co dzień w swojej pracy walczą. Także zapraszamy, przewidujemy takie ciekawostki dla Państwa. Myślę, że będzie naprawdę świetnie. Dodatkowo wata cukrowa, popcorn dla dzieciaków, słodkości. Nie będziecie się nudzić. Z całymi rodzinami na pewno nie.
1: Czyli zabawa, edukacja, pomoc, a jeszcze można zgarnąć fajne nagrody. Czyli naprawdę to wszystko właśnie podczas drugiego zwierzogrania. Powiedzmy jeszcze, patrząc na poprzednią edycję, czy wydarzenie faktycznie integruje lokalną społeczność? Czy widać to, że wszyscy się zbierają w tym jednym celu?
0: Tak, widać to na przykładzie poprzedniego roku, ponieważ naszą ideą jest to, żeby wszyscy posiadacze psiaków czworonogów, bądź też innych zwierząt, bo na przykład jeżeli ktoś posiada krokodyla w domu, no to też nie mówimy nie. Też ma cztery łapy i może przyczłapać. Dlatego zapraszamy ze swoim pupilem, jaki on by nie był. To też jest bardzo fajne, ponieważ spotykamy się wszyscy, możemy wymienić się różnymi zdaniami, skorzystać z porad behawiorystów, bądź też osób, które zajmują się aspektami fizjoterapeutycznymi zwierząt, bo takowe też będą. Czyli jeżeli jakiś pupil ma jakiś problem nie tylko behawioralny, ale również związany z jego fizycznością, z jego zdrowiem, to też takie osoby będą na miejscu i będzie można się dowiedzieć na pewno coś ciekawego i wartościowego.
1: Świetnie. Festyn odbędzie się 14 czerwca przy fontanach na placu Tokarczyka w Policach. Start o godzinie?
0: O godzinie 11 zapraszamy serdecznie.
1: I przewidziany jest czas imprezy? Do kiedy?
0: Czas imprezy przewidziany jest do 15. Jeżeli będziemy się dobrze bawić, myślę, że to może być nawet godzina 16. Też chciałbym podkreślić, że współorganizatorem, ponieważ sprzęt audio, żeby nas wszyscy ładnie słyszeli, będzie nam zapewniał Miejski Ośrodek Kultury, który zawsze w Policach, który jest zawsze otwarty na takie inicjatywy i wspiera lokalne stowarzyszenia i mieszkańców.
1: Świetnie. My jak najbardziej zapraszamy na drugie zwierzogranie w Policach, a moim gościem był Krzysztof Kubistal. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: I tak jak zapowiedziałem, teraz porozmawiamy o zbliżającym się triatlonie w Lipianach. Rozmowę przygotowała dla Was Oliwia Rudnicka.
2: A wraz ze mną Krzysztof Czarnota, który opowie nieco więcej o zbliżającym się, można powiedzieć, że święcie na Pomorzu Zachodnim i to sportowym. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Co przed nami?
3: Przed nami triatlon Lipiany, 10. edycja.
2: Jubileusz.
3: Jubileusz, tak jest, już od 10 lat. No i w tym roku, jako że to jest 10. właśnie edycja, postanowiliśmy troszkę rozszerzyć tą imprezę. I bo do tej pory był to jeden dzień, teraz w tym roku mamy dwa dni, 13-14 czerwca. Pierwszego dnia będą zawody open water i bieg przełajowy, natomiast drugiego dnia, jak co roku, triatlon Lipiany.
2: Jak będzie wyglądać formuła triatlonu?
3: Triatlon u nas niezmiennie, dwa dystanse, sprint i olimpijka. Na tym sprincie to jest dystans do przepłynięcia 400 metrów, do jazdy rowerem mamy 18 km i biegu 4 km, natomiast na olimpijce 1,5 km pływania, 40 km jazdy rowerem i 10 km biegu. I zawody rozgrywane także w formule sztafet, ale co najważniejsze, co nas najbardziej cieszy, to o 10 rusza triatlon dzieci i młodzieży. Tam są największe emocje rodziców i dzieciaków i ogólnie to jest wspaniałe przeżycie. Dzieciaki będą się ścigały na dystansie 100 metrów pływania, 6 km jazdy rowerem i 1 km biegu.
2: To na pewno podczas tego wydarzenia jest bardzo wesoło dzieci.
3: Tak, to

0: Jest tak, emocje są niesamowite, jest dużo radości, dużo właśnie takiego przeżywania tego zwycięstwa, czy ogólnie dotarcia do mecy. No jest to, są to bardzo emocjonujące, fajne zawody dla dzieciaków.
1: A dzieci bardziej są nastawione na tą rywalizację, czy raczej na tą zabawę?
0: Powiem tak, dzieci, które trenują w klubach, na rywalizację. Natomiast mamy bardzo dużo też dzieciaków, które chcą się spróbować po prostu same ze sobą i wtedy to jest raczej tak i tak dla fanu, bardziej tak właśnie na luzie i dla zabawy. I to też jest super i fajne.
1: To wiemy, że dzieci mogą. A kto z dorosłych? Czy kierujecie tak jakby zawody do konkretnej grupy osób?
0: Tak, mamy i zawodników bardzo, bardzo szybkich i z poziomu Mistrzostw Polski. Co roku są u nas tacy zawodnicy, ale gro, największa część jest to amatorów, którzy właśnie też przyjeżdżają się super pobawić sportem, ten dystans po prostu pokonać siebie, że potrafią to zrobić i z tego mają też ogromną radość. Także myślę, że każdy, kto tutaj jest trochę wysportowany, trochę umie pływać, da sobie radę i może wystartować na tym krótkim dystansie. To specjalnie to jest pod takich ludzi właśnie pomyślane.
1: No to najważniejsze, jak się zapisać?
0: Najprościej przez stronę Triathlon Lipiany, to jest www.triathlonlipiany.pl. Tam jest formularz zgłoszeniowy i można się tam zapisać. I zapisy mamy do 10 czerwca włącznie, także jest jeszcze czas. Jeżeli ktoś by chciał się zdecydować, to zapraszamy bardzo serdecznie.
1: A jak ktoś się spóźni, to czy jest przewidziana jakaś pula dla spóźnialskich, czy muszą czekać na przyszły rok?
0: No jeszcze można będzie w biurze zawodów się przed zawodami zapisać, ale to już tak niechętnie to robimy, ponieważ te listy startowe najlepiej, gdy są już domknięte wcześniej, gdy już wszystko wiemy, gdzie mamy zawodników już wszystkich policzonych, ale oczywiście, jeżeli ktoś na ostatnią chwilę się zdecyduje tak, że będzie mógł się w biurze zawodów zapisać, nie ma problemu.
1: Czy do takiego eventu trzeba się jakoś specjalnie przygotować?
0: Chodzi o dystanse. Oczywiście do dystansu olimpijskiego trzeba już się przygotowywać. Tego z marszu raczej się nie zrobi, natomiast do tego krótkiego dystansu wiadomo, że też trzeba się przygotować, ponieważ to jest jednak trochę tego wysiłku. Jednakże, tak jak już wcześniej powiedziałem, każdy średnio wysportowany amator, który umie pływać, oczywiście i sobie da radę, żeby przepłynąć 400 metrów, jest w stanie ten dystans sobie w limicie czasu zrobić. I naprawdę zachęcam i polecam, żeby spróbować się w tej dyscyplinie sportu, bo jest to naprawdę piękna dyscyplina.
1: Czy pamięta pan może, jak było w tamtym roku, jaki był czas najlepszy, czy w ogóle kto wygrał, jakie były emocje wtedy?
0: To znaczy, tak z głowy teraz czasów nie pamiętam. Zwycięzcę pamiętam. Wygrał to Aleksander Lewandowski. Niestety to tragiczna historia, ponieważ parę miesięcy temu zginął podczas treningu rowerowego. I ten triatlon w tym roku, też jako że był to zawodnik, który u nas debiutował i który był bardzo związany z triatlonem Lipiany, i w tym roku ogólnie triatlon Lipiany jest poświęcony pamięci Aleksandra Lewandowskiego, żeby uczcić jakoś i zachować pamięć o tym wspaniałym młodym człowieku, który swoją pracą dotarł do kadry Polski i ogólnie był takim wzorem młodego sportowca, młodego mężczyzny.
1: To co jeszcze będzie wyjątkowego podczas tej edycji? Wiemy, że rozłożone na 2 dni, a co podczas tych 2 dni?
0: To znaczy, pierwszy dzień to jest właśnie zawody open water. Są to zawody w pływaniu w wodach otwartych.
2: I tutaj stawiamy kropkę, oczywiście zapraszając was na oba wydarzenia. Krzysztof Baziuniak, pozdrawiam, cześć.
3: SK Szczecin. Elektropolska Szczecin News.
2: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszej rozmowie dnia posłuchamy o działalności inkubatora sektorów kreatywnych. Zapraszam Was na materiał Oliwii Rudnickiej.
1: Dzisiaj mam przyjemność gościć panie ze szczecińskiego inkubatora sektorów kreatywnych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, tutaj Marta Krajniak
5: oraz Magda Roma. Dzień dobry.
1: To może zacznijmy od początku. Czym w ogóle zajmuje się Inku?
4: Inkubator sektorów kreatywnych prowadzi Stowarzyszenie Media Design, w którym oczywiście jesteśmy. My jesteśmy takim miejscem właśnie dla organizacji pozarządowych, ale nie tylko, ponieważ też dla mieszkańców, bo w naszym Inku przy Wojska Polskiego jest to przepiękna willa. Posiadamy kilka sal, salę kinową. Mieszkańcy Szczecina na pewno znają jako kino pałacowe, bo tam oczywiście kiedyś się mieścił Pałac Młodzieży. Mamy przepiękne 3 sale warsztatowo-szkoleniowe. Jak to u nas mówimy, nie ma głupich pomysłów i tylko trzeba im czasami tylko troszeczkę pomóc. No i też mamy piękny ogród, gdzie teraz w końcu zacznie się właśnie ten sezon taki letni. Możemy wtedy na dworze robić różne imprezy plenerowe, ale też to jest też główne nasze takie zadanie, to jest też szkoleniowa część warsztatowa, gdzie pomagamy też organizacjom założyć organizację albo na przykład pozyskiwać fundusze na przeróżne działania, bo jakby my też stricte tym się zajmujemy i też tak działamy, ponieważ szukamy różnych projektów, piszemy dotacje, różne wnioski, no i tak pozyskujemy właśnie pieniądze na różne inicjatywy, które dzieją się w mieście.
1: Nie ma głupich pomysłów, czyli jakie są pomysły?
5: Na przykład spotkanie jakieś integracyjne stowarzyszeń na przykład pozarządowych. Są to też warsztaty, koncerty, stand-upy, spotkania autorskie, gdzie zapraszamy różnych Szczecinian do tego, aby opowiadali o rzeczach, które robią tutaj dla lokalnej społeczności, ale też i globalnie.
4: Powiem jeszcze, że jeśli chodzi o wystawy, to nasz grafik w tym roku faktycznie jest bardzo napięty, bo z tego, co pamiętam, zostało nam już ostatnie miejsce w tym roku, więc zachęcam, jeśli ktoś by chciał zrobić właśnie u nas wystawę. I my podkreślamy, że jeśli chodzi o wystawy u nas, to mogą być amatorzy, to mogą być po prostu osoby, które kochają sztukę, kochają fotografię, różne elementy. Mamy też galerię w Windzie. Mamy nadzieję, że ten rok przyniesie kolejne nowe projekty, więc jeśli chodzi właśnie o sztukę użytkową i można naprawdę dotknąć różnych rzeczy, choćby najlżejsze krzesło Oskara Zięty i można je naprawdę podnieść jednym paluszkiem, więc to jest też ciekawe w ogóle dla dzieci, chociaż dorośli też mają z tego, że tak powiem, zabawę. Więc galeria jednego wieku to też jest u nas, ale też wykorzystujemy jakby budynek do granic możliwości, bo za chwilę będziemy właśnie w części korytarzowej mieli różne wystawy. Także to jest bardzo duża część też naszej pracy.
1: W najbliższym czasie odbędą się też warsztaty dla dzieci i dorosłych.
5: My planujemy na pewno dalej kontynuować warsztaty kreatywne, bo uważamy, że to jest bardzo taka duża wartość, że poprzez sztukę możemy gdzieś wyrażać swoje emocje. Możemy też właśnie czerpać inspiracje i wrócić z czymś do domu. Na pewno będziemy kontynuować warsztaty z tworzenia obrazów metodą Puringu. Będziemy tworzyć naturalne kosmetyki. Będziemy również malować torby. Będziemy, myślę, też wykonywać pracę metodą dekupażu. Jest to bardzo, bardzo ciekawe i są to też takie warsztaty, które umożliwiają, że nasi uczestnicy mogą powtórzyć te rzeczy gdzieś u siebie w domu, zaprosić gdzieś swoich znajomych, czy nawet pokazać rodzinie i wspólnie gdzieś kontynuować realizację tych warsztatów.
1: Żonglować też można w domu?
5: Żonglować też można w domu. Podziwiam osoby, które potrafią robić takie rzeczy. Ja bym się chciała chętnie nauczyć.
4: Jakby warsztaty kreatywne też są kontynuacją właśnie Sztuka Łączy, naszego projektu. Ostatnio mieliśmy prawie 130 osób na 10 warsztatach, więc to był duży sukces i duże zapotrzebowanie, jak widać. Od maluszków, 4-latków, które naprawdę, o Jezu, były wspaniałe, po osoby dorosłe i po seniorów. Seniorzy też są kochani, bo byli właśnie zachwyceni naszym puringiem i wracali i do tego stopnia, że powtarzaliśmy te warsztaty nawet 2 razy. Nawet były listy rezerwowe do tego stopnia, także to nam pokazuje, że właśnie poprzez sztukę możemy łączyć różne pokolenia, a czasami i osoby przychodzą właśnie z dziećmi na te warsztaty, więc jakby my też dosypasowujemy się, no my jesteśmy elastyczni, to też właśnie o to chodzi, żeby pomimo tego, że warsztat jest dla dorosłych, ktoś zadzwoni, czy mogę przyjść z dzieckiem, tak? No jakby potrafimy do tej sytuacji się dostosować, a i zawsze prowadzący też są różni, bo to są osoby z naszego zespołu Inku, ale my też jakby szukamy kreatywnych osób, które jakby chcą z nami współpracować i to jest fajne.
5: Nam także zależy na takiej właśnie współpracy transgranicznej, dlatego cieszymy się, że są takie właśnie fundusze, dotacje, gdzie możemy realizować projekty polsko-niemieckie, bo właśnie Sztuka Łączy był takim projektem i jest, który właśnie łączy tą taką współpracę, żeby razem się spotykać, rozmawiać, robić kreatywne rzeczy, wymieniać się doświadczeniem i tworzyć kolejne super projekty.
1: To co czeka na nas w najbliższym czasie?
5: Zaczniemy może od tego, że planujemy ogłosić kolejny nabór do naszego konkursu mikrogranty, który polega na tym, że minimum 3 pełnoletnie osoby, może to być grupa właśnie nieformalna składająca się z tych 3 osób, bądź organizacje pozarządowe, mogą złożyć taki u nas projekt na realizację jakiegoś wydarzenia dla lokalnej społeczności i my później możemy ocenić, czy taki projekt zasługuje na otrzymanie tej naszej dotacji w wysokości 2000 zł brutto maksymalnie i później zrealizowanie czegoś fajnego tutaj dla mieszkańców Szczecina.
4: Na pewno jeszcze przed nami kilka warsztatów kreatywnych, to na pewno, ale też w najbliższym teraz tutaj miesiącu, no to właśnie o czym wspominałaś, te warsztaty dla rodziców i dzieci, Bawmy się razem, muzyka i żonglerka, ale także właśnie uwolni stres i napięcie z ciała poprzez własny taniec. My tutaj właśnie na te warsztaty udostępniamy przestrzeń i to te warsztaty będzie prowadziła pani Beata Matusiak, także też serdecznie zapraszamy na te zajęcia. Oczywiście jest wystawa, która trwa. Za chwilę będą kolejne też wernisaże i tutaj będziemy odsłaniać nasze karty. Mamy w planie też kilka pokazów filmowych w naszym kinie, więc tutaj myślę, że też jakby Szczecinian zaskoczymy paroma pozycjami, że tak powiem, z naszego lokalnego podwórka, bo nawiązaliśmy właśnie też współpracę z senioralnym takim klubem, którzy po prostu robią filmy w Szczecinie i to jest właśnie to, a jeszcze nigdy nie były ich pokazywane te filmy, więc tutaj czekamy właśnie na tytuły.
1: A czy do kina można przyjść tak na co dzień, czy od święta?
4: Na co dzień owszem można, co prawda my wykorzystujemy kino nie tylko właśnie na filmy, ponieważ w naszym kinie odbywają się spektakle, odbywają się właśnie zakończenia różnych projektów. Ostatnio Stowarzyszenie Atomy miało taką wielką imprezę, Samodzielny Atom, i tam były występy, słuchowiska i tak dalej, więc jakby kino jest wykorzystywane naprawdę na wszelaki sposób, jak to sektory kreatywne właśnie, to jest wielki worek i nie ograniczamy się tylko do szeroko pojętej kultury, ale tutaj są też i zajęcia sportowe, bo co czwartek Kamienica 1 na przykład robi zajęcia dronowe właśnie w naszym kinie i też można do nich dołączyć, na ich sociale wejść, więc też tutaj to polecamy.
1: I jak wyglądają takie rzeczy?
4: Jeśli chodzi o zajęcia dronowe, to jest grupa w ogóle droniarzy, to jest grupa już konkretna osób, jakby, którzy mają jakby swoje drony, uczą się latać, mają tory i to jest normalnie przymocowane w kinie, oni mają podświetlane i uczą się latać na różnych, że tak powiem, takich torach. Ostatnim czasem też były u nas właśnie zawody dronowo, to z całej Polski zawodnicy zjechali. I tam było około 40 zawodników i Kamienica właśnie jeden, jakby to też promuje i jakby tym się zajmuje. Czasami też na ogrodzie można, jak ktoś sobie przyjdzie, jeszcze trochę wystawimy leżaki, będzie można już przyjść, poczytać książkę, to proszę cię nie zdziwić, jak tam czasami jakiś dron przeleci, bo i dzieci, i dorośli właśnie próbują jakby uczyć się w ogóle jakby tej całej techniki, bo to nie jest wcale takie łatwe, jak nam się wydaje.
1: Czy w takim razie, jak przyjdzie do was młodzież, która ma jakiś pomysł na siebie, na jakieś zajęcia dla również młodych ludzi, czy na coś innego, czy mogą podjąć współpracę z wami i coś takiego stworzyć?
5: Oczywiście, że tak. My współpracujemy już też z bardzo wieloma środowiskami młodzieży. Cieszymy się właśnie, że młodzi ludzie przychodzą do nas, chcą zrealizować coś dla swojej tutaj lokalnej społeczności, czy nawet dla swoich znajomych. Są to różnego rodzaju spotkania, które na przykład organizują, też takie integracyjne, bo uważam, że też w tych czasach bardzo jest ważne, żeby młodzież się spotykała, rozmawiała ze sobą, nie tylko wirtualnie, ale też przede wszystkim tak twarzą w twarz. Realizują różnego rodzaju spektakle też, realizują różne warsztaty, organizują czasami jakieś gale wręczania nagród, więc cieszymy się, że jesteśmy takim miejscem umożliwiającym młodym ludziom tworzenie takich właśnie kreatywnych rzeczy, jakichś takich spotkań integracyjnych. Także gdyby jakaś taka właśnie tutaj lokalna młodzież, grupa miała ochotę coś zrealizować dla swoich nawet znajomych, zapraszamy serdecznie do nas, do współpracy.
4: Jeśli nie uda się u nas, to my pokierujemy ich dalej, bo nie zawsze wszystkie wydarzenia jakby mogą się u nas udać ze względu na przykład na dostęp sali, bo no jakby mamy duże ostatnio bardzo obłożenie, ale to też jakby nie chcemy ich zostawić samych sobie, ale właśnie sieciujemy, mówimy, dobra, spróbujcie dalej, może tutaj się uda, bo mówię, no zapotrzebowanie jest różne, więc to też się okaże. Ale mówię, no w przyszłości też może będziemy mieli taką też nową przestrzeń kreatywną, bo też szykujemy taki fajne, dobre miejsce właśnie, ale to jeszcze jest właśnie takie bardzo... No chcemy zrobić tego show i chcemy to pokazać tak bardzo mocno, ale na pewno dowie, jako Eska na pewno dowie się pierwsza i przyjdziemy wtedy tutaj zareklamować u was. Nie zdradzam jeszcze nazwy, bo to jest jeszcze nasza taka, właśnie to jest takie nasze nowe dziecko, że tak powiem, w Inku, więc wszystko jeszcze przed nami.
1: A do czego ma być stworzone to dziecko?
4: Będzie to przestrzeń kreatywna, dokładnie tak. I tam będzie można tworzyć przeróżne inicjatywy. W inkubatorze.
1: Czyli na tym zostawiamy, tak?
4: Tak jest.
1: Nie mówimy nic więcej. No
4: tak
1: dobrze,
4: jest.
1: No.
4: Tylko przed nami.
1: Tak czy siak, wy będziecie pierwsi oczywiście, którzy się dowiecie. I co jeszcze w Inku? Co teraz się dzieje? Wystawy, warsztaty, jeszcze właśnie te inne organizacje. Czy coś jeszcze macie dla nas?
4: My też musimy podkreślić, bo my w tym momencie zrzeszamy ponad 40 organizacji pozarządowych, jakby część wynajmuje u nas pomieszczenia na biuro, część ma adres korespondencyjny i na przykład jeśli jakaś organizacja pozarządowa potrzebuje adresu korespondencyjnego, to my możemy takiego adresu udzielić, on jest całkowicie darmowy, więc jeśli nas słyszą NGOsy szczecińskie, czy z naszego tutaj, z naszych lokalnych miejscowości, to serdecznie zapraszamy, więc my zawsze też takie wsparcie merytoryczne też od siebie dajemy. No, mocno już pracujemy nad tak naprawdę kongresem kreatywnym, który już robimy od kilku dobrych lat. Myślimy nad całym programem i tak dalej, więc jakby to nam też dużo czasu już zajmuje. Nie nudzimy się, ale właśnie to jest też fajne, że każdy dzień pracy nasz jest naprawdę inny. I to jest, myślę, że w naszej pracy ciekawe, że ktoś czasami po prostu przychodzi właśnie do nas do biura, tak właśnie z ulicy, albo ktoś zobaczył budynek i ma wspomnienie właśnie z Pałacem Młodzieży i mówi, a tutaj było to, tu takie zajęcia. I często oprowadzamy właśnie, zwłaszcza seniorów i te opowieści, które są, to czasami bardzo mocno chwytają za serce. Ale to jest jedna sprawa, a po prostu osoby też przychodzą właśnie zapytać, jak możemy im pomóc, tak? No mówię, ta duża część też taka szkoleniowo-dotacyjna, tak? Choćby takie właśnie małe projekty, jakieś małe dotacje czy mikrodotacje, no jakby gdzieś tam pomagamy po prostu organizacjom się w tym odnaleźć, bo mówię, bo my jako stowarzyszenie realizujemy już duże projekty i to doświadczenie już jakieś tam mamy i tych praktyków, więc tutaj staramy się też dzielić w miarę możliwości oczywiście naszej pracy swoją po prostu wiedzą.
1: A co to ma być za kongres?
4: To jest Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus. Teraz to już będzie 9. edycja. Ostatnio celebrowaliśmy dosłownie Szczecin celebrowaliśmy i w tym roku zawsze zapraszamy jakby osoby z tego właśnie obszaru designu, ale to są osoby, które jakby i tworzą sztukę, ale mają też ciekawe firmy. Bardzo też mocno chcemy też tutaj właśnie mówić o Szczecinie, bo bardzo dużo rzeczy fajnych się u nas dzieje. Mamy też taki konkurs How to Grow właśnie dla młodych lokalnych firm zaczynających, firm czasami to są jakieś koncepty i też staramy się szukać właśnie takich osób, żeby po prostu pokazały mieszkańcom, że coś takiego u nas fajnego można zrobić. Ale zapraszamy też zawsze jakąś gwiazdę, można tak powiedzieć, tak, z Polski, czy czasami właśnie z zagranicy, żeby po prostu też pokazać, jak to robią inni, tak, żeby pokazać właśnie, że ta celebracja poprzez sztukę, poprzez design, poprzez taką użytkowość, że to jest dla nas, to jest dla ludzi, tak? Więc jakby to wszystko będzie nami. W ramach tego też oczywiście mamy różne warsztaty, szkolenia, czy z design thinking, czy właśnie ostatnio mieliśmy malowanie jedwabiu i tak dalej, więc jakby też widzimy, co ludzie lubią, tak? i czasami zastanawiałyśmy się, czy warto to powtarzać, ale skoro właśnie są listy, jakieś tam rezerwacje i te miejsca naprawdę bardzo szybko czasami się rozchodzą, to mówimy, dobra, no to idziemy w tą noc. Skoro teraz przyszło z 15 osób, za chwilę będzie kolejnych 15 osób, no i dlaczego nie powtarzać tego, skoro to jest po prostu dobre, tak? I ludzie się cieszą, my widzimy, że są efekty. Też podkreślę, że z naszych warsztatów kreatywnych zawsze ktoś coś wychodzi, to jest właśnie takie fajne, że ludzie wychodzą z czymś, tak? Dzieci czy dorośli. I to jest fajne, że ty zrobiłeś to teraz, tak? I możesz sobie zabrać coś do domu. Wiadomo, że jednemu wyjdzie lepiej, drugiemu wyjdzie gorzej, ale jakby ja to zrobiłam i to jest też dla mnie taki jakiś tam znak.
2: I tutaj stawiamy kropkę, ale wy zostańcie z nami, bo już za chwilę magazyn lokalny.
3: SK Szczecin. SK Szczecin News.
2: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina porozmawiamy m.in. ze Stowarzyszeniem Historyczno-Eksploracyjnym Archegryf. Będzie m.in. o działalności grupy, ale spotkaliśmy się przede wszystkim, żeby porozmawiać o ich najnowszym znalezisku. Koniecznie zostańcie z nami.
3: SK Szczecin.
2: Mam przyjemność gościć Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Archegryf, a jego przedstawicielami oczywiście dzisiaj w studio są Józef Doleżał oraz Zbigniew Małecki.
6: Dzień dobry.
2: Przejdziemy później do najnowszego znaleziska. Już tutaj tak próbuję naszym słuchaczom troszeczkę, żeby zaiskrzyło, żeby koniecznie z nami zostali do końca. Ale zanim do tego przejdziemy, jak się narodził pomysł stworzenia Stowarzyszenia Archegryf?
6: Szanowni Państwo, to się zaczęło gdzieś pewnie około 6 lat temu, a zaczęło się tak krystalizować w postaci zarejestrowania tej naszej działalności 5 lat temu. Była grupa kilkunastu ludzi, którzy wpadli na pomysł, że warto pochodzić po lesie nie tylko po to, żeby szukać w nim grzyby, ale szukać śladów historii. My nie jesteśmy historykami, nie jesteśmy archeologami. To są ludzie najróżniejszych pasji, zawodów, wieku, doświadczenia, wykształcenia. Są również wśród nas kobiety. No i taką postać to przybrało od początku, że będzie to w formie stowarzyszenia. W chwili obecnej jest nas około 42-45 osób. Ta drobna fluktuacja wynika z tego, że ktoś chodzi rzadziej, ktoś częściej, ktoś do nas stara się dołączyć. Zazwyczaj przeżywamy taki okres ożywienia, zainteresowania wstąpieniem do nas po każdym kolejnym sukcesie, czyli jak media gdzieś podadzą albo my się pochwalimy, że znaleźliśmy coś, no to wtedy piszą do nas chętni. Nie bawimy się w jakąś selekcję, ale nie chodzi o to, żeby u nas było wielu, tylko o jakość.
2: Jasne, jakość, a nie ilość, chociaż no, na pewno ta grupa, o której pan wspomniał, około 42-5 osobowa, to są na pewno osoby potrzebne, żeby jak najwięcej móc tych znalezisk natknąć się na nie.
6: Tak, bywały takie, nazwijmy to misje, my sobie to tak nazywamy misjami, w których brali udział praktycznie wszyscy i to wiązało się na przykład z dwudniowym wypadem, no do takiej miejscowości jak Chełm Dolny, który, nie będę zdradzał szczegółów, można sobie takie informacje wyszukać, ma pewne powiązania ze spiskiem przeciwko Hitlerowi w lipcu 1944 roku z jedną z postaci, która w tym spisku brała udział, a my szukaliśmy śladów potwierdzających pewne konotacje związane z historią rodziny, z której on się wywodził. Udało nam się potwierdzić. Chodzi konkretnie o potwierdzenie, że na tarasie pałacu, który tam stał, była oryginalna armata z czasów wojny francusko-pruskiej i to się nam udało potwierdzić. I w tej ekspedycji brało udział kilkadziesiąt osób z naszego stowarzyszenia. Mieszkaliśmy tam przez 2 dni w namiotach i kilka innych wydarzeń, które przez okres tych kilku ładnych lat brały w nich udział większej ilości naszych członków, a czasami są to takie wyjścia, jedzie 4-5 ludzi do lasu.
2: Przez pryzmat tego, co uda wam się znaleźć, dążycie do tego, żeby poznać historię, która się kryła za tym. Tak jak właśnie potwierdzenie tej armaty, która była, czy historii rodziny.
6: Tak, zanim wejdziemy z łopatą, mówię, używam słowa łopata, używam go raczej w cudzysłowie, bo czasami to jest tylko szpica, którą nakłuwamy grunt, a czasami coś jest na dobrą sprawę na wierzchu, ale mamy detektory, mamy sprzęt elektroniczny. Musimy się do tego dokładnie przygotować. Mamy kolegę Marcina w stowarzyszeniu, który fantastycznie opracowuje różnego rodzaju wnioski, które pozwalają nam pokonać barierę administracyjną, która polega na tym, że niektóre obszary są na przykład objęte ochroną przyrodniczą, a niektóre są objęte ochroną konserwatorską. Nie oznacza to, że wejdziemy na każdy teren, w każdym miejscu i zawsze, jeśli chodzi o porę roku, ale na przykład w ubiegłym roku, jesienią, w listopadzie, udało nam się po kilku latach starań uzyskać zgodę na wejście na jedną z wysp Międzyodrza, gdzie potwierdziliśmy zaleganie w bagnie szczątków samolotu brytyjskiego z czasów II wojny światowej, Avro Lancastera, i do tego znaleźliśmy szczątki ludzkie. To są szczątki członków załogi tego samolotu. I dzisiaj już wiemy na 100%.
2: I to znaleźliście?
6: Tak, myśmy to znaleźli. To był listopad ubiegłego roku. A to też się obiło w szczecińskich mediach i tak dalej, ogólnopolskich zresztą. Jest mi bardzo przyjemnie, jestem dumny z naszego stowarzyszenia, że to myśmy to potwierdzili. A na dziś wiemy, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków podjął czynności zmierzające do uznania tego miejsca za mogiłę wojenną. To nie są jacyś nieznani ludzie, to znaczy na razie jeszcze nieznani, ale prowadzimy prace, które wymagają takiej mozolnej roboty wyszukiwania w różnych bazach, archiwach niemieckich, brytyjskich, najróżniejszych. Współpraca ze stowarzyszeniami angielskimi, byłych lotników, weteranów, muzealnych i tak dalej, żeby ustalić, i prawdopodobnie są duże szanse na to, żeby ustalić konkretnie imiennie, kto w tej załodze brał udział.
2: Niesamowite. Na waszej stronie facebookowej można przeczytać, że stowarzyszenie prowadzi działalność eksploracyjną, o czym już doskonale wiemy, ale to mi się bardzo podoba, ten fragment. W celu ochrony śladów i świadectw historii Polski oraz to, że upubliczniacie te efekty. Czy te upublicznianie to jest coś, co trzeba zrobić? Jeżeli byście tego nie zrobili, jest to jakiś, czy jest to nielegalne? Pytam po prostu z czystej ciekawości. No bo uważam, że bardzo pomagacie historii.
6: Tak sobie wyobrażamy, że pomagamy.
2: No ja inaczej nie widzę.
6: A my to tak odbieramy i tak to traktujemy. To znaczy, niektóre przepisy pozwalają zabrać eksploratorowi, powiedzmy, do swojej kolekcji.
2: No właśnie.
6: Nie mówię o handlowaniu, mówię o tym, żeby mieć w swojej kolekcji, pochwalić się innym i tak dalej. Rzeczy, które nie są uznawane za zabytki. Czyli wyobraźmy sobie, że w czasie wojny wyprodukowano 10 milionów sztuk jakiegoś guzika do munduru.
2: Okay.
6: On był powszechny, znany i tak dalej. To one nie będą traktowane jako zabytek i ja mogę mieć sobie w swojej kolekcji. Ale jeżeli ten guzik był wyjątkowy z powodu na przykład jego uszkodzenia, które sugeruje, w jaki sposób, dlaczego w tym miejscu się znajduje, albo okazuje się, że został jednym, jedynym egzemplarzem, no to oczywiście przekazujemy to do odpowiednich instytucji i wyrazem tego jest na przykład to, że w Centrum Edukacji Leśnej w Zdrojach obok Jeziora Szmaragdowego jest od 3 tygodni nasza ekspozycja. Mamy tam ekspozycję, którą nazwaliśmy tak szumnie, ale jak się okazuje, jest to wpisane kontekstem w miejsce i sytuację i czas, kiedy to tam zaległo w ziemi. Nazwaliśmy to depozytem Gauleitera, bo jak wiemy, te schrony, które są w okolicy jeziora, były w czasie II wojny światowej wykorzystywane przez ówczesne nazistowskie władze Szczecina i ten depozyt znaleźliśmy w ciągu kilku tygodni w dużych ilościach w jednym miejscu, w pobliżu tego miejsca, w którym jest ta ekspozycja, dużej ilości niemieckich odznaczeń, przypinek, różnych takich dystynkcji związanych z różnymi formacjami nazistowskimi, niemieckimi. A ich uszkodzenie wskazuje na działanie ognia, a to nam podpowiada, i były tam drobne przedmioty polskiego pochodzenia w tym samym miejscu, sugeruje to nam, że pierwsi powojenni mieszkańcy Szczecina z odrazą czyścili te pomieszczenia z tego śmiecia propagandowego niemieckiego i popalili to w jakichś transzejach, okopach, które pozostały po ledwo zakończonej miesiąc, półtora temu wojny. I my po 80 latach to odnaleźliśmy. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest niemieckie, szwedzkie, czy prasłowiańskie, albo to, o czym dzisiaj będziemy
2: dokładnie
6: mówić.
2: Dokładnie, tak.
6: To dla nas jest historia. Historia jest jedna. Oczywiście można pisać ją na różne sposoby, ale pewnych faktów nie zmienimy. I tak jak nie da się wyprzeć tego, że Szczecin przez setki lat był niemiecki, pruski, ale też znajdował się w rękach innych rządzących z innych krajów, tak nie możemy udawać, że nie widzimy takich śladów historii, tak? I my w tym sensie udostępniamy, żeby ludzie mogli przyjść, zobaczyć. Tak to wyglądało. Tak kiedyś ludzie się zachowywali, takich przedmiotów używali, tak? Bo to, że one są jednocześnie materiałami nazistowskimi, hitlerowskimi, propagandowymi, to też obrazuje jakiś sposób życia tych ludzi ówcześnie, tak? Że tak byli ubrani, tak się ubierali, mieli takie na swojej odzieży. Bo przy okazji znajdujemy wiele innych przedmiotów użytkowych. To nie zawsze są tak zwane śmieci militarne, jakieś destrukty karabinów, amunicji i tak dalej. To czasami są na przykład przywieszki, które przeciętny szczecinianin z XIX wieku miał przyczepione do obroży psa, z którym wychodził na spacer. Mhm. Albo na przykład jest to numerek z szatni, z nieistniejącej restauracji, która nie przetrwała wojny. Albo jest to na przykład jakiś talerz z napisem Sztetin, tak? Czy na przykład jakieś opakowanie szklane, butelka. Wszystko, co zalega w ziemi. Nas interesują również kapsle z lat 50., 60., 70. Oczywiście nie gromadzimy tego, ale to też jest dowód na to, że jakaś obyczajowość, kultura się zmieniała przez te dziesiątki lat powojennego już Szczecina.
2: Jasne, dokładnie. W 100% się podpisuję pod tym. Też nie jakby nie... Nie ma dużego znaczenia zawsze, do kogo należało, ale ważne, że jest częścią historii, jaka by nie była. Wspomniał pan o najnowszym znalezisku, więc to jest ten czas, żebyśmy do niego przeszli, bo też tak a propos tych znalezisk właśnie nazistowskich, przemierzaliście Puszczę Bukową z myślą, że kolejnym znaleziskiem będzie coś powojennego, tak, z takich czasów, a okazało się, że odkopaliście wykonany z brązu grot oszczepu i ozdobną szpilę z tego samego materiału. Dobrze mówię?
6: Tak. Klasyczny weekend, jak co weekend.
2: Nie zapowiadający nic, tak, niczego takiego.
6: Żartobliwie powiem, to już się stało nudne, powtarzalne i w zasadzie spodziewaliśmy się, że znajdziemy dokładnie to samo, co tydzień temu i dwa tygodnie temu i miesiąc temu, bo eksploracje terenu wokół Jeziora Szmaragdowego, oczywiście nie całą, bo tam są miejsca, gdzie ewidentnie nam z powodów właśnie zabytkowych, historycznych nie wolno wchodzić i to szanujemy. Domyślaliśmy się, liczyliśmy na to, że znowu coś takiego wykopiemy i nagle złoty strzał. Moment, w którym koledzy mnie powiadomili, że to jest, to nie potrafiłem zachować się spokojnie, po prostu...
2: Emocje.
6: Emocje były takie, że poleciało parę wulgaryzmów, takich dość charakterystycznych, nie będę cytował, ale naprawdę, to było wow. To wie pan, to jest tak, że człowiek chodzi całe życie i może nie znaleźć nic, a może być tak, że pójdzie raz i nagle Jezus, taki złoty graal, taki święty graal, przepraszam, każdego eksploratora. Ale tu w całości i honor i zaszczyt znalezienia tych przedmiotów oddaję Józefowi, który tam był i jest z nami obecny w studiu.
2: Tak, panie Józefie, to pan był odpowiedzialny za wydobycie tego z ziemi, tak?
7: Tak, dokładnie. Ja byłem tym szczęśliwcem, któremu to wykrywacz pozwolił i wykazał miejsce znajdowania się tych dwóch przedmiotów, no, dzięki którym dzisiaj mogliśmy się tutaj spotkać i omówić to i przedstawić naszą historię.
2: No tak, dzisiaj jesteście świeżo po wizycie w Muzeum Narodowym, tak? Wspomnę tylko o tym, jaka wasza wstępna, co mówiła wasza wstępna ocena przed wizytą, a zaraz przejdziemy do tego, do najświeższych informacji, jakie ze sobą niesiecie. Wasza wstępna ocena mówiła, że to jedno z największych, wasza, tak? Tutaj to właśnie też chciałem mieć pewność. Jedno z największych odkryć od kilkudziesięciu lat w tej części Europy. Teraz chciałbym, żebyście się podzielili panowie najnowszymi informacjami. Czy potwierdzamy to?
7: Myślę, że tak. Ze wstępnych ustaleń dzisiaj, jakie mieliśmy w muzeum, pan datował grot, o którym mówimy, na między trzecią a piątą epoką brązu, także tutaj jesteśmy na dobrym punkcie. Jest bardzo dużo pytań, bo była tam też również taka szpila ozdobna, przez nas nazwana szpilą ozdobną, bo tak naprawdę no, nie wiemy, nie jesteśmy pewni nazewnictwa tego przedmiotu. No tutaj też jest na odpowiedzi, które dostaliśmy od kilku profesorów znanych w Polsce i na w Skandynawii, że no oni też nie są pewni co do pochodzenia tej szpili, tak przez nas nazwanej, także zobaczymy. No tutaj szpila robi wielki znak zapytania co do pochodzenia i czym ona tak naprawdę jest.
2: Okej, okay, no pod szpilą mamy w takim razie znak zapytania, ale zostajemy w takim razie o wykonanym z brązu grocie oszczepu. Co na ten temat mówi muzeum?
6: Zanim zwróciliśmy, to znaczy to było mniej więcej równolegle, to znaczy w tym samym momencie, kiedy powiadomiliśmy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, wystąpiliśmy poprzez wysłanie maili do kilku autorytetów i to nie myśmy sobie wybrali te autorytety, znaczy myśmy je sobie wybrali w sensie, że wiedzieliśmy, że tacy ludzie są, zrobiliśmy jakąś tam kwerendę w internecie, kto się tym specjalizuje i tak dalej, zwróciliśmy się do kilku różnych instytucji i uzyskaliśmy, oczywiście bardzo wstępne, na podstawie tylko przesłanych przez nas zdjęć i wiedzy tych ludzi, odpowiedź od profesora Radosława Janiaka z Uniwersytetu Łódzkiego, od profesora Christiana Christiansena ze Szwecji, od profesora Christiana Horna również ze Szwecji i od dzisiaj w nocy, dosłownie w nocy, odpisał jeszcze profesor Fleming Kaul również ze Szwecji i szczerze przyznam, jestem autentycznie niemal wzruszony, jak czytałem to sobie jeszcze dzisiaj przed przyjściem do studia, tą całą korespondencję między nimi a mną, oczywiście mną jako szefem stowarzyszenia, a mną, nie mną jako Zbyszkiem Majewskim, że bez takiego być może wymyślonego oczami wyobraźni takiego stereotypu zadętego naukowca. Nie, bez niczego takiego. Zbyszek, tak, świetnie, wow. Rzadkie i tak cytując teraz z pamięci, pan profesor chyba bodajże Janiak napisał, że szpila jest w ogóle bardzo rzadka, ponieważ występuje tylko w 8% depozytów grobowych, czyli mniej niż 1 na 10 takich pochówków z epoki brązu miała gdzieś tam w tych ofiarach składanych wraz ze szczątkami zmarłego szpilę. Natomiast co do oszczepu, na pewno jest z epoki brązu. Takie wstępne datowania, no rozrzut jest duży, ale to jest archeologia, tutaj się nie da przy takich znaleziskach ocenić tego z dokładnością do 20-50 lat. To jest między 3 a 3,5 tysiąca lat wstecz. Świadomość tego, że przede mną mieli w rękach ten kawałek metalu tylko 4 ludzi ode mnie ze stowarzyszenia, czyli Józef, czyli Klaudia, czyli Ignacy i Marcel, jest taka, że po prostu szok. Ja wiem, że takie rzeczy rzadko kto ogląda. Jest to wyjątkowe. Na pewno jest wyjątkowe też dlatego, że w Polsce takich eksponatów jest niewiele, jeżeli chodzi o groty. Profesor na przykład, bodajże Kaul powiedział, Fleming Kaul odpisał mi, że przeszukał na szybko badania dotyczące 60 podobnych znalezisk w Brandenburgii, więc świadomość tego, że tam jest 60, a w Polsce jest tego kilka sztuk tylko, no robi wrażenie.
2: Robi wrażenie, aż naprawdę, aż sam nie wiem co powiedzieć. Też była możliwość, chyba taka wstępna ocena przez panów, coś związanego z kultem Słońca? Czy to się potwierdziło?
6: Nie umiemy powiedzieć. To takie bardzo wstępne. Jeden z profesorów, teraz już nie pamiętam dokładnie, który, to był jeden z pierwszych maili parę dni temu, napisał to ze znakiem zapytania. Czyżby kult Słońca?
2: Aha, okej.
6: Czyżby kultura alpejska? Czyli takie pytania stawia, które być może warto sprawdzić, obalić, potwierdzić. No, jakieś badania pewnie będą nad tym prowadzone. Zresztą byliśmy dzisiaj z Józefem, tak jak mówił Józef, byliśmy w Muzeum Narodowym. Na pewno te rzeczy będą dalej badane. Poddane dzisiaj były takim bardzo wstępnym badaniom.
2: To jest dopiero początek, rozumiem.
6: Tak. Przez urządzenia, które potrafiły po usunięciu wierzchnie warstwy tlenków, potrafiły dokonać analizy i wiemy, że to jest bardzo dobrej jakości brąz.
2: Panie Józefie, no jaka jest satysfakcja? Na pewno jest ogromna.
7: O, satysfakcja jest na pewno bardzo ogromna. No zobaczymy, jeżeli się potwierdzą datowania tego wszystkiego, no to tak jak Zbyszek wspomniał, no chyba spełniłem swoje marzenie eksploratora. Zobaczymy, być może Ziemia jeszcze odda coś ciekawszego od tego, no ale myślę, że to będzie chyba trudno przebić.
2: Możliwe tak, ale życzymy podobnych albo jeszcze większych znalezisk, o ile można. Tak sobie myślę, czy to teraz faktycznie będzie takie napędzenie, taka motywacja, żeby jeszcze więcej, czy bardziej z taką dozą pokory, że to jest naprawdę raz na strzał, raz na ileś?
7: Myślę, że tak. Nie, podchodzę do tego z taką spokojną i chłodną głową, także udało się trafić, super, trafi się jeszcze raz, będzie rewelacja, ale pomalutku emocje opadają i wracamy do codzienności i szukamy dalej kapsli i innych podobnych rzeczy.
2: Świetnie. Panie Zbigniewie, czy to jest na tę chwilę największy sukces waszego stowarzyszenia? Czy nie klasyfikujemy na różne sposoby i każde znalezisko jest na wagę złowa?
6: Gdybym powiedział, że nie kręci to nas najbardziej, bo kręci, ale z jednakowym pietyzmem, szacunkiem, sympatią wspominamy gdzieś tam na naszych rozmowach, mamy taki własny wewnętrzny czat dla naszych członków, każde poprzednie gdzieś tam eksploracje. Czasami do niektórych miejsc wracamy, bo jeżeli zgody odpowiednich instytucji są na dłuższy okres czasu, to no, nie wiem, skuta ziemia jest lodem, no, nie pójdziemy tam, bo bagniście, ale tutaj jest bardziej sypko, to da się. Natomiast jeśli chodzi o taką hierarchię w sensie donosłości, nazwijmy to historycznie, na pewno, to tak jak powiedziałem, to jest rodzaj takiego świętego grala. Teraz już tak żartobliwie gdzieś tam na Facebooku napisałem, Józek może siąść przy ognisku i powiedzieć, to słuchajcie, jak się szuka zabytków, i może opowiadać. I nawet dzisiaj pan z muzeum żartobliwie oczywiście powiedział, że w takiej grubej księdze tej pomorskiej archeologii, umownie nazywając, Józef Doleżał już ma swoje nazwisko i jakiś student archeologii za jakiś czas będzie musiał przeklinać, Boże, muszę to zakuć, zapamiętać. Tak, już się wpisał. No, gdyby to był 200. pierwszy oszczep, to pewnie byłby jednym z wielu, ale jest jednym z niewielu, który taki oszczep znalazł. Jest taka ważna rzecz, bo chcę uprzedzić tych domorosłych różnych poszukiwaczy, którzy pójdą, kupią detektory i pójdą gdzieś do lasu. No, trzeba spełnić pewne warunki, żeby pochodzić sobie legalnie i tak dalej, ale to też nie jest tak, że pójdzie się byle gdzie i się znajdzie. My przygotowujemy się idąc. Nie spodziewaliśmy się, że znajdziemy to coś tak starego. Nie wiemy też, czy to jest miejsce pierwotnego złożenia w tym miejscu, czy to jest na przykład coś wtórnego. Pamiętajmy, że teren Puszczy Bukowej tu w okolicy między torami a autostradą był mocno przeobrażony gospodarczo na przestrzeni różnych wieków, bo przecież i kopalnie gliny, kredy i margla i tak dalej, więc to mógł być jakiś urobek gdzieś wysypany, ale równie dobrze mógł przez te tysiące lat deszcz to wypłukać i to się znalazło stosunkowo płytko pod powierzchnią gruntu. Nie ma wątpliwości, że ziemia kryje wiele tajemnic, ale to już Józefowi mówiłem, teraz bijemy dalej, czyli pterodaktyle, a potem już tylko zagadka wszechświata przed nami będzie stała otworem.
2: Cudownie. I takim właśnie akcentem zakończymy. Życzę wam, żebyście dalej zapisywali się na kartach historii, bo to rzeczywiście jest zapisywanie się na kartach historii i dobrze, że mamy u nas w regionie takich ludzi, możemy właśnie poznawać, dowiadywać się czegoś więcej niż tylko to, co mamy w podręcznikach czy w internecie. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli panowie ze Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Archegryf, a mianowicie panowie Józef Doleżał i Zbigniew Małecki.
6: Dziękujemy.
7: SK
3: Szczecin.
2: Zmieniamy temat, by przenieść się do świata komedii i stand-upu. Zapraszam na swój materiał. W dzisiejszym eskowym studio Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer, organizator imprez komediowych i przede wszystkim, w moim mniemaniu, założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-up. Witaj.
8: Cześć. Fajnie, pierwszy raz faktycznie słyszałem, jak masz nazwisko.
2: Usłyszałeś moje nazwisko.
8: Tak. Jedno sprostowanie, nie jestem założycielem Szczecińskiej Ligi.
2: O, no i już możemy zacząć rozmowę od tego.
8: Nie jestem założycielem.
2: Widzisz, a ja założyłem, że jesteś założycielem.
8: Nie, ja to ciągnę, wiesz co, ja to ciągnę ten projekt, bo on trochę się przykleił. Ja chyba ostatnio, jak się umawialiśmy na to, że będziemy rozmawiać, zacząłem się zastanawiać, ile czasu to już trwa.
2: No właśnie, to zacznijmy od tego, ile czasu to trwa i jak wyglądał początek tej ligi.
8: To zacznijmy od tego, że trwa to chyba już ponad 10 lat.
2: A wiesz, że tak przygotowałem się, sprawdziłem, ale no, to w sumie na twoim opisie na Insta, że jesteś komikiem od 10 lat.
8: Nie,
2: nie wiem, czy aktualizowałeś.
8: Słuchaj, to ten tekst był zrobiony 10 lat temu.
2: To już wiesz, że warto zaktualizować.
8: Ja generalnie komedią zajmuję się od prawie 20, od niemal 20 lat. I w ogóle mój pierwszy występ stand-upowy to był, nie wiem, z 17 lat temu. Taki pierwszy, jak sobie przypomnę, takie pierwsze wyjście solowe na scenę. Natomiast liga, właśnie, liga jest koło 10 lat, wydaje mi się. Musielibyśmy poszperać na fanpage'u, ale wiesz, jak to dzisiaj wygląda.
9: No jasne, no.
8: Więc
9: to jest taki zamysł, że człowiek ma, a sprawdzę, kiedyś uporządkuję.
8: Tak,
9: to.
8: Tak, tak. I lecisz, wiesz, scrollujesz i przy 6 roku stwierdzasz, nie, no dobra.
9: Nie dzisiaj.
8: Jak ktoś będzie pytał, to powiem, że dawno.
9: No, no tak.
8: No, więc wydaje mi się, że koło 10 lat. Natomiast nie ja jestem założycielem i nie ja w zasadzie jestem pomysłodawcą Szczecińskiej Ligi Sten.
9: No to strasznie, jak to wyglądało, bo sam jestem
8: pamiętasz
9: ciekawy.
8: Pamiętasz kiedyś było coś takiego, taka seria imprez jak Stand Up Szczecin.
9: Tak.
8: I to były pierwsze w Polsce imprezy stand-upowe.
9: Pierwsze w Polsce, tak, czyli Szczecin jest kolebką takich imprez.
8: Pierwsze, tak. To były pierwsze regularne wydarzenia organizowane z komikami spoza jak gdyby Szczecina i to się nazywało Stand Up Szczecin. I jak gdyby Szczecińska Liga Stand Up została założona przez Bartka, Jezus, Bartek, jak miał nazwisko? Marciniak, Bartek Marciniak.
9: Żeby was nie pomylić, nie?
8: Tak, właśnie sprawdzę sobie. I Bartek, tak, no dobrze pamiętam, Bartek Marciniak razem z Waldkiem Kulpą zorganizowali coś takiego jak Szczecińska Liga Stand Up. I to jak gdyby przez pierwszy sezon to była trochę konkurencyjna impreza do tej naszej imprezy.
9: Okej.
8: Okay. Oczywiście przez pierwszy sezon ligi, nie? Bo ona powstała chyba 2 albo 3 lata po tym, jak my założyliśmy i robiliśmy pierwsze imprezy ze Stand Up Szczecin. Mm-hmm. No i Bartek to robił. Robił to z jakimiś tam mniejszymi lub większymi sukcesami. I to było tak, że ja się rozstałem w pewnym momencie z kolegami ze Stand Up Szczecin. No, gdzieś tam nie było nam po drodze. Mm-hmm. Inne wizje mieliśmy w ogóle rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No, wiesz, to było tyle lat temu, że to podejrzewam, że byle pierdnięcie mogło spowodować tak, to, tak. Że stwierdziliśmy, że jednak nie. I ja dostałem w zasadzie propozycję od Bartka, żebyśmy robili ligę razem. Mhm. No i trochę, wiesz, trochę po złości kolegom z poprzedniej organizacji.
9: To nie dość, że pierwsza, że ci przerwę, to nie dość, że pierwsza akcja taka w Polsce, to tutaj już konkurencja na
8: tak,
9: początku.
8: Tak, trochę
9: tak. No tylko w Szczecinie chyba.
8: Tak, trochę tak, ale wiesz co, ale no... To trochę wyszło właśnie, trochę wydaje mi się po złości, trochę też było tak, że ja odchodząc z tego scena w Szczecin, ja nie chciałem do końca organizować, nie? Ja się chyba wolałem skupić może na występowaniu, mhm. No gdyby nadal mówimy, że to było te paręnaście lat temu, nie? Mhm. Więc tu jeszcze nic nie było jakiegoś takiego klarownego i tak dalej, no ale stwierdziłem, kurczę, skoro mamy propozycję, to tak zróbmy, nie? Mhm. No i z Bartkiem poprowadziliśmy kilka sezonów z dużymi sukcesami, w sensie, wiesz, my sprowadzaliśmy fajnych komików, zrobiliśmy mój roast wiele, wiele lat temu, na którym, wow. na którym nawet wystąpił Lotek, będąc jeszcze kolegą Karola Modzelewskiego.
9: Ale no to już, kurczę, no to naprawdę ciekawostka niezła.
8: No wiesz, no, to na tych naszych imprezach w zasadzie zaczynali
9: Czyli
8: wszyscy.
9: Wy od razu zaczynaliście od tego, żeby ściągać?
8: My od razu, tak, to było założenie takie, że...
9: To nie było tylko lokalnie.
8: Nie.
9: Z rozmachem.
8: Założenie było takie, że zaczęli się już pojawiać ci komicy, gdzieś tam zaczęli już występować. Wcześniej jeszcze przed Stand Up Szczecin gdzieś tam jakieś takie pojedyncze imprezy robili koledzy, pamiętam. Mhm. Natomiast wiesz, no komików nie było za wiele do występowania. Ale pamiętam, że właśnie była jakaś taka pojedyncza, czy dwie imprezy może zrobione, natomiast Stand Up Szczecin był jak gdyby imprezą regularną. Mhm. Z założenia miesiąc mhm. miał się pojawić jakiś tam gość. No i wiesz, no to były takie czasy, że my wszyscy zaczynaliśmy. No ja pamiętam, jak wiesz, na scenie, na którejś imprezie występował Pacześ, mhm. który był razem z kolegami ze Stand Up Łódź, jeszcze był najgorszy ze Stand Up Łódź. Wiesz, z trójki. Więc tak naprawdę przez moje sceny, moje imprezy, czy nasze, w sensie mojej kolegów, ale później moje samemu, przewinęli się w zasadzie wszyscy. Mm-hmm. W zasadzie wszyscy, których dzisiaj możesz oglądać, a ja przewinęło się też rzeczy paru takich, których już nie możesz oglądać, a i tak byli dobrzy. Mm-hmm. No i właśnie. No i tak, później Bartek wyprowadził się ze Szczecina, ten założyciel Szczecińskiej mm-hmm. Ligi Stand-Up. Ja nie pamiętam, czy po dwóch, czy po trzech sezonach, czy to był drugi, czy trzeci sezon ligi, no ale wyprowadził się. Mm-hmm. No i ta liga tak została. Wiesz co?
9: Jak kula u nogi?
8: Nie, tak trochę zostało na zasadzie, znaczy wiesz, to bardziej została nazwa, nie? Bo jak gdyby ja cały czas organizowałem wydarzenia. No i stwierdziłem, że skoro już jest ta nazwa tej Szczecińskiej Ligi Stand-Up, no to niech sobie będzie. Bo w ogóle założenie, dlaczego to się nazywało Szczecińska Liga Stand-Up? No bo to miała być liga. Mm-hmm. Tak? Czyli że
9: open mic'i?
8: Mieliśmy robić open mic'i, mm-hmm. jak gdyby, żeby ci lokalni komicy, i to przez początek tak było, nie? Na początku, że lokalni komicy gdzieś tam sobie raz na 2 tygodnie, wiesz, raz w miesiącu, przez cały rok spotykają się, zbierają punkty, wygrywają nagrody, wiesz, no generalnie liga.
9: No liga, no.
8: No, ale to jak gdyby umarło śmiercią naturalną ze względu na ilość chociażby zawodników, ich nieregularność, no bo to też nie możesz nikogo zmusić. Wiesz, czym zmusisz to nagrodą za 300 zł?
10: Zmusisz kogoś, żeby miesiąc przygotowywał materiał.
9: Wiesz, wtedy 300 zł?
8: Nie, to nie aż tak. Nie. Inflacja tak, ale nie aż. Nie
9: no
8: aż
9: bo
8: tak.
9: Nie, no co innego przyjść na imprezę i jakby jednorazowo zawalczyć o te trzy paki, tak. A nie tam się na gimnastykować.
8: 10 miesięcy, no. Wiesz, miesiąc w miesiąc po prostu szykować.
9: Nie, no to
8: coś,
9: faktycznie, okej. Okay.
8: No, więc nazwa została. Wiesz, nazwa została, został fanpage, zostali jacyś tam fani, w tym sensie jacyś tam, oczywiście to złe słowo, ale no i część tych fanów w ogóle jest do dzisiaj ze mną, to jest w ogóle fajne, no, nie? Że są fani, są ludzie, którzy chodzili na pierwsze ligi, są fani, którzy byli na pierwszych stand-up Szczecin i gdzieś tam się przewijają na tych moich imprezach, no ale wracając, no i ta liga sobie tak została i ja po prostu mam takie, no to skoro już jest...
9: No szkoda zrezygnować z czegoś, w co się włożyło pracę i jakieś ugruntowało się.
8: Tak, już. Ja już myślałem, wiesz, wielokrotnie myślałem o tym, czy nie zmienić nazwy na przykład tego, a mam takie, ale po co z drugiej strony?
9: Ja rozumiem, to ja bym też zostawił.
8: Chociaż na przykład mam trochę problem z tym, że właśnie zaprosiłeś mnie i pierwsze pytanie, jakie zadajesz, to wiesz, że organizator Szczecińskiej Ligi Stand-up. Ja mam takie...
9: No właśnie.
8: Jaki organizator? Tu nie ma co organizować. W sensie, wiesz, ja mógłbym to nazwać spotkania...
9: Założyciel fanpage'u.
8: Nawet nie. Wiesz, nawet nie.
9: Nawet nie. Wiesz.
8: Ale to wiesz, to tak naprawdę te imprezy mogłyby się nazywać komediowe spotkania w piwnicy. No i jak gdyby to nadal będzie ten sam rodzaj wydarzenia, nie? Tym bardziej, że to przez te wiele lat trochę ewoluowało, nie? To już trochę nie ma... Jako liga, znaczy pod tym szyldem już raczej nie organizujemy występów innych komików. Ja oczywiście korzystam z tego fanpage'a, z tej marki, no bo jak ludzie widzą, że to jest to, no to jak gdyby z automatu już trochę kojarzą, że to jestem ja, nie?
9: Tak,
8: trochę też jest inaczej. Natomiast to już dawno się zatarło to, że organizujemy gdzieś tam regularnie co miesiąc występy innych komików, że jest liga i tak dalej. Teraz to trochę ewoluowało, że staramy się raz w miesiącu zrobić takiego lokalnego open mic'a. Mamy taką grupę kilku zaangażowanych, mniej lub bardziej, ale zaangażowanych osób w pisanie żartów, występowanie. No i robimy coś takiego trochę dla siebie też, żebym, wiesz, trochę też dla mnie na zasadzie, że ja mogę sobie wyjść, coś potestować, albo wiesz, poprowadzić imprezę, na jakieś żarty wpaść, później mam je do programu i tak dalej.
9: Tak.
8: Ale też koledzy i koleżanki, bo też są kobiety, też sobie wychodzą raz w miesiącu, testują sobie materiał, albo po prostu występują. Coraz więcej osób, znaczy to też coraz więcej, to zawsze się zdarzało tak, że przyjeżdżał ktoś spoza Szczecina, więc teraz też powoli wracamy do tego, że zapraszamy ludzi, dajemy im znać, ej, słuchajcie, wpadnijcie, no daleko nie macie, słuchajcie, robimy imprezę. Tylko od niedawna w zasadzie to jest chyba drugi rok, kiedy robimy tę imprezę charytatywną. To znaczy, że cały zysk z tej imprezy przekazujemy na jakiś tam cel charytatywny. Oczywiście cel oficjalny, sprawdzony.
9: Jasne.
8: Natomiast, tak jak już rozmawialiśmy jakby poza anteną, to każdy z nas ma gdzieś tam, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, czy ten kogoś, kto dla kogoś coś gdzieś tam zbiera. I my stwierdziliśmy, że, z jednej strony było takie fajnie wspomagać, a z drugiej strony jest to trochę trywialne, natomiast też jest trochę prawdziwe. Wiesz, jak występuje 6-7 open micerów i przychodzi, nie wiem, 50 osób, to czym my się mamy dzielić?
9: No właśnie.
8: Nie? Wiesz, to co mamy? No każdy z nas wyjdzie, będzie miał stówkę w kieszeni, minus podatki, minus to, że tu, wiesz, tu jakieś...
9: To jakaś... dopłacić trzeba będzie.
8: To wiesz, to tak jest, że robimy imprezę i tu, jak ktoś miałby z nas na tym zarabiać, na tym występie, no to nie byłby zarobek, to wiesz. To byłoby takie na zasadzie, dobra, no...
9: A jak już to się zbierze, to faktycznie jest jakaś kwota,
8: tak, to są, wiesz, to są kwoty rzędu, wiesz, od 1,5 do 2,5-3 tysięcy. No więc to nie są małe, wiesz, po pierwsze, jak gdyby, jeśli chodzi o charytatywność, to nie są ogromne kwoty. Nie? Wiesz, nie jesteśmy fundacją jakąś zorganizowaną i tak dalej. Natomiast wiesz, jednorazowy strzał dodatkowo dla kogoś i jest fajnie, bo ludzie przychodzą, robią coś, mają możliwość zrobienia czegoś dobrego.
9: Tam mają poczucie, że
8: tak, za relatywnie niewielkie.
9: No przychodzą pieniądze. Się pośmiać i mogą pomóc.
8: I świetnie się przy tym bawią,
9: tak.
8: Dlatego że oni tu nie płacą za bilet. Nie? Więc nie ma czegoś takiego, wiesz, zapłaciłem 3 dychy, baw mnie. Nie? Tu jest na zasadzie, dobra, dałem 3 dychy na akcję charytatywną, zobaczmy, co pokażą ci open
9: mic. I teraz ewentualnie mogę się pośmiać.
8: Tak, trochę. No, tym bardziej, że byłeś na paru open micach, to wiesz, że to jest różnie, nie? My testujemy tam żarty. Tam rzadko. No tam zdarza się czasami, zdarzają się dobre rzeczy, ale w większości przypadków przeważają rzeczy złe i bardzo złe. Natomiast nadal impreza jest w takim, wiesz, klimacie, że wszyscy mamy do siebie bardzo duży dla siebie mamy margines, wiesz, tolerancji. Wszyscy wiemy, że to testujemy te żarty. Ale często też zdarza się, że goście, jak gdyby przyjeżdżają, jak pierwszy raz przyjeżdżają, no to przyjeżdżają z gotowymi rzeczami już takimi, że kilka razy były testowane, one działają, bo oni chcą się pokazać
9: w nowym mieście, nie?
8: Wiesz, zdobyć doświadczenie na innej publiczności, sprawdzić, czy te żarty też zadziałają nie u nich lokalnie, gdzie, wiesz, lokalnie przychodzi mnóstwo znajomych, tylko gdzieś spoza, nie? Więc w ogóle imprezy chyba nigdy w życiu nie mieliśmy jakiegoś złego komentarza po imprezy. Może raz i to ja dostałem negatywny komentarz, że za dużo przeklinam, no, ale to chyba ktoś
9: przeklinał. No właśnie, ale zdarza się często publiczność, która po prostu jest zniesmaczona i wychodzi? Dużo miałeś takich sytuacji przez te 20 lat? Nie. Wiesz, to chyba jeżeli ktoś zabłądził i przyszedł...
8: Teraz? To jest w ogóle, jeżeli ktoś przyszedł i nie wie, na co przyszedł, to ja w ogóle nawet nie czuję wyrzutu w sumie. Stand-up trwa 20
9: lat. No właśnie, ta świadomość powinna już być na takim poziomie...
8: Więc jeżeli ktoś kupuje bilety i nie jest w stanie sprawdzić, na jaką imprezę przychodzi i czuje się zbulwersowany po tym, co usłyszy, to ja zero wyrzutów sumienia. Nie, bo jak gdyby, wiesz, kiedyś jak nie było internetu, to że żeś głupek, to wiedziała tylko rodzina, nie? A teraz jak gdyby wiedzą wszyscy. Fakt, że zdarzyło nam się parę razy, i to oczywiście, podejrzewam, nie była wina nikogo. Natomiast mieliśmy sytuację, gdzie chyba na pierwszy albo drugi występ charytatywny, który robiliśmy, właśnie ten open mic taki charytatywny, przyszło, słuchaj, no cały lokal, tam mieliśmy, nie wiem, około 70-80 osób, w tym starszą panią z wnuczką. I ja do dzisiaj próbuję sobie...
9: Z wnuczką.
8: Ja do dzisiaj próbuję się zastanowić, jaki był proces, jak gdyby, decyzyjny.
9: Co się zadziało?
8: Natomiast

0: to nie jest tak, że ta wnuczka miała tam chyba z 10 lat. Ona miała z 13, 14.
1: Chyba 30?
0: Nie? Nie, nie, więc wydaje mi się, że to wnuczka powiedziała babci, że jest fajna impreza i ona chce iść.
1: No, nie? Ktoś komuś zaszkodził i...
0: Tak, natomiast ta pani, o Jezu, to było tak smutne, znaczy smutne, no w sensie ta pani wytrzymała bardzo grzecznie, wytrzymała do przerwy.
1: Ojaj, to no bardzo...
0: I dopiero w przerwie, która tam była po mniej więcej godzinie, wyszła. Najgorsze dla tej pani było to, że jak do tej pory to był najbardziej obrazoburczy i hardkorowy i obleśny open mic, jaki do tej pory zrobiliśmy.
1: Mamy nadzieję, że tej pani się nie śni to po nocach.
0: Nie mam, ale stary, tam po prostu było z 6 komików i każdy, który wchodził, stary, to był coraz hardkorowszy. Więc domyślasz się, jakie tam tematy były poruszane. No. I ta biedna pani z tą biedną wnuczką przez godzinę siedziała i tego słuchała. Nie? No i później wyszła. A oczywiście wyszła. Nikomu jak gdyby nie robiąc wyrzutów i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast to było takie trochę ojojoj.
1: No, ale...
0: Natomiast resztę mam, jak gdyby, reszta, no jesteśmy dorośli. Po tylu latach powinniście wiedzieć, na co przychodzić.
1: Dokładnie. No, ale właśnie mimo tego, że mimo tej świadomości, która no, powinna być w ludziach, którzy idą na takie wydarzenie, no to tutaj akurat, no dobrze, ta pani była przypadkiem. Ale mimo to wyrzuty miałeś?
0: Raczej nie.
1: Jesteś osobą wrażliwą?
0: Jestem osobą wrażliwą.
1: Bo tak myślałem.
0: Ale płacę za to 200 zł tygodniowo, żeby się nie przejmować wszystkim. To jestem, natomiast no, co ja mam zrobić?
1: No nie, właśnie wiesz, to nie jest twoja wina.
0: Wiesz, prawda,
1: nie?
0: Jest taka, prawda jest taka, że ja tę panią zobaczyłem dopiero jak wychodziła.
1: Nie? Dotarło do ciebie.
0: Tak, dopiero, że jak gdyby, aha, wiesz, bo wbrew pozorom, bo to jest tak, dużo u mnie na występach, jak ja gram ze swoim programem, to zresztą w nowym programie mówię to, jak będzie w necie za, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie, jak go wrzucę, to tam jest taki początek, że ja bardzo lubię seniorów na moich występach.
1: Okay.
0: Uwielbiam. Dlaczego? Bo oni już przychodzą świadomie. I ja mam nawet taki żart, niestety nie mogę go powiedzieć na tej antenie, ale ja uwielbiam, bo oni mają pewną cechę, której my jeszcze długo nie będziemy mieli.
1: Jaką?
0: Oni już mają wywalone, stary, na wszystko. Oni już
1: widzieli wszystko,
0: słyszeli wszystko. Wiesz, jak ja mówię penis, nie? To publiczność wyobraża sobie penisa. Nie? A osoba starsza, jaki, który, czyli...
1: No, faktycznie.
0: Tam nie ma zero zaskoczki. Oni przychodzą po to, żeby się dobrze bawić. Jeżeli są dobre żarty, są historie, które oni, a znają większość, to oni naprawdę się dobrze bawią.
1: Nawet się mogą mu to stawiać.
0: Tak. Więc ja na przykład już kiedyś było tak kiedyś, że faktycznie jak przychodziły osoby starsze, to było wiadomo, że tu jest błąd z Matrixa, nie? No. Że tu czarny kot przebiegł drogę, wiesz, pojawiło się déjà vu i ci państwo tu być nie powinni.
1: Tak.
0: I co robiłem najczęściej? Najczęściej po prostu do nich podchodziłem i z nimi rozmawiałem. Czy są świadomi tego, że to jest stand-up, że my będziemy mówić dużo o seksie, może być tak, że będziemy przeklinać. Jeżeli oni byli świadomi, to tak, spokojnie, my wiemy. Okay. Często pada tak, jesteśmy fanami, to spoko, a czasami padało takie, to my nie widzieliśmy. Więc normalnie zwracaliśmy za bilety, jak gdyby...
1: Tak?
0: Tak, super. Wiesz, no bo to nie jest niczyja wina, że trafił w miejsce, do którego nie chciał.
1: Jak to brzmi, nie?
0: Więc wiesz, taka para osób, nie, starszych, która trafiła na stand-up zupełnie przez przypadek, może być problemowa, jeżeli każesz im zostać.
1: No tak. Po co kogoś trzymać na siłę?
0: Dokładnie. Więc wiesz, lepiej oddać te, nie wiem, 60, 70, 80, 100 zł za te bilety, wiedząc, że i tak, no tak jest to sprzedane, i nie ryzykować tego, że ci państwo po 2 żartach ostentacyjnie wstaną i wyjdą.
1: To byłoby chyba gorsze niż buczenie może. Nie, żartuję, będzie, oczywiście, ale...
0: To by pokazywało, że coś jest nie tak, nie? To zaburza trochę jak gdyby całą imprezę, więc ja oddawałem za bilety spoko, natomiast to mi się zdarzyło, wiesz co, kilka razy.
1: No jasne, no.
0: A tak to najczęściej ci seniorzy, znaczy ja mówię seniorzy, no bo nie wiem, jak określić kogoś, kto jest, nie wiem, ma 60, 70 lat. No.
1: Myślę, że seniorzy.
0: No, raczej nie, no, stary, ja mam 40. Nie, no chodzi mi po prostu, nazwijmy to pokolenie jak gdyby naszych rodziców, nie?
1: Okay.
0: I dziadków. Mhm. Ale coraz częściej oni przychodzą. Ja mam mnóstwo fanów w tym wieku. I ja strasznie lubię, jak oni przychodzą, bo to jest naprawdę, oni się naprawdę bawią. W sensie biorą na klatę wszystko, słuchają, rozumieją żarty, wchodzą w te żarty do końca. Nie mają postawy właśnie, wiesz, baw mnie, nie?
1: No dobrze, porozmawialiśmy o seniorach, ale no też jakby to nie brzmiało, problemem są, znaczy nie są dzieci, problemem jest obecność bardziej, może inaczej, problemem są rodzice, którzy przyprowadzają dzieci na takie wydarzenia, bo wiem, że często jak organizowaliście wydarzenia, gdzie wstępie był wolny i tam każdy mógł z bomby po prostu przy

0: Zawsze jest informacja, żeby nie przychodzić z dziećmi. To jakby to jest nakaz, a mimo to podejrzewam, że często się zdarzali. Co w takim wypadku?
1: Wiesz, to
0: zależy... Cięższy temat.
1: Słuchaj, to zależy na którym etapie, jak gdyby, mojego życia, nie? W tym sensie, że...
0: To może skupmy się na tym, czasach, gdzie ta świadomość, tak jak rozmawialiśmy, powinna być wysoka.
1: No powiedzmy, jak to się zaczęło w ogóle.
0: Dobrze.
1: Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, stand-up jest generalnie ja zawsze mówię dla osób dorosłych. Tak? Nie chodzi o metrykę, bo możesz mieć 16 lat i jak gdyby kumać to, o czym mówimy. Natomiast każdy z nas ma jak gdyby programy o zupełnie innej tematyce i tak dalej. I na przykład ja już wiem po tylu latach, że jak gdyby moja publiczność to jest takie 30-45 i wyżej. Na moje występy, jak przyjdzie 18-latek, to on kompletnie, no on będzie kumał, o czym ja mówię, on będzie rozumiał, co ja mówię. Tylko tam dla niego nie będzie komizmu, bo on albo tego nie przeżył, albo dla niego to jest jakaś taka abstrakcja. Wiesz, jak ja mówię o dzieciach na przykład, nie? O problemach wychowawczych z dziećmi. Albo, nie wiem, o jakichś tam problemach w długoletnim małżeństwie. No to 18-latek nie ma zielonego pojęcia, o czym... Tak, bo tak, bo wiesz, dla nich związek to jest łubu-dubu od rana do wieczora.
0: No tak.
1: Wiesz, dodatkowo impreza, tu rodzice dadzą kasę, tu coś tam, nie? I pierwsze imprezy, jak zaczęliśmy robić, to oczywiście zawsze jest informacja, że impreza jest dla osób dorosłych. Co dla mnie jest jednoznaczne z tym, że jak masz dzieci, to nie przychodzisz z tymi dziećmi.
0: No bo prosi się nie da.
1: Tam,
0: no,
1: tam nie ma napisane, nikogo. Że impreza dla osób pełnoletnich lub dla tych, którzy mają pozwolenie rodziców.
0: Tak, no, może takich, no nie, jest jasno powiedziane.
1: No i to było przez pierwsze tam sezony komunikowane. Tak na zasadzie, no jest komunikowane, jest napisane, jak zawsze. Wiesz, jest napisane, kto nie przeczytał, jego problem i tak.
0: No tak, tak.
1: Natomiast nagle się okazało, że tych dzieci przychodzi od gromu. I to do tego stopnia, słuchaj, że no mam historię, jak dwóch tatusiów przyszło sobie na wyspę któregoś razu. Dzieci się bawiły przy scenie. No i póki, wiesz, trwała próba i tak dalej.
0: Duża piaskownica.
1: Tak, jakby spoko, nie? No ale w pewnym momencie ja mówię, słuchajcie, to jest ten moment, kiedy warto zabrać dzieci, za pół godziny zaczynamy imprezę stand-upową, ona jest tylko dla dorosłych. Jak gdyby, jeżeli zostaniecie z dziećmi, robicie na własną odpowiedzialność, natomiast no to nie jest fajne, żeby one słuchały tego, o czym my mówimy. Po prostu będą się nudzić, bo to z tymi dziećmi, to clue nawet nie jest takie, że one usłyszą coś, czego nie powinny. Bo one i tak w większości tego nie zrozumieją. No usłyszą co? Przekleństwo? Jedno? Nie wiem, 10? W domu słyszą ich pewnie więcej.
0: No właśnie.
1: Bardziej problem jest, z mojego punktu widzenia, organizacyjny. W tym sensie, że dziecko skupia uwagę na 3 minuty maksymalnie. Jeżeli rodzic przychodzi z tym dzieckiem i chce sobie posłuchać, to dziecko po 3 minutach się nudzi. Bo dla niego to nie jest nic fajnego. Tak? No się nudzi. A jak się nudzi, to zaczyna się wiercić. Jak się zaczyna wiercić, zaczyna robić mamo, tato. Tak? Jak nie ma reakcji, to zaczyna chodzić.
0: A to może wybić z rytmu komika.
1: No oczywiście. Ale to wiesz, to jeszcze komika to tam luz. Wiesz, bo my na stand-upie jesteśmy kilka razy w miesiącu. Oni raz w miesiącu. Więc dla nas to jest takie, dobra, coś tam nie reagujemy, albo reagujemy raz i
0: coś tam można, nie?
1: Ale przeszkadza wszystkim w koło. Bo nie dość, że to dziecko w sensie przeszkadza, bo jakieś hałasy, ruch i tak dalej, to jeszcze ci ludzie są skrępowani tym, że jest tutaj dziecko, a oni właśnie słuchają dowcipów.
0: Ty to psychologicznie bardzo rozkminiłaś.
1: Nawet nie jest kwestia rozkminy psychologicznej, tylko to widać, jak występujesz, wiesz, jeździsz i tak dalej, to widać. Ludzie się wstydzą.
0: Śmiać się z wulgarnych rzeczy, po pierwsze, wiedzą, że tak, dziecko obok.
1: Tak, po drugie, ludzie wstydzą się na przykład przeszkadzających osób. Nie? Jest jakiś taki społeczna odpowiedzialność.
0: No ja mam coś takiego.
1: Tak, a teraz wyobraź sobie w małych miejscowościach, gdzie często jest tak, że my jedziemy do jakiejś małej, naprawdę małej miejscowości, stary. I zdarzają się jacyś, wiesz, nawaleni już, bo przecież to jest wydarzenie, przyjeżdżają artysty, jedziemy, nie? No wiesz, jest mnóstwo fajnych ludzi w tych, oni są bardzo wdzięczni, w sensie to jest
0: też
1: świetna,
0: tak myślę, że jest taka, świetna publiczność. Że jest wdzięczność zawsze w mniejszych miejscowościach.
1: Natomiast jest ten drugi biegun, który jest dużo bardziej wyraźny niż właśnie w dużych miastach, nie? Czyli o coś się dzieje, no to są te, ja to się śmieję, że ten, nowobogackie, jest moment, żeby się pokazać, wiesz, kupić bilety, podjechać nową BMW, wiesz, tu, ten i... I oni najczęściej to są ci ludzie, którzy bardzo mocno przeszkadzają w tych występach.
0: Słoma z butów, mówiąc tak. Pokrótce.
1: I niesamowicie widać, jak reszta tych ludzi się za nich wstydzi, bo ona ich zna z imienia, nazwiska, gdzie mieszkają, kim są i tak dalej, nie? I nagle przyjeżdża ktoś, nie? ktoś taki przychodzi na występ, no i jest burakiem na tym występie, nie? A ci ludzie nas traktują trochę jak takie, wiesz, bardzo często ja słyszę, o Jezu, dzięki, że wam się chciało do nas przyjechać. Ja już pomijam na zasadzie, no spoko, płacicie. Ale wiesz, ale jest takie fajne, że o, fajnie, że przyjechaliście. Tak, no i nagle masz, wiesz, trzech buraków, którzy psują tą imprezę. I oni nie psują mi, bo ja wiem, co powiedzieć. Ja wiem, co, wiesz, ja mogę z nimi stać godzinę.
0: Ty jako komik umiesz odpowiedzieć, zahaczyć, spontanicznie zareagować.
1: Dokładnie, ja mogę godzinę z nimi stać i ich cisnąć tam, wiesz, od najgorszych, a w ostateczności, jak już, wiesz, będę widział, że to jest hardcore, to ich po prostu wywalę z sali. Mhm. Ale to, wiesz, ja nie jestem dla takich buraków tam, tylko jestem dla tych ludzi, tak, którzy kupili bilet.
0: I są wdzięczni.
1: Tak, i chcą posłuchać. Nie? Mhm. No i mnóstwo, miałem sytuację, stary, że ja z 9 osób wrzuciłem jednorazowo z występu.
0: Tak?
1: Tak, i to tak...
0: Sam osobiście, prywatnie?
1: Tak, sam osobiście, prywatnie stanąłem, powiedziałem, że, wiesz, powiedziałem pierwszy żart, drugi, trzeci. Fakt, że to było tak, że oni występowaliśmy w dwójkę, ja występowałem jako drugi, na pierwszym komiku, stary, godzinę, po prostu, ale to był tak, to była ekipa, stary, która przyszła chyba, nie wiem, w 6 czy 7, czy może 8 osób, i każdy z nich usiadł gdzie indziej. I oni, wiesz, padał żart i oni do siebie, ej, ty, Krzychu, pamiętasz, jak Bartek miał tam samo, ty, i on, wiesz, i oni między sobą, stary, po całej sali, na sali ze 120 osób.
0: Tragedia, wyobraziłem to sobie.
1: Stary, i oni przez godzinę, i nic tam nie działa, wiesz, hardkorowe zaczepianie, grzeczne proszenie, nic tam nie działa. No i jest przerwa, no i mój znajomy schodzi, jest wściekły, stary, jak osa. Po prostu nie będę mówił, jak bardzo wściekły jest, domyślacie się, jak jest wściekły. I ja decyduję, palimy sobie fajeczkę, i ja mówię, stary, robimy tak, ja nie reaguję, po prostu. Nie będę ich zaczepiał, znudzi im się. No i ja wychodzę, pierwszy żart, oni swoje, ja nie reaguję. Drugi żart, oni swoje, ja nie reaguję, publiczność na żarty też nie reaguje, oni swoje, nie? Trzeci żart, to samo. Nie, i w końcu mówię, dobra, stop. Ale stop, słuchajcie, ja nie gram dalej. Chyba, że wyjdziecie. I nie używam słowa wyjdziecie, nie? Oni, ale jak ten? Ja mówię, dobra, ile zapłaciliście za bilet? No tam 45 zł. To ja wam oddam te 45 zł, tylko wyjdźcie.
0: Uczciwie.
1: Tak. No oczywiście nie używają słowa wyjdźcie.
0: No jasne, no.
1: No i ale jak? Ja mówię, normalnie. Wstańcie i idźcie. I faktycznie wstali.
0: A wzięli pieniądze?
1: Nie. Ale ja byłem gotowy, wiesz, oddać im.
0: Udało ci się ich zawstydzić chyba mimo wszystko,
1: wiesz,
0: co?
1: Pewnie tak, natomiast co mi się bardzo, znaczy wtedy mi się nie podobało, ale teraz
0: historia... Do takiej sytuacji fajnie się wraca.
1: Tak, jak się opowiada, to ja pamiętam, że jak oni faktycznie wstali i wściekli, wiesz, wściekli, bo tak jak mówisz, zawstydzeni i tak dalej, ktoś mi, wiesz, śmiał zwrócić uwagę, przecież stand-up na tym polega, wiesz, uwielbiam to słuchać, ale stand-up przecież na tym polega. Ja mam taki, tak, stand-up polega na tym, że przychodzicie i mi przeszkadzacie. Tak, to faktycznie, nie? No tak samo jak balet, też na tym polega, żeby oglądać ten panów w lajkrach. No to jest jak gdyby jedyna rzecz, którą ja na balecie widzę, więc nie mogę się powstrzymać, po prostu nie umiem inaczej patrzeć na to. I oni wychodzą i atmosfera jest tak, stary, gęsta, że tam mógłbyś zawiesić kurtkę, jest obraz Van Gogha, stary, jest cisza, ale wiesz, sala, bardzo fajna sala. Mega fajna sala, ciemno, troszkę nadymione, wiesz, tylko jedno światło na scenę.
0: Klimacik, no.
1: Klimat. I ja stoję na tej scenie i ja tych ludzi w większości nie widzę.
0: No tak.
1: Ale ja wiem, jakie oni mają miny, nie?
0: I ty słyszysz, jakie mają.
1: Tak. Stary, no to można, tą ciszę można było kroić, nie? I rozdawać ludziom w gratisie i już jak gdyby powiedzieć, dziękuję, tyle ode mnie, do widzenia, nie? Ja mówię, ja mam w głowie takie, Jezus, przecież ja teraz muszę dokończyć jeszcze godzinny występ, nie? I mam takie, co, ciężko będzie was teraz podnieść, nie? I jakaś babka w pierwszym rzędzie, no ciężko, ale spróbuj. I po tym, jak gdyby występ mega fajnie, wszystko już wchodziło i tak dalej, i ludzie podchodzili do mnie i dziękowali mi, że ich wyrzuciłem.
0: O, widzisz, takim bohaterem byłeś tam lokalnym.
1: trochę, nie? Ale wiesz, to pokazuje, nie? Że oni sami nie mają odwagi zwrócić uwagi tym osobom, bo oni tych małych, no
0: się znają, no.
1: Wiesz, a nie oszukujmy się, no jak ci przyjeżdża ktoś nowym BMW, wysiada, wiesz, fura, skóra i komura, tak się chyba kiedyś mówiło.
0: Tak.
1: No to wiadomo, że to jest pewnie albo bogaty synuś bogatego tatusia, tak, który gdzieś tam daje pracę połowie gminy, albo co. I oni, wiesz, a ja wchodzę i robię porządek.
0: Zrobiłeś to za nich, no.
1: Tak. I to takie rzeczy się zdarzają.
0: A odwróćmy sytuację i jak radzisz sobie z tym, o ile w ogóle są takie sytuacje, kiedy żart nie siada? Jaki to jest proces? Nie znasz. Dobra odpowiedź.
1: Wiesz co, to... No właśnie,
0: czy kiedyś cię to krępowało? No bo teraz wiadomo, z takim stażem, no to jakby, no chyba...
1: Pewnie tak.
0: Nie siadł, to nie siadł i lecisz dalej chyba, co?
1: Nie pamiętam, czy to mnie, czy na pewno to mnie jakoś tam krępowało. Właśnie, chyba zależy w jakiej sytuacji, nie? Bo jeżeli to jest open mic, to ja mam takie, aha, nie siadło, dobra.
0: No, no, luz, nawet możesz powiedzieć, tak, nie? O, nie siadło, dobra, tak, dalej,
1: to,
0: nie?
1: To jest na to, ja po to jestem na open micu, albo po to robię żarty na prowadzeniu, tak? A, nie siadło, dobra.
0: No, no.
1: A, czyli
0: no.
1: To już wiemy, że o takich rzeczach nie mówić, albo wrócić sobie do tego i spróbować inaczej, nie? A na takich występach, to zabrzmi nieskromnie, ale nigdy mi się, wiesz, jak już mam program gotowy, nie?
0: To
1: nie zdarzają mi się jakieś takie turbo cisze. Nie zdarzają się mniejsze reakcje niż zakładałem.
0: No tak, no każdy ma inne poczucie humoru, tak, więc...
1: Natomiast ja już myślę, że kiedyś mogło tak być, no teraz nawet nie pamiętam, powiem ci szczerze, że mogło tak być, że ja czułem trochę się zawstydzony, trochę może skrępowany, trochę wkurzony, że nie zadziałało, wiesz, na zasadzie co tu się wydarzyło, wiesz. Trochę pewnie było, bo to młodzi komicy mają taką tendencję do szukania winy w publiczności.
0: Aha.
1: Nie, że jak gdyby, nie zrozumiałem, głupia publiczność nie zrozumiała. Ja raczej tak nigdy nie robiłem. Natomiast teraz jak mi się zdarza, że żart jakiś nie wejdzie, no właśnie, to raczej na takich występach biletowanych, ten program, który gram teraz, który kończę w zasadzie...
0: Jak się nazywa ten program?
1: Trauma. Idealny.
0: Idealnie pasuje do tego, o czym rozmawiam.
1: Tylko widziałeś kiedyś, czy nie? Widziałeś chyba.
0: Wiesz co, nie wiem, dawno cię nie widziałem na żywo.
1: Że ja bardziej... I tam są też miejsca, gdzie ja nawet nie spodziewam się reakcji. Nie, bo ja mam takie miejsca w swoim programie, gdzie ja wolę, żeby zamiast śmiechów było widać, jak ludzie mnie słuchają.
0: O, okej.
1: Okay. Ja lubię takie momenty, gdzie ludzie patrzą na mnie, kiwają głową, znam.
0: Zrozumienie,
1: nie?
0: No.
1: Znam, no. Nie? No, natomiast bardziej chyba niż bombienie takie, czyli wiesz, jakaś taka cisza po żarcie, to chyba bardziej rozwala mnie śmiech w miejscu, gdzie ja w ogóle się do mnie spodziewam.
0: No okej.
1: Okay. A zdarza się, że ja mówię jakiś tam tekst, który jest jakąś taką klamerką, wiesz, ewentualnie takim trochę mostem do następnych rzeczy. I czy on jest śmieszny? No raczej nie. No jest taki, wiesz, no w klimacie zabawnego czegoś, zabawnego łącznika. I zdarzają się takie momenty, że wiesz, mówisz coś takiego, coś, gdzie nigdy w życiu nie było reakcji, nie? I jesteś w jakimś miejscu, gdzie po prostu masz salwę śmiechu. Ja wtedy staję i mam takie, co się z wami dzieje? No jak gdyby, czemu tu?
0: Ale to potrafi to wyprowadzić.
1: To tak. I to bardziej, stali, to bardziej niż, wiesz, niż nie reakcja na żart. Bo jak wiesz, jak nie ma reakcji na żart, który jak gdyby jest gotowy, jest żartem, to też jest tak, jeżeli na 100 występów się ludzie śmiali, a na 101 się nie zaśmieją, no dobra, no tak jak powiedziałeś, ludzie są różni, tu nie weszło.
0: Tak.
1: Możliwe, że powiedziałem coś na wstępie, który najczęściej improwizuje, co mogło spowodować, że to nie siadło i tak dalej, nie? Ale bardziej wybija to, że jak oni się normalnie, wiesz, książkowo, według schematu, tam gdzie się mają bawić, bawią, i nagle tam, gdzie powinna być cisza, jest takie, jest coś. I masz takie, serio z tego? Jak gdyby to aha, czyli to was bawi. Tak?
0: Ale mnie to śmieje, bo obawiam się, że jestem taką osobą, wiesz, że ja nawet jak oglądam, nie? Ja wiem, na żywo to, kurczę, no oglądać, a na żywo to nie to samo. Ale naprawdę też mam coś takiego, jakieś jakby inne poczucie humoru. To też jest nawiązanie do mojego kolejnego pytania, bo nie wiem, czy uważasz tak samo jak ja, że Szczecin, no jest specyficzny, no jest z nas coś innego. No ja uważam, że Szczecin jest, zauważ, że to teraz przytoczę, jak nawet nie wiem kogo, słyszałem to w jakimś stand-upie, ale 100% się z tym zgadzam, że jak w serialach, takich obyczajowych.
1: Wszyscy giną.
0: A giną albo do Szczecina, nie? To, że tak. To jakby nie wiadomo, co jest gorsze. Zginąć czy do Szczecina, bo tam nikt nie będzie go szukał, nie?
1: No dobra,
0: więc jest jakby specyfika. I moje pytanie jest takie, czy widzisz różnicę w odbiorze żartów właśnie w publice szczecińskiej, a w innych miastach? I mówiąc ten sam program?
1: Nie.
0: Nie.
1: Ja myślę.
0: Ale odnieś się do
1: bardzo tego. Mnie dziwi, znaczy bardzo mnie dziwi, że ty jako lokalny patriota,
0: cieszę się, że tak
1: twórca i muzyki w ogóle, powielasz taki, kurde, durny stereotyp.
0: Jest tak.
1: Nie jest tak.
0: Nie jest?
1: Stary, ja, wiesz co, dużo, wydaje mi się, że nie, ale tylko, że ja też mam ogromną miłość do Szczecina.
0: No, w sensie, kocham też Szczecin.
1: Ja tu się urodziłem i najpewniej tu umrę, byle nie za szybko, ale bardzo często jest takie, o, bo ty jeździsz po tych miastach, wiesz, i jest fajnie i w ogóle. Ja mam takie, najfajniej to jest wtedy, kiedy ja wjeżdżam na trasę zamkową.
0: Ale no to
1: i widzę, że jestem w domu, nie?
0: Oczywiście, ja tak samo
1: natomiast
0: uważam.
1: Natomiast Szczecin jest specyficzny, mam wrażenie, społecznie, w sensie my nie jesteśmy nauczeni jako mieszkańcy, mam takie wrażenie, nie jesteśmy nauczeni korzystania z kultury. W sensie korzystania z szerokiego wachlarzu kultury.
0: Muszę się wtrącić, czyli wkurzają cię też takie zarzuty na pewno jak mnie. Jak ja słyszę, jak ktoś mi mówi, w Szczecinie nic się nie dzieje, to we mnie wrze. To we mnie wrze, bo się dzieje.
1: Dzieje się. Tylko wiesz, co ja zauważyłem? I to nie będzie chyba miłe, co powiem. Natomiast mam wrażenie, że to nie jest tylko u nas. Natomiast u nas, my jesteśmy trochę takim papierkiem lakmusowym, gdzie u nas widać to bardzo wyraźnie. Mhm. Nie wiem, czy zauważyłeś, nie wiem, kiedy ostatnio grałeś jakiś swój koncert.
0: No, niedawno.
1: Niedawno. Jak sprzedaż?
0: Ale to akurat było gdzieś tam support jakiś,
1: Nie... Bo widzisz, bo ja mam wrażenie, zresztą chociażby po robieniu teraz festiwalu Szpak, mhm. że i od razu podkreślam, że to nie jest tylko i wyłącznie domena Szczecina, u nas jest to bardzo wyraźnie widać, po prostu. Że u nas jest bardzo dużo wydarzeń, natomiast mało odbiorców tych wydarzeń, dlatego, że u nas mieszkańcy Szczecina, to jest od razu mówię, to jest moja teoria, chodzą na zasadzie albo grubo, albo wcale. Mhm. Nie? Na zasadzie albo idziemy na grube gwiazdy, za które wydajemy kupę siana, albo nie idziemy w ogóle. I ja mam swoją teorię, z czego to się bierze. Okay. Ja to nazywam wszystkie, że to są tak zwane, instagramowe imprezy. Czyli jak impreza wygląda świetnie na Instagramie, to bankowo się sprzeda. Jakiś koncert, wiesz, podsiadło, nie podsiadło, wiesz, wszystko na hali, i kabarety na hali, stand-up na hali, wiesz, można sobie cyknąć foteczkę, że się jest 5000 ludzi, dało się za bilety 250 zł, a prawda jest taka, że jakościowo to nie jest, to i powiem to z pełną świadomością, jakościowo to nigdy nie będzie lepsze od jak gdyby koncertu jednego, czy występu jednego komika, który przyjeżdża specjalnie na ten występ. To nigdy nie będzie lepsze i zawsze będzie tańsze. Natomiast mamy coś takiego, że my mamy trochę w Szczecinie głód, wiesz, chleba i igrzysk, nie? Że jak nie ma, że muszą być igrzyska. Tu nie można iść, wiesz, na wydarzenie kulturalne, niszowe.
0: Właśnie chciałem po to powiedzieć, wyciągnąłeś to z ust, że jest bardzo dużo świetnych rzeczy niszowych.
1: Mnóstwo.
0: Trzeba poszukać troszkę.
1: W Szczecinie mnóstwo dzieje się stand-upowych wydarzeń, mnóstwo dzieje się komediowych, mnóstwo improwizacji i nie jest tylko jedna grupa improwizacyjna. Tych grup są 3 albo 4. Mnóstwo fantastycznych muzyków przyjeżdża tutaj. Fakt, że ja też nie ukrywam, ja nie jestem najlepszym odbiorcą takiej kultury, ale trochę ze względu na brak czasu, nie? Bo ja w ogóle nie chodzę nigdzie, nie? Natomiast...
0: Chodzisz na swoje wydarzenia.
1: Tak. Natomiast ja mam fantastycznych przyjaciół, którzy mają w Wielkopolsce taką stodołę koncertowo-ślubną, stary. I wielokrotnie trafiałem tam na artystów kompletnie nieznanych nikomu. Pletnie. I pamiętam, poznałem taki zespół, który się nazywa Screaming Wheels. Przyjechał sobie z Chorwacji. Był w Poznaniu, podjechał do nich na koncert.
0: No, wpadł.
1: Stary, grają takiego hardkorowego, cudownego bluesa, że po prostu, o Jezusie Mario, jakie to było piękne. Na koncercie było, stary, 12 osób.
0: To boli, no.
1: Rozumiesz,
0: boli.
1: A przyjeżdża Zenek?
0: No.
1: Wiesz, nawet, wiesz...
0: Abstrahując, ja wiem, o co chodzi.
1: Wiesz, mam wrażenie trochę też, że to pokolenie, które dzisiaj chodzi na takie wydarzenia, no to właśnie jest instagramowe, nie? No musi ładnie wyglądać, wiesz. Też trochę, i to rozmawialiśmy a propos tych festiwali, bo my się trzymamy bardzo mocno z dyrektorami innych festiwali i rozmawiałem z jednym z dyrektorów festiwalu właśnie Ryjek w Rybniku i on miał bardzo fajną, bardzo uważam, że ciekawą teorię, że festiwale też się nie sprzedają z prostego powodu, bo zatarło się słowo festiwal.
0: O!
1: Że kiedyś festiwal oznaczał przynajmniej 2-3 dni,
0: tak jest.
1: Się dzieje.
0: Ja dokładnie,
1: a dzisiaj
0: wiem, o czym
1: festiwal
0: mówisz.
1: Kuchni, festiwal wina, stary.
0: Kilkugodzinne wydarzenie, tak, jest nazywane festiwalem, festiwal, bo gra ilość na przykład artystów.
1: Tak, festiwal stand-up i przyjeżdża, nie wiem, 5 wykonawców, trwa to 3 godziny i to jest festiwal.
0: Także drodzy słuchacze, bo będziemy się już powoli zbliżać do końca, dzieje się w Szczecinie dużo, wystarczy troszeczkę poszukać i to nawet nie bardzo jakoś trzeba szukać, nie trzeba się natrudzić, myślę.
1: Problem jest z tym, żeby wyjść. Czasem wyjść z domu, po prostu.
0: Po prostu. Damianie, ostatnie pytanko.
1: Dawaj. Miało być 20 minut, 40.
0: No i dobrze, fajnie jest. Się rozmawia, gadka się klei. Kim byłby Damian Usewicz, gdyby nie stand-up?
1: Marynarzem.
0: Ale masz odpowiedź szybko.
1: Bo ja wiem, że byłbym.
0: A fajnie. To, czyli jest, był plan B, jakby...
1: Nie.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście z nami. Krzysztof Baziuniak, pozdrawiam, cześć.
2: SK Szczecin. SK Szczecin.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. Każdy piątek od 20.
2: SK Live Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: I po reklamie.

0: Eska.
1: Proszę, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: SK Szczecin.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...